zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Magazyn Tydzień w Krakowie. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do spędzenia ze mną najbliższej godziny, w której opowiem m.in. o działalności prezydenckiego zespołu rowerowego. Będzie też o ofercie zajęć, jaką dla uczniów przygotowało Muzeum Krakowa. To za chwil kilka. Najpierw przysłuchamy się najważniejszym wydarzeniom z ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
1: Gorąco zrobiło się na naszym lokalnym politycznym podwórku, a to dlatego, że wszystkie największe partie, oprócz Konfederacji, co jest największym zaskoczeniem, mają swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Są też kandydaci niezależni. Miejska Komisja Wyborcza ostatecznie zakończyła proces rejestracji chętnych do rządzenia miastem. O fotel prezydenta będzie się ubiegać 8 kandydatów. Warunkiem, jaki musieli spełnić, było zebranie przynajmniej 3000 ważnych podpisów wyborców. Nie wszystkim ta sztuka się udała. Stanisław Kułach zebrał około 400 podpisów, a Marta Ratuszyńska 80. Były szef NIK Marian Banaś i Rafał Bocheńczak z Konfederacji zebrali co prawda wymaganą liczbę podpisów, ale okazało się, że większość z nich jest nieważna. Wyjaśnia przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
2: Mam taką informację o tych najczęstszych błędach, to nieprawidłowy numer PESEL, nieczytelne imię, nazwisko, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
1: Wybory 27 września, czyli za mniej więcej 2 tygodnie, a już teraz możecie wybrać się do Galerii Podbrzezie. Jest okazja, bo prekursor krakowskiego street artu i współtwórca Muzeum Komiksu świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji Artur Wabik zaprasza na wystawę Postawy i poglądy z lat 1996-2026. Co zobaczymy? O tym opowiada sam autor.
3: Mural, który będzie w dialogu z też betonowymi obiektami, które tam będę pokazywał, to są takie obiekty przeniesione bezpośrednio z ulicy późnego PRL-u. No i to będzie jakoś razem składać się w pewną opowieść o latach 90., o początkach mojej drogi artystycznej.
1: Wystawa w Galerii Podbrzezie, a teraz ciekawostka biologiczna. Jeśli cierpicie na arachnofobię, to możecie zasłonić uszy. Tysiące owadów i pająków upodobało sobie bowiem mosty nad Wisłą. Sprawa mocno zaniepokoiła mieszkańców, na tyle, że zajęli się nią też miejsce urzędnicy. Uspokajają, że owady to ochotkowate, czyli muchówki. Ich masowe pojawianie się jest związane z niskim przepływem Wisły i wysokimi temperaturami. Takie warunki sprzyjają rozwojowi kolejnych pokoleń owadów, a skoro tych przybyło, to i pająki zwietrzyły szanse na łatwiejszy posiłek. Sytuacja może utrzymywać się do wyraźnego jesiennego ochłodzenia. A teraz przyjemniejszy retroklimat. Budzące nostalgię i karusy, skanie i unikatowe tramwaje wypożyczone z zaprzyjaźnionych miast. Najbliższa niedziela upłynie nam pod znakiem krakowskiej linii muzealnej. Na pasażerów czeka także specjalne wyzwanie, mówi rzecznik MPK Marek Gancarczyk.
4: Konkurs będzie polegał na zebraniu pieczątek na wszystkich 6 pętlach, na których pojawią się właśnie historyczne pojazdy. I po skompletowaniu pieczątek będzie trzeba się zgłosić na pętlę kącik.
1: Tam właśnie będzie można odebrać nagrody. Szczegóły na stronie MPK.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: To będą 3 dni wypełnione wystawami, warsztatami i zaglądaniem w miejsca na co dzień niedostępne. Tak w bardzo dużym uproszczeniu przedstawia się program tegorocznej odsłony Zajrzyj do Huty. Na wydarzenie zaprasza tradycyjnie już Muzeum Krakowa.
0: Z mikrofonem przez Kraków.
5: W tym roku już podczas 18. edycji tego wydarzenia, także wchodzimy w dorosłość, można by rzec z tym projektem. Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty. Czeka nas rekordowa ilość różnych przygotowanych atrakcji, bo to jest ponad 130 wydarzeń w ciągu 3 dni. Które przygotowało już prawie 50 różnych instytucji, podmiotów działających bądź też odpowiadających, działających na terenie Nowej Huty bądź też opowiadających o nich, i staramy się, żeby co roku pojawiało się coś nowego w programie. I w tym roku też mamy takie przykłady właśnie takich wydarzeń.
1: Jakich?
5: No, możemy wymienić chociażby spacery, które są poświęcone konkretnym osobom, też takie rocznicowe, bo po raz pierwszy w ramach Zajrzyj do Huty odbędzie się choćby spacer nowochódzkim szlakiem Andrzeja Wajdy w związku ze setną rocznicą urodzin tego reżysera, która przypada w tym roku. No i w tym roku również przypada 10. rocznica śmierci innego reżysera, mocno związanego z Nową Hutą, czyli Jerzego Ridana, i także taki spacer poświęcony tej postaci, związkom Jerzego Ridana z Nową Hutą będzie przez nas prowadzony.
1: Będą Państwo opowiadali też wspólne historie bratnich i siostrzanych miast, które powstawały po II wojnie światowej, dokładnie tak jak ta młodsza siostra Krakowa, jak to nazywana Nowa Huta bywa.
5: Będziemy w trakcie Zajrzyj do Huty również odwiedzać wystawę plenerową Nowa Huta Dmitrowgrad, która od 10 września będzie znajdowała się na terenie Alei Róż. I również uczestnicy wycieczek autokarowych, my to mówimy ogórkowych, tak, ponieważ odbywają się one na pokładzie historycznych autokarów, które potocznie tak są zwane, również w trakcie tych wycieczek, a będą trzy, szlakiem nowochódzkiej architektury, szlakiem nowochódzkiej kultury, szlakiem opozycji nowochódzkiej. Ich uczestnicy także tę wystawę będą mogli ze mną zwiedzić.
1: I Państwo mocny akcent postawią na infrastrukturę zimnowojenną. To domyślam się schrony pewnie.
5: Tak, od kilku ładnych lat, no w zasadzie już ponad dekady zajmujemy się tematyką schronową, ale w tym roku pojawia się nowość, to znaczy nowa wystawa, która została otwarta 18 czerwca na osiedlu szkolnym 22. I będą Państwo mogli ją zwiedzać po pierwsze przez te 3 dni indywidualnie. Gdyby ktoś chciał, to będzie to oczywiście możliwe. Będzie też możliwość zwiedzania jej z przewodnikiem, z kurator Agatą Klimek-Zdeb, która przygotowała tę ekspozycję w ramach spacerów skronowych. Będą Państwo mieli możliwość wejścia na nią. W sobotę i w niedzielę takie spacery się będą odbywać, czyli 19 i 20 września. I jeszcze tegoroczna gra miejska, gra terenowa, będzie dotyczyć tematyki schronowej, także jej fragment odbędzie się na tej ekspozycji, a dodatkowo przygotowaliśmy również warsztaty dla młodszych, czyli dla dzieci, powiązane z tematyką schronową.
1: Zaglądniemy też na peryferia nie tylko Krakowa, ale i Nowej Huty, bo w Różenice do miasta włączone zostały 40 lat temu i z tej okazji właśnie będziemy zaglądać już teraz na to osiedle, kiedyś do miejscowości odrębnej.
5: Tak, Stowarzyszenie Aktywne w Różenice jest przykładem podmiotu, który będzie debiutować w tym roku w Zajrzyj do Huty. Właśnie w związku z tą 40. rocznicą włączenia w Różenic do Krakowa przygotowało ono specjalną grę terenową, która połączona jest również z wystawą, z wystawą plenerową poświęconą historii w Różenic. Także zdecydowanie nie zwiedzamy tylko centrum, czyli Starej Nowej Huty, ale też w Różenice, też Wolice, też będziemy Mistrzejowice, też będziemy jeździć autokarami po terenach dawnych podkrakowskich wsi. Także odwiedzimy na przykład Pleszów, Branice, Ruszcze, Kościelniki, Górkę Kościelnicką, Wadów, Łuczanowice, Krzesławice, a więc tych miejscowości no, sporo pojawi się na trasach tych wycieczek autokarowych.
1: Ja przypomnę tylko, że tegoroczna odsłona Zajrzyj do Huty startuje 18 września. 2 dni wcześniej Muzeum Krakowa zaprasza z kolei do Starej Synagogi na kolejne spotkanie z cyklu Krakowianie między kulturami.
6: Inspiracją dla powstania cyklu były przede wszystkim 2 projekty, które już zaistniały w Muzeum Krakowa kilka lat temu. Piotr Figiela, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik oddziału Starej Synagodze. Pierwszy to Opowiedz mi miasto, który również dotyczył przedstawicieli różnych kultur, narodów. Drugim tym projektem była wystawa czasowa od Wielkiego Dzwonu.
1: W Domu pod Krzyżem.
6: W Domu pod Krzyżem, dokładnie tak. Która dotyczyła roku obrzędowego w judaizmie, islamie i oczywiście odłamach chrześcijaństwa. Natomiast czego dotyczy sam cykl? Tutaj też wychodzimy od znaczenia hebrajskiego słowa synagoga. Synagoga to oczywiście słowo greckie, natomiast po hebrajsku brzmiono bet hakneset, a oznacza dom zgromadzenia. I o to słowo zgromadzenie tutaj chodzi. Oczywiście to nie tylko zgromadzenie religijne, ale także zgromadzenie na cele religijne, prawda, na modlitwy, ale także zgromadzenie osób, by poszerzyć więzy międzyludzkie, utwierdzić te więzy społeczne. I to ten element tradycji żydowskiej wykorzystaliśmy, przełożyliśmy na współczesny grunt, chcąc, aby właśnie stara synagoga stała się takim miejscem dialogu międzykulturowego. Jestem gromadzącym przedstawicieli różnych narodów, religii, kultur, gdzie opowiedzieliby o sobie, o swoich korzeniach, o zderzeniu z kulturą polską, o tym, jak się tutaj odnajdują i w jaki sposób kultywują tą tożsamość.
7: Powiedział pan zderzenie kultur, od razu mi gdzieś Huntington kołacze się w głowie i zderzenie cywilizacji. Faktycznie zderzamy się, czy raczej być może, nie wiem, podchodzimy, witamy się i przenikamy gdzieś tam, czy jednak nie, mamy to zderzenie i konfrontację pewną.
6: Rzeczywiście w niektórzy nasi goście mówili bezpośrednio o zderzeniu, ale ma pan rację. Po kilku spotkaniach, które już się odbyły, nasza refleksja jest taka, że więcej łączy różne kultury niż je dzieli. Tutaj takim przykładem jest na przykład jest Wasim Ibrahim, pochodzący z Syrii, muzyk, wykładowca na Akademii Muzycznej, który łączy swoje doświadczenie wyniesione z Syrii, wyniesienie muzyki orientalnej z muzyką klezmerską, muzyką Żydów aszkenazyjskich. Także tutaj taki dobry na to przykład. Tych pól przenikania się jest sporo w obyczajach, w języku, w pewnym podejściu do różnych spraw. Tutaj no, jak choćby kwestie związane ze społecznością romską, ormiańską, które funkcjonują już od wieków w Polsce i także w Krakowie.
7: I w tym roku spoglądamy na Japonię, albo raczej Japonia spogląda na nas, nam się przygląda i właśnie my nas samych siebie będziemy z tej perspektywy japońskiej oglądać, albo będziemy na siebie patrzeć właśnie z takiej perspektywy.
6: Mam nadzieję, że tak się stanie, że taka ciekawa refleksja po spotkaniu z panią Yuko Yoshidą, która odbędzie się 16 września o godzinie 18 w Starej Synagodze, u wielu osób, które nas odwiedzą, wówczas się pojawią. Z panią Yoshidą będziemy rozmawiać właśnie o postrzeganiu Polaków przez Japończyków, Japończyków przez Polaków, o tradycji, która jest istotna zarówno dla jednej i drugiej strony, o tym, co urzeka Polaków w Japonii, o tym, co Japończycy kochają w Polsce.
1: Po więcej informacji odsyłam tradycyjnie do mediów społecznościowych i na stronę Muzeum Krakowa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Jego powołanie to prawdziwy precedens w historii krakowskiego samorządu, który do tej pory krzywo patrzył na włączanie mieszkańców, a co dopiero aktywistów w procesy decyzyjne. Zespół rowerowy przy prezydencie działa już 2 lata i pokazał właśnie, co przez ten czas udało się zrobić. Tu taka mała uwaga. Nie będzie peanów, ale nie zabraknie też należących się urzędnikom pochwał, bo lista jest naprawdę długa. Zespołowi udało się bowiem doprowadzić do końca sprawy, o których w mieście mówi się od dekad i przez dekady słyszeliśmy my, czyli rowerzyści, do których sam się zaliczam, znane w całym kraju nie da się. To kolejny z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie Tydzień w Krakowie. Posłuchajcie.
0: Czekamy na to od lat.
8: Myślę, że to jest dla mnie też nauka, lekcja pokory. Krzysztof Dąbrowa, Zarząd Transportu Publicznego, Zespół Rowerowy, bo zrozumiałem, jak trudny jest proces inwestycyjny, jak wiele różnego rodzaju uzgodnień, jak wiele poprawek projektowych on wymaga. Natomiast to, co jest największą zaletą prac zespołu rowerowego, to to, że my wszyscy pracujemy razem. Wszystkie jednostki, które odpowiadają za realizację tych zadań, współpracują razem i zaprosiły do tej współpracy też społeczników reprezentujących różne organizacje miejskie, ekspertów, też przedstawicieli województwa. Razem cyklicznie spotykamy się i omawiamy różnego rodzaju zagadnienia. Często zapraszamy na te spotkania przedstawicieli innych instytucji, tak jak nie wiem, Koleje, Wody Polskie, inne instytucje, z którymi współpraca jest konieczna do tego, żeby tę politykę realizować sprawniej. I to, co dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, to 2 lata temu zaczynaliśmy pracę, zastaliśmy absolutnie puste szuflady projektowe. Dzisiaj po tych 2 latach na dobrą sprawę potrzebujemy odwagi przyszłych władz miasta już do tego, żeby realizować, dlatego że te szuflady zostały mocno wypełnione i nie są wypełnione żadnymi fanaberiami, tylko takimi absolutnymi must have tej infrastruktury, bo mówimy o rzeczach, które są takimi spójnikami, są takimi łącznikami tej infrastruktury w mieście. To nie są nowe trasy, to są przede wszystkim połączenia tych tras, które już mamy, a które dzisiaj w zasadzie tego połączenia nie mają.
7: Jak to się stało, że w ciągu, tak jak mówiłem, tych 2 lat udało się wypełnić szuflady projektami kluczowymi, które między innymi zasypują dziury, wyrwy w infrastrukturze rowerowej, albo rzecz tak prozaiczna jak wyrównanie krawężników, tudzież nierówności na przejazdach rowerowych. Rzecz banalnie prosta do zrobienia, trochę asfaltu i zupełnie inny komfort jazdy, zwłaszcza rowerem szosowym. Jak to się stało, że jednak dało się coś, o czym rozmawiało się lata, upominało się urzędników, słyszeliśmy nie da się, nagle jakoś się da.
8: Ja myślę, że to, co się wydarzyło, to pewnego rodzaju potraktowanie rowerów na poważnie. Rzeczywiście to był proces, natomiast te rowery zawsze były gdzieś tam na ostatniej liście priorytetów. Dzisiaj patrzymy na miasto też przez pryzmat tego, że ruch rowerowy to nie tylko coś, co pomoże dzisiaj obecnym użytkownikom roweru, ale to jest też coś, co sprawi, że będziemy mieli mniejsze korki, bo sporo osób dzięki tej bezpiecznej infrastrukturze do codziennego wykorzystywania roweru do podróży jesteśmy w stanie przekonać. I to, że my mamy logiczne podejście, to znaczy, że zarówno aktywiści, osoby, które pewnie mogłyby być najbardziej roszczeniowe w kontekście miasta, wykazują się dużym zrozumieniem wobec tego, jak miasto funkcjonuje i poszukujemy kompromisowych rozwiązań, które często są bardzo tanie. To też myślę, że jedna z zalet w kontekście tego, o czym mówiłeś, czyli tych wyrównanych przejazdów, dało do zrozumienia, że te środowiska rowerowe oczekują pewnej racjonalizacji polityki transportowej. I ten proces inwestycyjny, który dotyczy tych najważniejszych tematów, które dzisiaj wskazaliśmy, w zasadzie się na tym opiera. To znaczy, my pokazujemy racjonalne rozwiązania dla problemów, które być może nie są duże, ale wymagały sporo pracy, uzgodnień i przede wszystkim determinacji.
7: Co przez te 2 lata udało się zrobić? Na przykładach twardych realizacje i inwestycje. Co mamy w tych wspomnianych przez ciebie szufladach, jeżeli chodzi o projekty? No i też co się nie udało, albo co było jakimś takim waszym niepowodzeniem jako zespołu?
8: Na pewno wielkimi sukcesami są już te realizacje w przestrzeni. bo to jest to, co widzi dzisiaj rowerzysta, który przemierza miasto i to są istotne łączniki infrastruktury rowerowej. Mówimy tu na przykład o drodze dla rowerów wzdłuż ulicy Nawojki. To jest ogromny sukces, dlatego że ta droga jest bardzo ważnym połączeniem dla wielu tysięcy studentów, którzy jeżdżą do swoich akademików i dzięki temu zyskują wygodniejsze i bezpieczniejsze połączenie z istniejącą infrastrukturą. Mamy taki łącznik, który powstał od ulicy Wadowickiej w kierunku Broszka właśnie przez pętlę autobusową, bokiem puszczony ten ruch rowerowy, która tak naprawdę uspójnia to połączenie właśnie od centrum miasta w kierunku południowym, czy Naruczaj, czy w kierunku Borku Fałęckiego, Łagiewnik. Mamy istotne połączenie, którego kontynuację wskazujemy też w tych priorytetach, czyli Park Kolejowy III. Ta część parku kolejowego, która łączy w zasadzie Wielicką, to skrzyżowanie przy stacji kolejowej Podgórze z nową kładką pieszo-rowerową z mostem Podgórzanek, czyli w zasadzie sprawienie, że cała ta przeprawa nabiera jakiejś logiki i sensu i kontynuacji. Mamy fantastyczną drogę wydzieloną z ruchu ogólnego, która jest też pewnego rodzaju ciągiem parkowym dla pieszych, ale jest taką magistralą rowerową, którą chcielibyśmy dalej rozwijać w kierunku właśnie parku kolejowego drugiego etapu, czyli od Grzegórzeckiej do Miodowej. To, co się wydarzyło, czy wydarza bardzo istotnego, to powstająca infrastruktura wzdłuż KST4, wzdłuż infrastruktura towarzysząca inwestycji tramwaju do Mistrzejowic, bo tam mamy całe długie kilometry fantastycznej infrastruktury rowerowej, która powstaje. Mam nadzieję, lada moment będzie oddawana. Oczywiście można różne rzeczy myśleć o tej inwestycji. Ona na pewno wzbudza masę emocji, natomiast koniec końców mieszkańcy tamtych obszarów uzyskają dostęp do fantastycznej infrastruktury, która dzięki pracom zespołu rowerowego zostanie, można powiedzieć, uzupełniona, wzbogacona odcinkami, które tak naprawdę sprawią, że będzie jakby logiczniejsza, bo mamy, udało się zsynchronizować pracę tak, by jednocześnie powstawała infrastruktura rowerowa wzdłuż Dobrego Pasterza, wzdłuż ulicy Bohomolca. Właśnie takimi środkami utrzymaniowymi udało nam się poprawić ulicę Lublańską, gdzie mieliśmy popękane płyty i stary chodnik i zamieniliśmy ją w świetny ciąg pieszo-rowerowy dojazdowy do tego KST4. No ale kontynuacja powinna być w postaci przejazdu w kierunku centrum, czyli połączenia alternatywnego dla ulicy Pilotów przez Chałupnika, Lotniczą i Grunwaldzką. Tam potrzebujemy zrealizować tunel i kładkę i te rzeczy się projektują. Lada moment będą gotowe do tego, żeby je realizować.
9: Faktycznie te 2 lata minęły nam na tym, żeby ruszyć tak naprawdę projektowanie tych wszystkich dziur infrastrukturalnych, które mamy, żeby je załatać. Jarek Tereński, ekspert Wiadomo Małopolska. Natomiast no, one nie są jeszcze, te działania nie są widoczne, ponieważ dalej się opieramy na tym, że mamy tylko projekty narysowane. Natomiast no, w tym momencie one czekają tak naprawdę, jak już to są gotowe na budowę, więc mam nadzieję, że część z tych projektów, większość mam nadzieję, zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych 2-3 lat.
1: Także... No i taki mamy też horyzont czasowy, bo też i za finansowanie zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej miasta jest, te daty są podane, no coś się dzieje.
9: Dzieje się, natomiast zawsze chcielibyśmy, żeby było lepiej i bardziej, natomiast mnie cieszy to, że faktycznie udało się też tematy ważne dla Wielu Małopolska, czyli tej sieci regionalnej, gdzie Kraków jest tak naprawdę centrum tego wszystkiego, ruszyć do przodu i warto, żeby w przyszłych latach jeszcze oprócz wisianej trasy rowerowej tak naprawdę wykonać Welorudawę, Welowilgę, Weloprądnik również, także te są trasy, które jeszcze czekają tak naprawdę na to, żeby je podociągać do tych gmin ościennych, bo te połączenia aglomeracyjne, rowerowe są ważne też nie tylko z punktu takiej rekreacji, turystyki, ale dla części też dla komunikacyjnych takich wykorzystywania.
1: No ale to można chyba zasugerować albo postulować też podobny zespół, tylko z udziałem na przykład przedstawicieli sąsiednich gmin, bo często właśnie w przypadku tych regionalnych inwestycji dochodzi do zgrzytów, nieporozumień albo po prostu pewnych rzeczy nie da się zrobić właśnie przez to, że no mamy różne gminy, różne kompetencje, no i nie zawsze też ta wola jest, więc no pewnie taki zespół też by się przydał.
9: Tutaj nie do końca nawet byłby potrzebny zespół, bo jakby trasy regionalne buduje jedna instytucja, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jakby on przejął od poszczególnych wielu gmin tak naprawdę rolę inwestora, co powoduje to, że oczywiście to się odbywa przez ścisłej współpracy współpracy z włodarzami gmin, bo oni jakby cieszą się też największym zaufaniem takim lokalnym i przez to, że nie mamy specustawy rowerowej, pomagają zdobywać pozwolenia na budowę dróg rowerowych, co nie jest proste w Polsce. I dzięki temu udało się już faktycznie te 1000 kilometrów przez 10 lat wybudować całkiem porządnej infrastruktury rowerowej, która zaczyna się spinać w całość. Kraków jest trochę wyłączony z tego modelu przez różne tutaj zawiłości administracyjne, finansowe, dlatego tutaj na terenie miasta Krakowa bardzo ważny jest ten zespół i też moja to rola też w nim, żeby pilnować tych tematów również regionalnych.
7: Z twojej perspektywy największym game changerem tych ostatnich 2 lat jest która z inwestycji?
9: Taką najbardziej namacalną mamy choćby Wzgórze Grodzisko, czyli słynną dziurę, którą udało się załatać trochę przy pomocy nadleśnictwa i da się tam już normalnie przejechać rowerem. Natomiast z tych rzeczy, które będą budowane, no to oczekiwana kładka nad rzeką Prądnik Białucha na Dąbiu, czy ten tunel pod ofiarę przy stopniu wodnym Dąbie, tak żeby on był szerszy i bezpieczny w przejeździe.
7: Przeszliśmy do tych rzeczy, które w planach są. To jeszcze dwie takie kluczowe realizacje, które w tychże planach są, albo mają zapewnione finansowanie, czy jesteśmy już być może na etapie projektowym. Ja mam swojego faworyta, Koszula Ciału, najbliższa kładka przez Wisłę, rejon mostu Nowochódzkiego. Jeżdżę tamtędy często, krew mnie dosłownie zalewa, jak muszę przez most Nowochódzki przejeżdżać, no ale inaczej się nie da z Huty do Podgórza pojechać.
8: Nie zazdroszczę, szczęśliwie nie muszę często przejeżdżać tamtędy, ale też pewnie dlatego jeżdżę rzadko, bo faktycznie te warunki dzisiaj są bardzo trudne. Mamy tam 90-centymetrowy taki przepust, można powiedzieć, z dopuszczeniem ruchu rowerowego tylko dla pieszych i tam zaprojektowaliśmy kładkę, która połączy oba brzegi Wisły. To jest bardzo istotne połączenie, bo przyzwoitą infrastrukturę mamy po obu stronach mostu Nowochódzkiego, natomiast właśnie brakuje tego połączenia pomiędzy. To jeszcze nie będzie idealne rozwiązanie, ale ten projekt, który dzisiaj mamy i który jest uzgodniony z Wodami Polskimi, pozwala połączyć te brzegi. W przyszłości chcielibyśmy też zrealizować w ramach tej kładki zjazd do bulwaru, bo to się wydaje oczywiste, żeby połączyć to też najważniejszą magistralą rowerową w kraju.
7: Mamy też horyzont czasowy bardzo realny. 2029 czy 30?
8: No tak naprawdę my wskazaliśmy zakres kilkunastu inwestycji, które przygotowaliśmy, które są na bardzo zaawansowanym już etapie projektowym, albo swoje projekty mają i tylko czekają tak naprawdę na realizację. Od 2026 do 2030 roku wskazaliśmy to, co można by zrealizować na podstawie też wskazań jednostek, które to będą realizowały. Część rzeczy będzie realizować ZDMK, część Zarząd Inwestycji Miejskich, część Zieleń, a część będzie powstawało w ramach infrastruktury towarzyszącej dużych inwestycji. My pokazaliśmy, co kiedy mogłoby powstać w tym horyzoncie 2030 roku, też składając rekomendację finansową, dlatego że mając te projekty, dzisiaj możemy sięgać prościej po środki unijne. W nowej perspektywie unijnej zakładamy, że uda się tych środków na infrastrukturę rowerową pozyskać sporo, no ale też wskazujemy miastu, że taki optymalny, wydawać by się mogło, chyba niezbyt wygórowany udział procentowy w budżecie całego miasta na te inwestycje rowerowe. My wskazujemy, że to mogłoby być 0,6% całego budżetu, czyli poniżej 1%, które dzisiaj pozwoliłoby nam na to, żeby w każdym roku mieć kilkadziesiąt milionów na to, żeby realizować inwestycje, projektować kolejne, bo ta lista nie jest zamknięta, ale też właśnie te działania, o których ty mówiłeś wcześniej, czyli pewnego rodzaju usprawnianie już istniejącej infrastruktury, bo część odcinków ma kilkadziesiąt lat i już dzisiaj wymaga poprawy. Wyrównujemy przejazdy, poprawiamy nawierzchnię, na to też są potrzebne środki, no ale też na zmienianie organizacji ruchu w tych miejscach, które tego wymagają, więc my wskazujemy, że potrzebowalibyśmy około 0,6% środków budżetowych w skali roku na to, żeby bardzo sprawnie realizować te zadania rowerowe.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze w ostatniej części naszej audycji.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to taka mała informacja. Ja nazywam się Kuba Kusy, a audycja, którą jeszcze przez mniej więcej 30 minut będę miał przyjemność prowadzić, to Tydzień w Krakowie. Czas na kolejny temat. 17 oddziałów i prawie 250 propozycji zajęć. Taką właśnie ofertę dla krakowskich i nie tylko szkół przygotowało w tym roku Muzeum Krakowa. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich wszystkich grup wiekowych.
0: Audycja edukacyjna w Krakowie.
10: Pierwszy dzwonek już jest za nami i razem z nim mamy świeżynkę w postaci właśnie odświeżonej, zrewitalizowanej oferty edukacyjnej naszego muzeum. Anna Surma, dział edukacji Muzeum Krakowa. O nowościach mogę opowiedzieć chyba najchętniej, bo cały program jest bardzo bogaty, więc nie mogę mówić o ponad 200 zajęciach, które składają się na tenże program.
7: Czasu na antenie by nam nawet nie starczyło.
10: Zapewne tak. Więc co nas czeka z tych zupełnie nowych rzeczy? Po pierwsze, taką top of the top nowości jest oferta zajęć online, która wkracza od tego roku. No i cóż, no, na szczęście edukacja zdalna jest już za nami i oby nie wróciła. Natomiast pamiętajmy o tym, że są tacy wśród nas, którzy no niestety nie mogą z różnych powodów do muzeum dotrzeć. No, ze względu na odległość, stan zdrowia, różne inne komplikacje. I to właśnie dla tych osób Muzeum Krakowa przygotowało ofertę, w której się po prostu specjalizuje. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to są zajęcia, 9 tematów, w których my po prostu jesteśmy świetni.
7: Jakie to tematy?
10: To są zajęcia dotyczące Krakowa i jako takiego, to znaczy jego zabytkowej tkanki, tego, czym on słynie na świecie, a co jest często wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To są oprócz tego zajęcia o naszych zwyczajach i tradycjach, o takich sprawach jak lajkonik, jak szopki krakowskie, jak babski cumber. No wszystko to, co stanowi tą niematerialną tkankę miasta, jest typowe tylko i wyłącznie dla naszego Krakowa. Dalej, to są zajęcia mówiące o Krakowie w takim niepodległościowym. Mamy tutaj bogatą historię walki, odzyskiwania niepodległości w czasach zaborów i szczęśliwego finału w roku 1918 i o tym też prowadzimy zajęcia w wersji online. Mamy zajęcia mówiące o weselu, słynnym weselu w Rydlówce się dziejącym, no bo Rydlówka to jeden z naszych oddziałów i takie zajęcia szczególnie polecamy maturzystom z dalekich części Polski. Mamy też zajęcia dotyczące okupowanego Krakowa. 3 z naszych oddziałów to są oddziały poświęcone właśnie tej historii drugowojennej, historii okupacyjnej. W związku z tym w tym temacie też się specjalizujemy i zapraszamy na codzienność w okupowanym Krakowie. Taki właśnie temat wsparty źródłami, fotografiami, licznymi przykładami zbiorów muzealnych, normalnie zamkniętych w gablotach czy w magazynie, a tutaj no, po prostu widocznych na ekranie komputera.
7: To oferta dla tych, którzy z takiego albo innego powodu do Krakowa, do filii oddziałów Muzeum Krakowa dotrzeć nie mogą, a jednak ci, którzy są na miejscu, mają ciutkę łatwiej, chociaż odwiedzenie wszystkich oddziałów Muzeum Krakowa, no to jest wyzwanie, można by powiedzieć, taką, w sumie mogliby Państwo taki challenge zrobić, odwiedź wszystkie oddziały Muzeum Krakowa. Ja kiedyś usiłowałem się doliczyć, ponad 20 chyba ich jest, chociaż zmiany w ostatnich latach nastąpiły i może być ciutkę mniej, ale kiedyś usiłowałem tak z pamięci wymienić, ale do 20 doszedłem na pewno. No to przechodzimy do stacjonarnych zajęć, bo tutaj liczby robią naprawdę wrażenie, a to chodzi tylko o tę zasadniczą ofertę, a nie o projekty na przykład poboczne. No to mówimy.
10: Tak, mówimy. No to cóż, no w Podgórzu można spotkać dinozaury. Ja nie wiem, czy Państwo o tym jesteście przekonani, a może ja bredzę. No proszę się przekonać, przychodząc z najmłodszymi uczniami do Muzeum Podgórza, gdzie proponujemy zupełnie nowy temat. Czy w Podgórzu żyły dinozaury?
7: Żyły?
10: Nie powiem, proszę przyjść i się przekonać. Jeżeli jesteśmy w Podgórzu, no to też tuż obok mamy aptekę pod Orłem, gdzie 2 nowe tematy specjalne, oprowadzanie po wystawie tejże aptece, dedykowane szkołom, na potrzeby uczniów skrojone, oprowadzanie prowadzone przez naszych edukatorów, które pozwoli zrozumieć, czym było to miejsce, dlaczego dzisiaj jest ważne. I powiązane z tym tematem warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty mówiące o tym, jak od naszych słów, od tego, co i jak mówimy, rodzi się no, bardzo poważny problem, taki, jakim jest dyskryminacja, jakim jest wykluczanie, bardzo dotykające też ludzi młodych, więc zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne.
7: To jest niesamowite, że Państwo jako muzealnicy są wyjątkowo reaktywni i starają się też dostosować swoją ofertę do zmieniającej się też rzeczywistości i do wyzwań, przed jakimi stajemy, a przemoc symboliczna, słowna, także no niestety fizyczna, ale od przemocy werbalnej, tak jak już pani powiedziała, się zaczyna. No i właśnie, państwo potrafią zidentyfikować problem i przełożyć go na walory edukacyjne.
10: Tak, bo dzięki też tym zbiorom, obiektom, dzięki naszej pracy, dzięki muzealiom, wśród których się na co dzień poruszamy, jesteśmy w stanie opowiedzieć o skutkach takich najprostszych, wydaje się, złych zachowań, jak one się przekładają na naszą historię, co się działo, jak to się wszystko zaczęło, że doszło do tragedii wojny, jak doszło do Holokaustu i tak dalej. No, od czegoś się to zaczynało. My, bazując na naszych wystawach, jesteśmy w stanie to pokazać na
7: Z apteki pod Orłem też wojenna historia, bo ulica Pomorska i tak jak to pani wcześniej powiedziała, mamy trzy oddziały, które zahaczają czy skupiają się wokół tematyki wojennej. To właśnie wspomniana apteka pod Orłem, fabryka Emalia i ulica Pomorska, więc patrzę tutaj, zerkam kątem oka na pani ściągawkę. Ulica Pomorska po aptece pod Orłem.
10: Tak, wprowadziliśmy tutaj do oferty spacer tym razem, ponieważ no, nie wszystkie wydarzenia muzealne dzieją się na ekspozycjach, ale dla nas taką aulą czy przestrzenią pracy jest całe miasto. My jesteśmy w końcu Muzeum Krakowa, dlatego na ulicach Krakowa prowadzimy również zajęcia i zapraszamy razem z ulicą Pomorską na spacer Mówiące Ulice, czyli Straty Wojenne Krakowa. Spacer, który pomaga przenieść wiedzę podręcznikową o okresie okupacji no właśnie w teren, który pozwala zobaczyć za tymi hasłami podręcznikowymi prawdziwych, żywych ludzi, często będących rówieśnikami tych, którzy w tych spacerach uczestniczą. Więc jest to taki szlak wytyczony poprzez miasto, który no, znów oparty na konkretnych adresach i konkretnych nazwiskach, no, staje się takim, powiedziałabym, mięsem, prawda? Widzimy konkret, mamy przykłady konkretnych ludzi, miejsc, w których działa się historia podręcznikowa. To zupełnie inaczej wtedy jest odbierane, zapamiętywane, przeżywane, doświadczane przez uczniów.
7: I z Krowodrzy przechodzimy na Zabłocie.
10: Na Zabłociu, w fabryce Emalia z kolei mamy od tego roku nową propozycję dla uczniów nieco młodszych. No jest to taki oddział, który zwykle zapraszał już młodzież. Natomiast tutaj mamy zajęcia Co mówią o nas pamiątki rodzinne. I to jest takie uzupełnienie oferty dla uczniów od 4 do 6 klasy, gdzie poznajemy trochę warsztat historyka. Uczymy się doceniać wartość naszych rodzinnych pamiątek. Zachęcamy do tego uczniów, aby zerknęli do swoich rodzinnych szuflad, archiwów i poszukali tam różnych pamiątek po swoich przodkach. Nauczyli się odczytywać z nich historię swojej rodziny, swoich bliskich. Pokazujemy to też oczywiście w oparciu o historię konkretnych osób związanych z okresem II wojny światowej, o której mówimy na wystawie w fabryce Schindlera. I uczymy po prostu odczytywania tych zwykłych czasami przedmiotów, pamiątek rodzinnych, odczytywania ich w kontekście historycznym.
7: Mamy aptekę pod Orłem, mamy Muzeum Podgórza, mamy ulicę Pomorską i Emalię. Zostaje nam jeszcze podziemna Nowa Huta, miejsce, w którym jesteśmy teraz. Arcyciekawa wystawa poświęcona schronom, ale to też pani jako odpowiedzialna za edukację może opowie, co tutaj się będzie działo, albo na co mogą liczyć uczniowie, którzy przyjdą tutaj na osiedle szkolne.
10: Tak, to nasza nowa lokalizacja i nowa wystawa stała w cieniu żelaznej kurtyny. Zajęcia, które pozwolą uczniom starszym dowiedzieć się tego, na co zwykle w szkole trochę brakuje czasu, czyli czym była zimna wojna, jak ona się przekładała na Kraków i konkretnie dzielnicę Nowa Huta. Ale również, oprócz tego, że tę wystawę można zwiedzić, przejść przez nią, szykujemy dla młodszych uczniów takie zajęcia, które na osiedlu szkolnym 22 będzie można odbyć i dowiedzieć się troszkę więcej doświadczyć, popróbować tego, co zrobić, aby być w tym otaczającym nas świecie bardziej bezpiecznym. Sama wystawa, o której wspomniałam, jest zaopatrzona w przeciekawą ścieżkę zwiedzania dla najmłodszych. Bohaterami tej ścieżki są żółw i wiewiórka, którzy poprzez takie komiksowe rysunki pokazują młodym, jak być bezpiecznym, jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać i przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić i nie dać się zwariować. Na kanwie tejże wystawy, tej ścieżki przygotowujemy dwa tematy zajęć dla właśnie najmłodszych i już niebawem będziemy Państwa zapraszać do udziału w pilotażowych spotkaniach z żółwiem i wiewiórką po to, aby właśnie zrealizować chociażby z podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, czy z zajęć z wychowawcą spotkań dotyczących właśnie bezpieczeństwa, bo takie zajęcia wychowawcy wiedzą, że muszą poprowadzić. I właśnie tu, w tym miejscu, w Nowej Hucie będzie ku temu sposobność i będzie to na pewno bardzo owocny czas.
7: I nasz cykl zajęć edukacyjnych zamykamy trochę chyba wciąż jeszcze mało znanym oddziałem, nie tak popularnym i powszechnym, jak na przykład Emaliano, która jest no, takim koniem pociągowym Muzeum Krakowa już od wielu, wielu lat. Mowa o Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to dzielnica 10, Sfoszowice.
10: Tak, i powiem szczerze, kto nie był, to niech żałuje i niech szybko nadrabia. No jest to miejsce bardzo urokliwe, gdzie można spędzić tak naprawdę pół dnia albo i cały dzień. I również mówię tutaj o szkołach, bo rok szkolny dopiero co się rozpoczął, więc jest to świetna okazja do tego, aby

0: z harcerzami dookoła globu, uczyć się kierunków świata, uczyć się kontynentów, a to wszystko w towarzystwie niesamowitego automobilu. Więcej nie powiem, powiem tylko tyle, że jest zaparkowany w muzeum, w budynku. Kto nie widział, musi koniecznie zobaczyć. A dla tych nieco starszych, w Jugowicach zajęcia Być jak Alek, Rudy i Zośka. Oczywiście to zajęcia bazujące na lekturze Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, no ale takie zajęcia, które pozwalają ten temat, powiem brzydko, przerobić, ale w taki niekonwencjonalny sposób.
1: Nieszkolny?
0: Nieszkolny, w ramach warsztatów, na wystawie, na ekspozycji, spotykając się z tymi bohaterami, no niemal twarzą w twarz, bo Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego na to nam pozwala.
1: To ja jeszcze znalazłem bardzo fajną rzecz. Liczby zawsze dobrze sprzedają się na antenie. Proszę posłuchać, co tak na dobrą sprawę w liczbach oferuje Muzeum Krakowa. Robi to wielkie wrażenie.
0: Uwaga! 26 tematów zajęć dla przedszkoli, 35 propozycji dla uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej, 95 tematów dla uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej i 73 tematy dla szkół ponadpodstawowych.
2: Musicie przyznać, że te liczby naprawdę robią wrażenie. Po więcej szczegółów odsyłam na stronę internetową Muzeum Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Teraz, zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, wracamy do tematu dwulecia prezydenckiego zespołu rowerowego. Mówi kiedyś aktywista, teraz urzędnik Zarządu Transportu Publicznego Krzysztof Dąbrowa.
3: Wracamy do sprawy.
1: Z tych dużych inwestycji, które w planach mamy albo macie jako zespół rowerowy, to oprócz wspomnianej kładki przez Wisłę, kładka przez Prądnik w rejonie dawnej plazy na Dąbiu, wyrwa w wiślanej trasie rowerowej. No niestety rowerek trzeba wnieść, znieść i tak dalej, i tak dalej.
4: Bardzo ważne połączenie, to bezdyskusyjnie chyba jedna z tych rzeczy, które gdzieś trafiły do programu Da się. I mam nadzieję, że rzeczywiście tym razem uda nam się to zrealizować. Mamy projekty, ostatnie uzgodnienia z Wodami Polskimi co do tego, jak przebiegać będzie ta kładka, natomiast no, wydaje się, że to jest oczywiste, że nasza najważniejsza, nie krakowska, najważniejsza trasa w Polsce, żeby była uspójniona. Mamy 30 kilka kilometrów ciągłego połączenia w zasadzie bezkolizyjnego z perspektywy rowerzysty od granic zachodnich do wschodnich miasta i my mamy dzisiaj 4 takie punkty do uzupełnienia, które są ważne. Wspomniana kładka to jest jedna rzecz. Tunel na Ofiar Dąbia to druga. On ma już swój projekt, czeka też na realizację.
1: Tyniecka tam 10 metrów chyba brakuje.
4: Tak, oczywiście tak, ale mamy już też właśnie dzięki pracom zespołu rowerowego udało się z Lasami Polskimi uzgodnić powstanie drogi przez Wzgórze Grodzisko i to Lasy zrealizowały te inwestycje. Poszerzenie pod Wawelem. No i bardzo ważne po drugiej stronie, czyli już od strony wschodu Nowej Huty wyjazd z wiślanej trasy rowerowej na ruchliwą ulicę Longinusa pod Wipięty. Potrzebujemy ją spiąć ze skrzyżowaniem przy moście Wandy i wtedy rzeczywiście ta wiślana trasa rowerowa w granicach miasta będzie nie tylko fantastyczną trasą turystyczną, ale też taką prawdziwą, można powiedzieć, magistralą rowerową dla wielu mieszkańców, którzy będą się mogli do niej włączać ze swoich obszarów.
1: To, żeby nie było tak cukierkowo i żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów, no to o minusach porozmawiamy. Co się nie udało?
4: Ja myślę, że to, co jest takim minusem w tym momencie, to brak jakby zapewnionego finansowania takiego pewnego na najbliższe lata. Myślę, że to, że dzisiaj wykonaliśmy tą pracę, dociągając do w zasadzie końca te projekty, tak naprawdę nasza rola mogłaby się opierać już teraz na nadzorowaniu tych inwestycji, czy one są realizowane w odpowiedni sposób. Więc my potrzebujemy faktycznie stałego finansowania dla realizowania tych inwestycji. Wtedy będziemy mogli też myśleć lepiej strategicznie. Dzisiaj było takim celem, celem było nasze spotkanie, żeby pokazać władzom, przyszłym władzom miasta, że plan jest, można go tylko zacząć realizować. No, jeżeli mówimy o takich punktowych porażkach, trochę niezależnych od nas, ale jakby nie patrzeć, jest to bardzo ważne połączenie, czyli droga wzdłuż bulwarów, czy na bulwarze Wilgi, bo lada moment otwieramy kładkę Ludwinów Kazimierz.

0: ten brakujący fragment właśnie wzdłuż Wilgi. To jest chyba najważniejsza biała plama na tej trasie. Po tym jak zrealizujemy też przejazdy przez Broszka, zostanie uruchomione 8 pułku łanów, to będzie taki brakujący jedyny element trasy, która w zasadzie będzie niemal bezkolizyjna aż od Opatkowic do samego Wawelu. To taka magistrala kolejowa. Ja się śmieję, że...
1: Rowerowa.
0: Rowerowa oczywiście. Ja się śmieję, że chyba tylko metrem będzie szybciej z Opatkowic dostać się do centrum, ale też mam wątpliwości, pewnie w zależności na tym, na jakim rowerze i jakiej sprawności będzie rowerzysta. Więc tutaj liczę na to, że szybko zostaną tam uregulowane kwestie własnościowe, tam wynikające ze sporu z Garbarnią, i też ten teren trafi, będzie dostępny do tego, żeby urządzić tam infrastrukturę rowerową.
2: Marcin Dumnicki, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów.
1: Czy Marcin Dumnicki się sprzedał, dołączając do urzędników w ramach zespołu do spraw infrastruktury rowerowej, czy nie? Czy to historyczna konieczność, żeby aktywiści siadali do wspólnego stołu z urzędnikami i wypracowywali rozwiązania, na które chyba wszyscy czekaliśmy, o których rozmawialiśmy nie raz, nie dwa i no często też krzyczeliśmy, że tego albo tego potrzebujemy.
2: No zawsze była konieczność, zawsze siadaliśmy do rozmów z urzędnikami, braliśmy udział, gdzie się tylko dało, w całej procedurze przygotowywania prac rowerowych. No przypomnę chociażby audyt, który to środowiska rowerowe wywalczyły w ogóle, coś takiego jak tą instytucję audytu, bo po tym jak urzędnicy fatalnie przygotowywali infrastrukturę rowerową, chyba po niej nie jeżdżąc, no to widać było, że po prostu jednak nasza wiedza ekspercka i doświadczenie jako użytkowników tej infrastruktury jest kluczowe. No i dokładnie takie samo było moje zadanie. No, po prostu poszedłem pilnować, żeby to, co powstawało, miało ręce i nogi sensownie, chociaż tutaj bardziej procedura audytu powinna być za to odpowiedzialna. Natomiast no, chodziło o to, żeby pokazać urzędnikom, że jednak warto i że są ludzie, którzy wiedzą i że my wiemy po prostu, co tak naprawdę jest kluczowe dla miasta, bo chodziło też o przekonanie do pewnych inwestycji trudniejszych, które właśnie ugrzęzły i z którymi miasto nie mogło sobie poradzić. No bo nie sztuka była wybudować kilometry, bo to się nawet miastu udawało. Kilometry gdzieś tam infrastruktury, gdzie było to zrobić bardzo łatwo i przyjemnie.
1: No, w prostym terenie.
2: W prostym terenie. No tylko, że znowu natrafialiśmy na miejsce takie, nie wiem, wąskie gardło, czarny punkt, czarna dziura.
1: No i koniec, i nie da się.
2: Przez którą najlepiej byłoby się teleportować na rowerze, a tu chodziło o to, żeby ruszyć rzeczy, które już mocno ugrzęzły. Ja szedłem do zespołu właśnie z takim przekonaniem, że no, zajmiemy się tymi najtrudniejszymi przypadkami na styku wielu jednostek, gdzie musimy no, dogadać się i z Zarządem Zieleni Miejskiej, i z Wodami Polskimi, i z służbami konserwatorskimi, no i jeszcze tak, żeby to rowerowo miało sens.
1: Zmieniła się trochę ta urzędnicza optyka. Urzędnicy zaczęli słuchać was, aktywistów rowerowych, czy specjalistów od transportu rowerowego. Gdzieś widzisz taką mentalną zmianę, czy dalej tkwimy, powiedzmy, gdzieś w tych początkach lat 2000? Czy jednak nie? No, owoce jakieś tam mamy pracy tego zespołu, więc no trudno mówić, że się nie zadziało.
2: Mam wrażenie, że u części się zmieniła, bo to nigdy nie było tak, że była zawsze opozycja urzędnicy kontra aktywiści rowerowi. Już od wielu lat były w mieście osoby, urzędnicy, którzy jakby rozumieli, na czym polega potrzeba rozbudowy infrastruktury rowerowej.
1: Ale od prezydenta słyszeliśmy, że no to są fanaberie byłego już prezydenta. No nie raz, nie dwa tak było, przyznaj.
2: Tak, tak było. Tu był taki... był z tym problem i był też problem pomiędzy jednostkami. No ja już tu trochę nie wypada wyciągać różne rzeczy, ale to powiedzmy bywało tak, że jedna jednostka potrafiła prosić nas, czyli aktywistów, o próbę współdziałania, wpłynięcia na drugą jednostką, z którą po prostu się nie mogą porozumieć, co mają zrobić. No i mam wrażenie, że w dużej mierze to się udało właśnie rozwiązać. No taki mamy przykład, no Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który po prostu zaczął wyrównywać przejazdy rowerowe. No to zaczęło się od niesławnej akcji aktywistycznej.
1: Czyli Nocny Zarząd tak, Dróg.
2: Nocny tak. Zarząd Dróg Rowerowych pokazał, że da się to zrobić.
1: No klepałem cegłą sam.
2: I na początku były opory rzeczywiście wśród urzędników, no że jak to tak można, że to straszne koszty, że przebudowywanie. A teraz nagle się okazało, że coś się udało odblokować, tak? To nie, że straszne koszty, ale w sumie w niewielkich pieniądzach, które mają na utrzymanie, no próbujemy dojechać do 100 wyrównanych tych miejsc z tymi przejazdami, ale to naprawdę widać, bo jak jeżdżę w różnych miejscach po Krakowie, to zauważam, no znowu tu nie walę oponą, tu mogę się skupić na tym, żeby patrzeć właśnie, co się dzieje na skrzyżowaniu, a nie brać wycelować w jakiś jedyny przejezdny gładko fragmencik tam chodnika, bo coś tam krzywo ciepło stoi i dzięki temu dało się gładko przejechać.
1: Rozmawiałem już z Krzyśkiem Dąbrową i Jarkiem Tarańskim na temat tego, co zostało zrobione, co jest w planie, albo o tym, co się nie udało, też z twojej perspektywy, właśnie bardziej aktywistycznej. Co uznałbyś za taki kluczowy element funkcjonowania zespołu rowerowego? Taki game changer.
2: No mam wrażenie, że to, że po prostu osoby decyzyjne mogły spotkać się, każdy przedstawił, gdzie leży największy problem, no i w pewnym momencie padały jakby takie deklaracje, że czymś się trzeba zająć, trzeba to w jakiś sposób rozwiązać. A nie robiliśmy to w ten sposób, że były wysyłane pisma, po 3 tygodniach przychodziła odpowiedź, że się nie da, po 3 tygodniach była jakaś inna propozycja, dostawaliśmy jakiś projekt, że dobrze, to się da tak zrobić, po czym przychodził aktywista, czy na przykład ktoś, kto się zna na audycie rowerowym i mówi, że to w ogóle nie ma rąk i nóg, że w ogóle przez, no nie wiem, tak, nie wiem, 8 tygodni uzgadnialiście już w ogóle, czy tam 3 miesiące coś bezsensownego. Więc myślę, że w momencie, kiedy da się całą tą dyskusję przeprowadzić na jednym posiedzeniu, na którym, no to może to nie wybrzmiało dobrze podczas konferencji, ale w momencie, gdy omawialiśmy projekt dotyczący wielu jednostek, no to jakby specjalnie wiadomo było, że były zapraszane i żeby były obecne osoby wszystkie odpowiedzialne. W szczególności na przykład na wielu posiedzeniach byli przedstawiciele Wód Polskich, no bo to dotyczyło też czegoś takiego, tak? No, projekt, który będzie realizowany w parku, no nie mógł się być jakby dyskutowany bez udziału przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej, bo właśnie o to chodziło, żeby zebrać na określony czas w jednym miejscu grupę ludzi, którzy mają odpowiednie doświadczenie i mogą szybko ustalić, o co tam tak naprawdę chodzi i w jakim kierunku się przepychamy. No a potem, no to oczywiście już jest, jakby, że tak powiem, walka z papierami, czasem prawodawstwem i tą całą ociężałą biurokracją, ale to już w momencie, gdy jakby wiemy, na co się zgodziliśmy i w jakim kierunku dążymy.
1: Czyli twoim zdaniem kluczowa zmiana to zmiana podejścia, mentalności i zmiana, w cudzysłowie, proceduralna, a jeżeli chodzi o twarde owoce, które wydał zespół, to?
2: Twarde owoce, które wydał... Znaczy, ja może powiem o tej zmianie proceduralnej, bo to jest dosyć istotne, bo to też bywało kwestia takiego tak zwanego oficera rowerowego, który kiedyś dawno miał być urzędnikiem, ale wysoko postawionym, który po prostu potrafi przyjść do każdej z jednostek i huknąć: weźcie mi to, zbudujcie, macie się dogadać.
1: Oficer potrafił huknąć, potrafił kiedyś, ale już nie ma oficera, już nikt nie pamięta o oficerze rowerowym.
2: No i ja mam wrażenie, że to trochę zastępuje taką osobę wysoko postawioną w urzędzie, właśnie odpowiedzialną za to, żeby no, te tryby budowy infrastruktury rowerowej coś mieliły realnie i było widać efekt na ulicach miasta, a nie tam tylko, żeby piasek się w tych trybach pojawiał i się wszystko wykolejało. Z jednym jedynym wyjątkiem, to znaczy my tak naprawdę jedną ważną rzecz, którą chcielibyśmy bardzo mieć i mam nadzieję, że to mocno wybrzmiało na tej konferencji, to chcielibyśmy mieć przełożenie na budżet, czyli po prostu to, co my mówimy skromnie jako rekomendacje, no bo trochę nam nie wypada powiedzieć, że mamy dać tyle pieniędzy, no to z punktu widzenia mojego aktywistycznego to jest jednak informacja. Po prostu te pieniądze są potrzebne. To znaczy my dajemy taki postulat. Te pieniądze na realizację tego, co przygotował zespół, powinny się znaleźć.
1: To teraz do tych twardych już owoców wracamy, jędrnych, soczystych. Co twoim zdaniem udało się najlepiej zespołowi zrealizować? O przejazdach już mówiliśmy, to przejazdy na bok odkładamy, bo wszyscy czujemy chyba na naszych pośladkach tę zmianę. Co jeszcze?
2: W pewnym momencie była dyskusja dotycząca realizacji projektów, które już mamy. No i tutaj zespół właściwie wszystkie po drobnych poprawach puścił do realizacji. A tu może przyznam, bo to są takie trochę kuluary pracy tego zespołu, że były projekty, które były w szufladzie, jak na przykład no, tam jeden etap parku kolejowego, mieliśmy gotowy projekt przy Nawojki, to jakby też czekał. No to zarekomendowaliśmy jako zespół, w czym miałem dosyć duży udział, że po prostu to wszystko realizujemy. Był jeden projekt, nie będę mówił jaki, który głównie ja rekomendowałem, żeby nie robić, bo on po prostu jest źle przygotowany, stracimy pieniądze i bardzo dobrze, bo to odłóżmy, mamy nadzieję, że już nie będzie takich kiepskich projektów. Też doceniam to, że było tak, że w pewnych momentach po prostu zespół, no wiedząc, jaki, szczerze powiedziawszy, jak to czasem wyglądało za poprzedniej prezydentury Majchrowskiego, że tam no, są mankamenty przepchnięte niestety w projektach, więc myśmy po prostu na szybko sprawdzili, czy to rzeczywiście warto budować i nawet się udało wprowadzić bardzo krótko, bardzo sprawne zmiany. No ja może powiem o jednej. Była kwestia tego parku kolejowego pod estakadą między Blichem a Grzegórzecką. no to tam w oryginalnym projekcie była zaprojektowana z północy na południe taka lekko wijąca się pomiędzy tymi wszystkimi estakadami droga dla rowerów, czy droga dla rowerów pieszych, jakoś tak to miało wyglądać. No i od razu na zespole udało się powiedzieć, że jednak aktywiści i właśnie osoby, które się znają, powiedziały zarządowi Zieloni Miejskiej, że to jest po prostu źle oznakowane, że projekt może zostać, tylko to jest normalnie alejka dla pieszych, że to nie ma sensu wpuszczać tam ludzi, szczególnie, że tam jest spadek, wyjeżdżamy zza filarów, to po prostu będzie niebezpieczne.
1: A blichem się jeździ wygodnie.
2: A blichem się jeździ okej i tak powinno wyglądać, natomiast nam jest potrzebne połączenie w poprzek, czyli z takiego skrzyżowania, już nie pamiętam nazw tych ulic, i ono powinno być najlepiej na wprost, a nie jakoś trochę krzywo, jak tam było zaprojektowane. No i okazało się, że w Trymiga da się nagle zobaczyć, że jakiś dziwny betonowy kawałek po studni czy po czymś nagle może zniknąć, można wyasfaltować na wprost i, że tak powiem, bardzo szybko zespół pozwolił to uzgodnić.
3: Dodam jeszcze tylko, że pełny raport z działalności zespołu znajdziecie na stronach Urzędu Miasta i Zarządu Transportu Publicznego.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
11: Zielone inwestycje w parku Kurdwanów, jubileuszowe dni pamięci ofiar gestapo i nowa siedziba Teatru Przypadków Feralnych. To tematy, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym programie, który poprowadzę ja, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do sedna, skrót albo flash tego, co wydarzyło się w mijających dniach.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
11: Nowa organizacja ruchu na ulicy Solnej. Miasto zamontowało progi zwalniające w rejonie tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec sierpnia. W jego wyniku zginęli rodzice spacerujący z dzieckiem w wózku. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. A zmiany w organizacji ruchu także w Dębnikach, bo tam w sobotę rozpoczęła się rozbudowa ostatniego fragmentu ulicy Wrony. Odcinek od ulicy Warchałowskiego do ulicy Skotnickiej został całkowicie zamknięty, a wyłączone zostały też sama ulica Warchałowskiego oraz ulica Lipowa w Skawinie. Prace w Skotnikach ruszyły w sobotę, a w piątek wystartowało głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego. W nim do podziału są 54 miliony złotych. Wybieramy spośród 440 projektów, większość z nich to zadania dzielnicowe. Jedynie 73 to projekty ogólnomiejskie. Oddać głos można przez internet oraz w stacjonarnych punktach do głosowania.
10: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
11: Przez cały weekend aż do poniedziałku Muzeum Krakowa zaprasza na obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Tegorocznemu jubileuszowemu wydarzeniu towarzyszy hasło Rozbić więzienie.
10: Historia, którą warto poznać.
12: Tegoroczna edycja to już 20. edycja Dni Pamięci Ofiar Gestapo. 20 lat organizujemy to wydarzenie. Tomasz Stachów, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik oddziału Muzeum Krakowa, ulica Pomorska. Zawsze w okolicach 13 września, ponieważ jest to data, kiedy w 1939 roku budynek Domu Śląskiego, gdzie obecnie jest Muzeum Krakowa, dział ulica Pomorska, został zajęty przez Niemców, a konkretnie przez grupę Einsatzkommando, która potem została co prawda rozwiązana, ale w jej miejsce powstał Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy, którego znowu czwartym wydziałem było Gestapo, Geheimestadtpolizei, zajmujące przez cały okres okupacji właśnie budynek Domu Śląskiego. I upamiętniając to smutne wydarzenie, niedobre, chcemy jednocześnie upamiętnić ofiary wśród krakowian, którzy byli tam często zamęczeni na śmierć podczas śledztw, ale także chcemy podczas naszych uroczystości upamiętniać ofiary reżimu stalinowskiego, ponieważ zaraz po zakończeniu wojny, no niecałe 100 metrów od Pomorskiej, funkcjonował Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego przy Placu Inwalidów i tam działy się sceny dantejskie, niejednokrotnie przewyższające swoją brutalnością to, co kiedyś robili Niemcy na Pomorskiej, gdy funkcjonowało Gestapo.
13: Skoro przed nami 20. odsłona, to znaczy, że pewnie Państwo przygotowali coś szczególnego i te obchody będą też szczególne.
12: Tak, no zawsze co roku staramy się przygotować te obchody. One kiedyś, lata temu, na samym początku trwały jeden dzień. Natomiast od kilku lat je przedłużamy właściwie na dni 4. I zawsze te nasze uroczystości są poświęcone pamięci jakiegoś środowiska, które ucierpiało w czasie wojny, czy po okresie II wojny światowej, czy są poświęcone upamiętnieniu jakiegoś ważnego wydarzenia. Akurat w tym roku obchodzimy 80. rocznicę rozbicia więzienia świętego Michała.
13: I takie hasło chyba przyświeca tegorocznej edycji Dni Pamięci.
12: Tak, dokładnie, rozbić więzienie, ponieważ no, chcemy się wpisać w te uroczystości. To zdarzenie miało miejsce w roku 1946 i właśnie dotyczy tego okresu stalinowskiego, ale te akcje rozbicia więzień działy się też w czasie jej okupacji niemieckiej. I na przykład przygotowaliśmy taką sesję popularno-naukową. Zaprosiliśmy szereg badaczy historii, naukowców, muzealników z różnych części naszego kraju, którzy będą opowiadać o akcjach rozbijania więzień na terenach, skąd się wywodzą. Także bardzo serdecznie zapraszamy, godzina 15, ulica Pomorska.
13: Też Państwo co roku bardzo silny akcent kładą na to, by w tych obchodach uczestniczyła młodzież szkolna. To no jednak takie chyba trochę prewencyjne działanie, by tragedia wojny nie spadła nam znowu na głowę.
12: Tak, oczywiście. No, naszą misją jest pamięć o tych osobach, które straciły życie w okresie II wojny światowej i właśnie w tym okresie po 1945 roku. I traktujemy to jako naszą misję. Chcemy stworzyć, można powiedzieć, sztafetę pokoleń. Zawsze te nasze uroczystości zaczynają się mszą świętą w kościele świętego Szczepana, potem jest uroczysty apel pamięci pod tablicą pamiątkową przy ulicy Pomorskiej z udziałem setek młodzieży krakowskiej z pocztami sztandarowymi ze swoich szkół. Są harcerze, są różne instytucje z miasta, są delegacje konsulatów zagranicznych, które mają swoje siedziby w Krakowie. Jest Wojsko Polskie, jest kompania reprezentacyjna. Bardzo taka uroczyste obchody i to jest taki mocny właśnie akcent, kiedy to rozpoczynamy. Zawsze piątek, godzina 9 w kościele, a potem o godzinie 10 pod tablicą. To jest niedaleko, 3 minutki spacerkiem.
13: I Państwo też co roku upamiętniają jedną z osób związanych z lokalem na Pomorskiej.
12: Tak, tak. Zawsze naszym obchodom patronuje osoba, która była aresztowana przez Gestapo. Często traciła życie i w tym roku patronką naszych obchodów jest Józefa Machajmikowa, bohaterska kobieta, naprawdę taki kobiet. No, chciałoby się więcej, można powiedzieć, w ogóle w historii naszego kraju i w ogóle nawet dzisiaj, bo prezentuje taką bardzo postawę propaństwową, proobywatelską. Strasznie wycierpiała w czasie wojny, została aresztowana przez Gestapo, okrutnie torturowana i w Krakowie przy ulicy Pomorskiej. Była nawet przewożona na śledztwo do willi Palas w Zakopanem. Tam też była strasznie katowana i ostatecznie zamordowana w więzieniu Montelupich, prawdopodobnie zastrzykiem fenolu w serce w 1942 roku. I też od paru lat mamy drugiego patrona, który znowu jest wybierany przez internautów w otwartym plebiscycie i w tym roku został wybrany pan młody człowiek, Aleksander Kluska, który też właśnie był aresztowany przez Gestapo. i niestety rozstrzelany. Prawdopodobnie w 1943 roku też przeszedł przez śledztwo przy ulicy Pomorskiej.
13: To przejdźmy jeszcze na koniec pokrótce przez program. Tak jak wspomnieliśmy, zaczynamy 11 września, czyli w piątek, od mszy o godzinie 9. Później co? I tak sobie przejdziemy aż do 14 września, do poniedziałku, bo no już tak jak wspomniał pan, od kilku lat Dni Pamięci to jest wydarzenie kilkudniowe.
12: Tak. Tak jak wspomniałem, zaczynamy o godzinie 9, 11 września uroczystą mszą świętą w kościele świętego Szczepana, potem godzina 10, uroczysty apel pamięci, o którym też już wspomniałem. Potem po apelu będzie otwarcie wystawy plenerowej na Placu Inwalidów, którą miałem przyjemność przygotować. Ona też jest poświęcona właśnie tym akcjom rozbijania więzień i zarówno w okresie okupacji niemieckiej, jak i też w okresie tych pierwszych lat terroru stalinowskiego. Potem zaczynamy o godzinie 15 u nas na Pomorskiej na wystawie stałej. Bardzo ciekawa sesja popularno-naukowa Rozbić więzienie. Tak jak wspominałem, zaprosiliśmy szereg badaczy historii, naukowców, muzealników, którzy będą opowiadać o tego typu akcjach, ale oczywiście nie tylko w Krakowie, ale też i na Kresach Wschodnich, w Pińsku, w Mielcu, o rozbiciu więzienia w Wiśniczu, o rozbiciu więzienia w Jaśle. Będziemy też mówić o takiej akcji w Miechowie, o rozbiciu obozu NKWD w Rembertowie, o rozbiciu więzienia w Kielcach. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o rozbiciu więzienia świętego Michała, które tak naprawdę jest taką inspiracją dla nas, by taką sesję zorganizować. Co ciekawe, także będziemy mieć dwóch prelegentów zagranicznych. Będziemy gościć panią z Wielkiej Brytanii, która opowie o akcji rozbicia więzienia w Amiens we Francji w lutym 1944 roku oraz dyrektora Muzeum Duńskiego, który będzie nam opowiadał o tego typu akcji w Kopenhadze, gdzie rozbito areszt Gestapo w 1945 roku. Co ciekawe, obie te akcje zagraniczne mogły się udać dzięki działaniu lotnictwa brytyjskiego. No, w Polsce było to troszkę inaczej zorganizowane, więc na pewno warto wysłuchać. W sobotę 12 września natomiast chcielibyśmy Państwa zaprosić na spotkanie poświęcone pamięci Józefy Machajmikowej, o której już też wspominałem, bohaterskiej kobiety. Będziemy gościć pana doktora Michała Węklara z IPN-u oraz panią Karolinę Kowalczyk. Oboje państwo są współautorami książki Ani za cały świat, historia małżeństwa Mików i troszkę sobie właśnie porozmawiamy o Józefie Mikowej, o jej działalności i w Lipnicy Górnej, ale też oczywiście w Krakowie w czasie okupacji, ponieważ no, Józefa Mikowa jest bardzo związana z polską Orawą, z podtrzymywaniem polskości na Orawie i to jest też bardzo ważny aspekt jej życia, o którym koniecznie trzeba opowiedzieć. 13 września w niedzielę będziemy chcieli zaprosić Państwa na oprowadzanie kuratorskie po naszej wystawie na Pomorskiej, ale też o godzinie 13 zapraszamy Państwa na spacer edukacyjny śladami akcji rozbicia więzienia świętego Michała. Spacer poprowadzi pan dr Paweł Naleźniak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie. Spacer będzie miał miejsce na ulicach Krakowa właśnie po tych najważniejszych punktach związanych z tą akcją. I o godzinie 18, co pierwszy raz właśnie czynimy, też właśnie z okazji tego, że to są 20 dni pamięci ofiar Gestapo, chcemy zaprosić Państwa na taki uroczysty koncert wokalno-instrumentalny muzyki filmowej i patriotycznej. Koncert wykonają uczniowie i absolwenci Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie pod opieką artystyczną pani Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej. Chciałbym też Państwa zainteresować, my mamy bardzo dobrą akustykę na Pomorskiej. To jest taka sala 100-metrowa. I jestem przekonany, że będziecie Państwo bardzo zadowoleni, jeżeli skorzystacie z naszego zaproszenia na koncert, ponieważ to będą takie utwory znane, które wpadają w ucho, a jak to się mówi, Polacy lubią najbardziej piosenki czy muzykę taką, którą znają.
13: No i przechodzimy do ostatniego dnia, czyli 14 września, poniedziałek. Tu niemal całodzienne wydarzenie zaplanowane, bo od 9 do 15.
12: Tak, tak. No, można powiedzieć, że to jest taka nasza, taki produkt markowy, gra miejska. Zawsze w Dniu Pamięci, no powiedzmy, że od kilkunastu lat towarzyszy gra miejska. W tym roku opowiadamy właśnie, czy gra jest oparta na fabule autentycznych wydarzeń związanych z rozbiciem więzienia Świętego Michała. Gra jest dla szkół podstawowych i szkół średnich z Krakowa, ale nie tylko, też i z Małopolski. Można powiedzieć, że zapisy mamy już zamknięte. Jest bardzo duże zainteresowanie. Będziemy chcieli zrobić drugą edycję z kolegami z IPN-u, bo robimy to we współpracy. Co ciekawe, dzięki współpracy z Muzeum Archeologicznym będziemy mogli wejść do autentycznych cel więzienia Świętego Michała, między innymi do celi śmierci. Tam będą określone zadania przeznaczone dla uczniów i zapewniam Państwa, że to będą wrażenia nieprawdopodobne. Oczywiście nie będziemy patować jakimiś zdarzeniami makabrycznymi, natomiast to, że uczniowie wejdą w miejsca, gdzie naprawdę więźniowie byli przetrzymywani, zobaczą, jak to wyglądało, na pewno to zapamiętają.
11: W wydarzeniu wezmą udział także grupy rekonstrukcyjne, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Krakowa.
10: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
11: 80 tysięcy pasażerów, 70 tysięcy przejechanych kilometrów i wysokie noty wystawione przez użytkowników. Tak w skrócie przedstawiają się 2 lata funkcjonowania systemu Likebus. Zarząd Transportu Publicznego zakończył ten pilotażowy program, ale usługa zostanie z mieszkańcami Skotnik na dłużej. Co więcej, dostępna jest też już nowa wersja aplikacji przypisanej do systemu.
10: To zmieni nasze miasto.
14: To system, który umożliwia pasażerowi, użytkownikowi zamówienie danego pojazdu bezpośrednio praktycznie pod same drzwi swojego domu. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
13: Trochę jak Telebus, kiedyś coś takiego funkcjonowało.
14: Może inaczej, bo Telebus tutaj musi mieć te fizyczne przystanki, no i nie możemy go zamówić teoretycznie z wyprzedzeniem 15-minutowym. Tutaj w przypadku tego systemu możliwe było w ramach projektu unijnego, no i ogólnie tak jakby tego projektu badawczego, wygenerować przystanki, które są w terenie poprzez aplikację, no i umówić się właśnie tutaj, tak jak podobnie w teraz słynnych aplikacjach do zamówienia pojazdu raczej osobowego w różnych aplikacjach taksówkarskich. Natomiast tutaj, no my postawiliśmy na to, żeby właśnie była taka możliwość, taka wszechstronność, bo wiemy doskonale, że musimy wyjść frontem do użytkownika. No i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to to, że nie jest to tak, jak część osób mówiła, taksówka na życzenie z budżetu podatników, ponieważ jest to, że tak powiem, usługa, która jest odpłatna, tak jak komunikacja miejska. Jeżeli posiadamy bilet na wszystkie linie, to możemy po prostu bezpośrednio podróżować. Jeżeli nie mamy takiego biletu miesięcznego, no to po prostu kupujemy normalne bilety do kasowania. Natomiast tutaj czym to jest inne od tej przysłowiowej taksówki? To, że w ramach, że jest to komunikacja miejska, no to jeżeli my sobie żądamy jakiś przejazd z punktu A do punktu B, a widzimy, że w tym samym czasie jakiś inny pasażer, możliwe, że załapie się gdzieś na tej trasie, a mają albo bardzo podobne punkty docelowe, albo przecznicę dalej, albo przecznicę później, no to algorytm tego systemu po prostu połączy te dwa przejazdy w jeden, no i tym samym zachowując przede wszystkim paliwo, czas, że nie trzeba jechać z punktu A do punktu B, potem wrócić do kolejnego punktu, no i tak w koło, tylko faktycznie chodzi o to, żeby te przejazdy były łączone.
13: Czyli zamawiamy sobie taki autobusik i po drodze możemy też zbierać, mówiąc kolokwialnie, pasażerów z różnych lokalizacji na danej trasie.
14: Mówimy przede wszystkim tutaj o terenie Skotnik, bo na tym terenie w ramach projektu unijnego został uruchomiony system. Natomiast teraz już z racji tego, że no, projekt unijny został zakończony, no i jesteśmy na takim finiszu, że no, aplikacja do tak jakby zarządzająca tym wszystkim będzie wygaszana, będzie funkcjonowała nasza aplikacja miejska, którą będzie można pobrać od początku września. No to tutaj my będziemy chcieli rozwijać tak jakby więcej, bardziej ten system o dodatkowe autobusy, co będzie oznaczało poszerzenie zakresu nie tylko Skotniki, bo docelowo chcielibyśmy uruchomić również w innych miejscach. No i przede wszystkim w momencie, jak to będzie nasza aplikacja, to będziemy też mogli ją rozwijać bardziej personalnie o te rzeczy, które wiemy, bo mamy cały czas zwrotne informacje od użytkowników o bolączkach aplikacji, tudzież bolączkach systemu, co będziemy chcieli, że tak powiem, rozwijać. Co jest ważne, a jeszcze nie padło, dlaczego taki system? System jest taki, a nie na przykład dlaczego nie tradycyjne autobusy. Jak większość słuchaczy zapewne wie, rejon Skotnik jest rejonem o gęstej zabudowie niskich domów, co oznacza, że no mamy tam po prostu wąskie ulice i nie jesteśmy w stanie w pełni obsługiwać tego rejonu tak samo, jak obsługujemy no, większość układu drogowego normalnymi autobusami, czy nawet autobusami mini. No tutaj w przypadku Skotnik musieliśmy wyciągnąć działo w postaci naprawdę małych pojazdów, które są w stanie przewieźć 6 pasażerów. Natomiast no, widzimy, że zdaje to pozytywny rezultat, bo no, nie mieliśmy sytuacji jeszcze takiej na dobrą sprawę, gdzie by ci pasażerowie by się nie pomieścili. No, a na dobrą sprawę rejon nie jest ogromnie wielki, więc jesteśmy w stanie szybko, kompaktowo obsłużyć ten rejon na kilku autobusach.
13: Czy mamy jakieś statystyki dotyczące liczby pasażerów i pasażerek, które i którzy skorzystali z możliwości, jakie daje Like Bus w ramach tego pilotażowego programu? On chyba wystartował gdzieś z początkiem ubiegłego roku, więc no niemal 2 lata.
14: Tak, po niemal takim okresie można powiedzieć, że mamy przewiezionych 80 tysięcy pasażerów w ramach zamówionych 65 tysięcy przejazdów. Więc to nie jest traktowane stricte zero-jedynkowo jako taksówka dla jednej osoby. Również tutaj byli użytkownicy, którzy zamawiali czy to dla siebie i dla kogoś innego, czy to po prostu przejazdy łączone. Łącznie po samym terenie Skotnik Likebusy przejechały łącznie 70 tysięcy kilometrów. Średni, że tak powiem, dystans z punktu A do punktu B to jest niespełna 2,5 km, więc tutaj też widać, że no jest tak jakby no na tych krótkich dystansach, no wiadomo, że Skotniki nie są ogromną przestrzenią, natomiast tutaj myśleliśmy o innych, że tak powiem, dystansach. Ogólnie, co nas bardzo cieszy, to tutaj jest tak jakby podwójna statystyka, bo 53% użytkowników oceniło sam przejazd Likebusem, a z właśnie tych ponad 50% rezerwacji łączna ocena Likebusa to jest 4,94 na 5. Więc widzimy, że ta średnia ocena, która jest naprawdę no, na najwyższym praktycznie poziomie. No wiadomo, że celowalibyśmy w piątkę, natomiast no, też wiemy doskonale, że mieliśmy nieraz po prostu problemy i co użytkownicy mieli prawo to ocenić. Natomiast no, ocena końcowa jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, dlatego też no, wiemy doskonale, że musimy rozwijać dalej ten system, a kto wie, kiedyś dobijemy do jeszcze lepszej statystyki.
13: Kiedy państwo uruchomią tę własną aplikację i czy ona będzie w jakiś sposób połączona, albo czy być może będzie też możliwość zamawiania Likebusa za pomocą aplikacji M Kraków?
14: Tutaj przede wszystkim mamy teraz, że tak powiem, w harmonogramie dwie bardzo ważne rzeczy. Użytkownicy wszyscy korzystają z tej samej aplikacji, z której korzystali dotychczas. Natomiast od soboty będą musieli korzystać z nowej aplikacji, którą są w stanie pobrać już od początku września w normalnym swoim sklepie w telefonie, czy to dla systemu iOS, czy to dla systemu Android. Aplikacja się nazywa Likebus 2.0 i oni mogą już pobrać tą aplikację od początku września. września zarejestrować się tam, ponieważ ze względu na, no wiadomo, RODO, nie byliśmy w stanie tych wszystkich kont z jednej aplikacji przeimportować do drugiej aplikacji. No i ci użytkownicy będą w stanie, że tak powiem, móc się pobawić tą aplikacją przez kilka dni. No od soboty już na spokojnie będą mogli sobie rezerwować wszystkie przejazdy. Już wcześniej będą mogli rezerwować przejazdy na najbliższy tydzień, bo również aplikacja posiada taką możliwość jak zarezerwowanie sobie przejazdu na za 3 dni.
13: A jak z aplikacją mKraków? Będą Państwo gdzieś przenosili te dane? Będzie można też skorzystać z takiej możliwości?
14: Raczej musimy pamiętać o tym, że system ten jest raczej dedykowany na razie dla jednego obszaru. W mKrakowie, no pamiętajmy o tym, że to jest aplikacja dla wszystkich mieszkańców Krakowa, więc tutaj aktualnie nie przewidujemy czegoś takiego, natomiast kto wie, w momencie jak Lightbus już będzie tak potężnym systemem i będzie w wielu dzielnicach, no to wtedy będziemy mogli ewentualnie myśleć nad przeniesieniem, ale na dzień dzisiejszy nie jest to, wiadomo, naszym głównym celem.
13: Czy mają Państwo zdefiniowane obszary Krakowa, gdzie jeszcze Lightbus mógłby się pojawić?
14: Mieliśmy różne rejony analizowane, czy to do projektu właśnie tego unijnego, w którym efekcie zostały wybrane skotniki. No przede wszystkim takie rejony pojawiały się też czy to na Bronowicach, czy to na Starym Bieżanowie, więc tutaj myślę, że w przyszłości ten system powinien się tam pojawić. Natomiast nie jestem w stanie teraz określić dokładnego horyzontu czasowego, ponieważ no przede wszystkim chcemy się skupić w ramach tych skotnik na te wszystkie zgłoszenia właśnie, że nie dostaliśmy tej piątki, bo nieraz było tak, że ludzie chcieliby większy obszar, więc teraz spełniamy ich wymagania do tego, żeby później rozwijać na innych terenach.
11: Więcej na stronie ZTP.
1: Zmieniamy temat.
11: Prawie 2 miliony złotych unijnego dofinansowania trafi na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów. Dzięki inwestycji park zyska m.in. system odzyskiwania deszczówki, zbiorniki retencyjne i przepuszczalne alejki.
1: Eko Kraków.
15: W ostatnich dniach zostały opublikowane wyniki unijnych dotacji na różnorodne działania w związku z programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Aleksandra Mikolaszek, zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I wśród projektów, które uzyskały takie dofinansowanie, znalazł się jeden z krakowskich parków. Tym razem udało się nam pozyskać takie zewnętrzne środki dla Parku Kurdwanów w dzielnicy 11. To jest blisko 1,9 miliona złotych, czyli 1,9 miliona złotych, które pozwoli na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury właśnie w Parku Kurdwanów. Kwota ta wesprze projekt rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. W zachodniej części parku zaplanowano zmiany, które poprawią właśnie przede wszystkim odporność na zmiany klimatu. W ramach tych prac wykonana zostanie budowa systemu odzyskiwania wody opadowej, obejmująca wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem podziemnym do zbierania wody deszczowej oraz wgłębnikiem, czyli takim otwartym zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wody opadowej. Również zmiany będą dotyczyły nawierzchni alejek asfaltowych, które zostaną zastąpione materiałem przepuszczalnym. Będą to alejki mineralne. Wymienione też zostaną stare lampy na oświetlenie energooszczędne. Więc te działania mają tutaj duże takie znaczenie środowiskowe. Na tym nam bardzo zależało, żeby właśnie w ramach tego dofinansowania takie wsparcie dla działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury właśnie zorganizować. Park zyska również nowe elementy małej architektury, budki lęgowe, hotele dla owadów. Całość oczywiście zostanie uzupełniona o nowe nasadzenia drzew, byli wykonany będzie też ogród deszczowy, dzięki czemu miejsce stanie się jeszcze bardziej zielone i przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyrody, bo tutaj te działania z zakresu właśnie przyrody, wsparcia bioróżnorodności są bardzo ważne. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, a całkowity koniec tych wszystkich prac na ten moment wstępnie szacowany jest na trzeci kwartał przyszłego roku. To zadanie ma budowa systemu odzyskiwania wody w Parku Kurdwanów. Ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście wspierania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta. Przyczyni się do poprawy lokalnego obiegu wody, stosunków wodno-glebowych, a tym samym zapewni możliwość wykorzystania wody przez roślinność. Stworzy to też korzystne warunki dla rozwoju różnorodnych form życia, wspierając właśnie tak bardzo pożądaną w miastach bioróżnorodność. Pozwoli też na utrzymanie wyższych poziomów wilgotności w parku, co oczywiście ma pozytywny wpływ i takie przełożenie właśnie na rozwój roślinności, na zapewnienie źródeł wody dla dzikich zwierząt, szczególnie w okresach suszy. Odpowiednio zaprojektowane systemy filtracji i retencji ograniczą spływ zanieczyszczeń do środowiska, co korzystnie wpłynie na zdrowie ekosystemów i ich mieszkańców. Też bardzo ważnym działaniem w tym zakresie będzie edukacja, bo w tym projekcie również zaplanowaliśmy działania edukacyjne, które będą skierowane do uczniów szkoły sąsiadującej z parkiem, tak żeby informacja na temat tych działań i świadomość w zakresie wprowadzania tego rodzaju działań była podnoszona. Ta edukacja jest tutaj bardzo ważna, ponieważ to młode pokolenie za moment będzie kształtowało rzeczywistość, w której żyjemy.
11: Szczegóły na stronie ZZM.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
11: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to ode mnie taka mała przypominajka. Nazywam się Kuba Kusy i jeszcze przez mniej więcej, patrzę na zegar, 30 minut poprowadzę dla Was magazyn Tydzień w Krakowie. Teraz czas na kulturę. To jedna z mniej rozpoznawalnych, choć bardzo aktywnych scen na teatralnej mapie Krakowa. Mowa o Teatrze Przypadków Feralnych, który po latach właśnie tej jesieni zadomowił się przy ulicy Świętego Krzyża 14.
1: Na deskach teatrów.
16: Teatr bez własnej sceny działać może. Mamy wiele przykładów, że takie teatry działają i w Krakowie, i na całym świecie. Niemniej, nie ukrywajmy, posiadanie własnej przestrzeni sprawy zdecydowanie ułatwia. Natalia Mazurkiewicz, prezes zarządu Teatru Przypadków Feralnych. Ułatwia pod kątem logistycznym, ułatwia pod kątem organizacyjnym i przede wszystkim ułatwia pod kątem artystycznym, że faktycznie możemy planować już spektakle z myślą o konkretnej przestrzeni, o przestrzeni, którą znamy, której możliwości możemy w pełni wykorzystać i do której możemy też zaprosić widzów i ugościć ich w jak najbardziej komfortowy sposób.
13: No właśnie, bo te sceny sami tworzycie od samego początku. To wy ją możecie, tę przestrzeń, przestrzeń zaplanować sobie tak, jak chcecie, pod własne potrzeby.
17: Michał Szafarski, aktor, reżyser, wiceprezes Teatru Przypadków Feralnych. Dokładnie tak. Zanim jeszcze tutaj ruszyliśmy z takim małym przedekorowaniem przestrzeni, usiedliśmy wszyscy razem z zarządem, z naszą scenografką i pomyśleliśmy, jak faktycznie ta przestrzeń może dla nas funkcjonować najlepiej, a jednocześnie, żeby też była przyjazna dla naszych gości, zarówno widzów, jak i osób, które chciałyby tutaj współtworzyć z nami tę przestrzeń teatralną, które chciałyby zaprezentować swoje wydarzenia, ponieważ też jesteśmy otwarci na to, żeby ci goście nas odwiedzali, żeby prezentowali różne formy swojej twórczości teatralnej, muzycznej, literackiej, wszelkiego rodzaju działalności artystycznej.
13: Do tej pory działaliście w klubie pod Jaszczurami w Rynku. To pewnie dość trudne pożenić działalność teatralną, działalność klubową, no w miejscu tak specyficznym jak Jaszczury.
16: My jesteśmy bardzo wdzięczni klubowi pod Jaszczurami, klubowi pod Jaszczurami za wszystkie lata, które spędziliśmy razem, za możliwości, które nam udostępnili. Jednak byliśmy tam cały czas jednym z wielu gości zarówno muzycznych, jak i pod kątem organizacji różnych konferencji naukowych, politycznych.
17: Bywało tak, że na przykład czasami zdarzało nam się nie zgrać i na przykład kiedy kończyliśmy spektakl, ruszało karaoke i przy pięknej, dramatycznej scenie na przykład ktoś umiera, nagle leciało Country Roads. No i tragedia z marszu stawała się tragikomedią. Nasi widzowie wydawali się zadowoleni. Sprawiało to wrażenie, że tak miało być, no i tego się trzymaliśmy.
13: No ale wasz teatr też jest dość specyficzny i bardzo charakterystyczny. Opowiedzcie coś o sobie, bo jesteście trochę jednak niszą. Nie będę mówił, że na marginesie, absolutnie nie, naszej, nomen omen, sceny teatralnej w Krakowie. Kim w ogóle jesteście? No przybliżcie trochę słuchaczkom i słuchaczom swoje biografie, swoją działalność.
16: My jesteśmy najgorszym teatrem w Krakowie.
13: Ale reklama, to antyreklamę robisz.
16: Wolę ostrzec, niż żeby ktoś przyszedł i potem był rozczarowany, dlatego niech ktoś przychodzi z pełną świadomością, co tutaj się dzieje. Zajmujemy się teatrem absurdu, zajmujemy się nim w zasadzie od samego początku, czyli od 2018 roku. Na naszej scenie można zobaczyć inscenizację tekstów Sławomira Mrożka, Jozina Ionesco, Gałczyńskiego, Różewicza, Witkacego i tak naprawdę wielu twórców właśnie działających powiedzmy w pierwszej połowie i do lat powiedzmy do lat 70. XX wieku. My traktujemy teatr absurdu jako furtkę o tym, żeby rozmawiać o tematach, które są dla nas ważne, ale nie robić w tego sposób, który ma kogokolwiek edukować czy dydaktyzować. Mamy nawet taką fajną sytuację, do którą możemy przytoczyć, że widzowie odbierają nasze spektakle na zupełnie dwóch poziomach, czego absolutnie nie chcemy tutaj wartościować, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Niemniej są osoby, które przychodzą, oglądają nasze spektakle, mówią: świetny tekst o wolności. Przykładowo, przychodzą zupełnie inne osoby na ten sam spektakl, to akurat było na pełnym morzu Sławomira Mrożka, i słyszymy komentarz, że to jest świetny teatr dokumentalny o historii trzech rozbitków na morzu i nasz widz jest skłonny przynieść nam więcej materiałów, gdybyśmy chcieli stworzyć kolejny spektakl opowiadający o historiach tragicznych katastrof na morzu.
17: Teatr absurdu to jednak nie wszystko, bowiem mamy też w ofercie spektakle muzyczne z muzyką na żywo. W tym momencie przygotowane mamy dwa takie spektakle i to są Ballady kochanków i morderców na podstawie piosenek Nicka Cave'a. A teraz 19-20 września zapraszamy na naszą najnowszą premierę, czyli Kryzys w branży szarlatanów na podstawie piosenek do wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
13: Jest przestrzeń. No skoro funkcjonujecie już lata w Krakowie, ale no chyba zadam to pytanie, czy jest przestrzeń na teatr absurdu i jak sobie radzicie, bo takim mniej instytucjonalnym, w cudzysłowie oczywiście, teatrom jest chyba trochę ciężko albo pod górkę.
16: Jesteśmy na pewno w trudniejszej sytuacji niż teatry instytucjonalne, przede wszystkim przez ograniczone możliwości docierania do naszych odbiorców, bo zainteresowanie teatrem absurdu jest i jesteśmy w stanie zapełnić naszą salę, co prawda kameralną, jednak widzowie przychodzą, wracają, mamy osoby, które potrafią dwa albo trzy razy oglądać jeden spektakl. Miewaliśmy komentarze, że dopiero nasz teatr wyjaśnił widzom, jaka jest różnica pomiędzy kinem i teatrem i że teatr to tak naprawdę nie jest gorsze kino. Więc myślę, że przestrzeń na teatr absurdu jak najbardziej jest. Bardziej problematyczne jest dla nas dotarcie do odbiorców, którzy faktycznie chcieliby przyjść, tylko po prostu o tym miejscu nie wiedzą.
17: Teatr absurdu to też specyficzny humor, którego nie każdy zrozumie. Na szczęście nasi widzowie, też przez nasze kampanie reklamowe, w których staramy się odwracać sytuację, mówić, że jesteśmy najgorsi, mówić, że nic nam nie wyszło. Jeżeli ktoś zaczyna rozumieć humor naszej kampanii, to wiemy, że na pewno zrozumie też humor spektakli, które one reprezentują, a jest to świetna trampolina do poruszania różnych tematów, tematów trudnych, tematów, które dotyczą obecnego społeczeństwa. Lata 50., 60., kiedy Teatr Absurdu rodził się, to lata wielkich niepokojów, wielkiej niepewności i tak naprawdę my do tej niepewności i niepokojów wracamy. Sytuacja geopolityczna, sytuacja społeczna, wszelkie napięcia, których doświadczamy na co dzień, one bardzo mocno przywołują te perspektywy sprzed 60-70 lat i widzimy to też w rozmowach z widzami, którzy faktycznie dostrzegają te paralelne sytuacje w spektaklach i w życiu codziennym.
13: Ja odnoszę wrażenie, że tak w latach 50., 60., gdy rodził się teatr absurdu, władza poczucia humoru nie miała za grosz. Teraz też różnie z tym bywa. No i chyba generalnie z naszym społeczeństwem jest tak, że nie mamy poczucia humoru jakiegoś tak zbytniego, albo może nie wiem, inaczej, dystansu może do siebie i lubimy się chyba za bardzo obrażać, tak mi się wydaje, więc macie naprawdę solidnie pod górkę. No.
16: Trochę tak, co nie zmienia faktu, że ratują nas właśnie te lata 50., 60., że nie mówimy bezpośrednio o społeczeństwie, które czyta, że tak, to są nasze bieżące problemy, to my jesteśmy tymi bohaterami, którzy występują na scenie. Nie, to byli nasi dziadkowie, to były osoby, które już w tym momencie traktujemy jako jakiś rodzaj może reliktu, poprzednich czasów.
13: No trudno przekładać realia lat 50. do trzeciej dekady XXI wieku. No trudno to robić.
16: Trudno też uwierzyć, że babcia zamieni się w gęś na końcu spektaklu, co daje nam pewnego rodzaju właśnie zdystansowanie wobec tych treści, które chcemy przekazać. I myślę, że jeżeli trafimy na odbiorców, którzy to poczucie humoru jednak mają, bo jednak są takie osoby, które gdzieś funkcjonują i szukają tego rodzaju treści, chociażby sukces serialu 1670 pokazuje, że jednak mamy specyficzne poczucie humoru, które do wielu osób trafia. My mamy tak naprawdę trochę podobny humor jak w wspomnianym serialu.
17: Ten płaszcz teatru absurdu nam na to pozwala, bo faktycznie czujemy pewien dystans. Troszkę historyczny, troszkę ten fizyczny do tych postaci, które obserwujemy na scenie. Więc nawet jeżeli, cytując klasyka, z czego się śmiejecie, z siebie się śmiejecie, widzowie nie do końca są tego świadomi, a potrafią się świetnie bawić. Nawet widzimy to w spektaklach, kiedy mamy bardzo mocno rozwiniętą tę strefę interakcji aktora z widzem, kiedy de facto aż aktor ośmiesza widzów. To jest w lekcji Jozina Ionesco, ośmiesza ich jak uczniów nieprzygotowanych do lekcji, a oni zamiast się obrażać, no to śmieją się. Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy aktor pyta na przykład męża, a żona wtedy dosłownie zrywa boki.
13: A mieliście kłopoty przez ten wasz humor albo przez absurd, przez groteskę? Czuliście w pewnym momencie, że a nie, chyba trochę jednak przegięliśmy, przesadziliśmy i może to się nie do końca dobrze dla nas skończyć?
16: Chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy się obawiali jakiejś katastrofy ze strony publiczności.
13: A nie tylko publiczności, różnych instytucji na przykład też, bo takie rzeczy też się zdarzały. Pikiety pod teatrem i tak dalej.
16: No my dopiero teraz mamy własną siedzibę, więc dopiero teraz mogą przyjść z tymi pikietami. Niewykluczone, że jeszcze nas to czeka. Na razie takiej sytuacji nie mieliśmy. Jedyne sytuacje to było spotkanie się z niezrozumieniem, że na przykład w tym momencie będziemy też premierować z Nocą Cudów Gałczyńskiego. To jest bardzo abstrakcyjny tekst, gdzie babcia wierzy we wszelkiego rodzaju cuda. W pewnym momencie wsiada na miotło i odlatuje po prostu w sposób całkowicie abstrakcyjny. Są widzowie, którzy właśnie to rozumieją i rozróżniają to w kontekście realistycznej konwencji filmowej, jako przykład właśnie czegoś zupełnie innego, co może nastąpić w teatrze. Są widzowie, którzy powiedzą wprost, głupie. No i jakby to były jednak niestety najbardziej radykalne reakcje. Nie mamy tutaj jakiejś dramatycznej historii o pikietach. Wszystko przed nami.
13: To słuchajcie, scena jest co prawda kameralna, ale skoro to wasz dom, no to oprowadzajcie. To powiedzmy, co w teatrze być musi, czego nie ma, co jest waszym marzeniem, żeby tutaj na tej scenie na krzyża się pojawiło. Które z was zaczyna oprowadzanie?
17: Rzecz najważniejsza w teatrze, od której zaczynamy każdą próbę, czyli ekspres do kawy. To jest pierwsza rzecz, którą kupiliśmy tutaj do teatru. Następna rzecz to miejsce, gdzie ten ekspres musi się znajdować, czyli kulisy. Stworzyliśmy kulisy. One, jak to w teatrach hofowych, są może i wąskie, ale za to przeładowane do bólu. Także aktorzy mogą tylko w nich stać, nie będą mieli okazji siedzieć, ale nic nie szkodzi, ponieważ u nas spektakle są tak skonstruowane, że aktor nie ma czasu się nudzić. Jak już wyjdziemy z naszych kulis, możemy spojrzeć na naszą publiczność. Publiczność dosyć kameralną, na 40 osób, może do 50.
13: Kurtyna jest, to Wyspiański co prawda nie malował ani ten, ale jest.
17: Tak, delikatna kurtyna jest, delikatne kulisy z bocznych kurtyn też są. Mamy również specjalne wyjście, które pozwala nam okrążyć scenę tak, żeby widzowie się nie zorientowali. Mamy reflektory. Kiedyś słyszałem, że podobno miara jakości teatru mierzy się ilością reflektorów. Tym się inspirujemy, dlatego inwestujemy w reflektory.
13: Więcej kilowatów.
17: Więcej kilowatów, na szczęście LED-owe, więc rachunki jeszcze nie wzrastają aż tak. Wszystko przez ekspres do kawy.
13: Krzesła są na widowni też.
17: Krzesła są, czekają na widzów. Niektóre miękkie, niektóre nie. Tutaj zależy od biletu premium. Dodatkowo mamy wyposażenie muzyczne właśnie do spektakli muzycznych. Mamy masę rekwizytów, które znajdują się, w tym hobby horsing, w tym przetykaczka do ubikacji. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ich używamy, no to zapraszamy do nas na Świętego Krzyża 14.
16: Z remontu zostało nam jeszcze bardzo dużo kartonów. Te kartony też nie są przypadkowe, stanowią scenografię naszego najbardziej kultowego spektaklu, czyli

0: przepraszam, nie słyszałem pytania. Walczymy z różnymi dofinansowaniami, bardzo chcemy ich nie dostawać. Skutecznie nam się to udaje. Walczymy z naszymi widzami, którzy bardzo chcieliby wnieść kawę, herbatę na widownię. Tłumaczymy, że jednak może nie jest to wskazane. No i walczymy ze sobą sami, żeby jednak kolejny rok, kiedy mówimy w tym roku na pewno zamykamy, poprowadzić te instytucje dalej.
1: A jeżeli zainteresowała was historia tego najgorszego teatru w mieście, tu uwaga, w radiu nie widać mrugnięcie okiem, to odsyłam was oczywiście do mediów społecznościowych i na stronę internetową Teatru Przypadków Feralnych. Ja teraz na chwilę znikam, bo czas na krótką przerwę. Po niej będzie o zielonych albo niebieskich inwestycjach w parku Kurdwanów i o Lajkbusie. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Kontrolowane poślizgi, techniki ratunkowe i przełamywanie barier psychologicznych. Przez cały weekend Zarząd Dróg zaprasza na zajęcia w Miasteczku Bezpiecznej Jazdy. To z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest Mobilność dla każdego.
2: Jeszcze tylko kilka dni.
3: Zarząd Dróg co do zasady na co dzień dba o to, żeby drogi w mieście Krakowie i ulice były odpowiedniej jakości. Natomiast równie głęboko na sercu leży nam bezpieczeństwo, jakie na tych drogach powinno występować, gdy idzie o ruch zarówno samochodów, jak i pieszych, jak i rowerzystów, czyli wszystkich uczestników ruchu drogowego. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W związku z tym, wykorzystując Tydzień Mobilności tegoroczny, europejską rokroczną akcję, postanowiliśmy przy pomocy również naszych partnerów wybudować takie specjalne miasteczko na parkingu pod centrum handlowym M1, miasteczko bezpiecznej jazdy. Robimy to po to, żeby troszkę poszerzyć taką wyobraźnię kierowców, żeby kierowcy krakowscy mogli na własnej skórze w kontrolowany sposób, w kontrolowanych warunkach przekonać się, co by było, gdyby przeszarżowali, tak mówiąc po ludzku. Więc będzie symulator dachowania. Jak dowiedziałem się niedawno, funkiel, nówka nieśmigany, więc kto z Państwa jako pierwszy będzie się dał symulować, to będzie jakby zupełnie pierwszą osobą, która oczywiście po testerach, która przeżyje coś takiego. Będzie symulator zderzenia, czyli na własnej skórze przekonamy się, jak silne nawet przy takiej niewielkiej prędkości jest zderzenie i jak to się przeżywa. Będzie można przeżyć wybuch poduszki powietrznej. Ja to przeżyłem kiedyś w realu, nic przyjemnego. Więc to wszystko wpłynie na naszą wyobraźnię i mam nadzieję, że krakowscy kierowcy, którzy jakby przejdą przez te symulacje, troszkę potem inaczej spojrzą na to, jak się jeździ po krakowskich ulicach i żeby jednak tak bezpiecznie operować prawą nogą. Do tego również będą takie próby kontrolowanego poślizgu, też jest taka możliwość. Wszystko pod czujnym okiem Tomasza Czopika, byłego wielokrotnego rajdowego mistrza Polski, więc człowieka, który się naprawdę zna na prowadzeniu samochodu. Więc warto może poświęcić troszkę czasu i przyjść w sobotę, w najbliższą sobotę 12 września pomiędzy godziną 10 a 18 z taką małą przerwą w środku dnia między 13.15 a 14.15 na przerwę techniczną. Warto przyjść, pojawić się, zarejestrować się i skorzystać z tych atrakcji, bo one naprawdę otwierają oczy, wyobraźnię i później siadając za kierownicę i wyjeżdżając na ulicę Krakowa będziemy może troszkę mądrzejsi i trochę inaczej popatrzymy na to, co się dzieje na ulicach i co może się ewentualnie stać.
1: Mówiliśmy o atrakcjach dla kierowców albo o próbach, które mogą przejść kierowcy. No pytanie, co z pozostałymi tak zwanymi użytkownikami dróg, chodników, dróg dla rowerów albo ciągów pieszo-rowerowych?
3: Oczywiście będą również i inne atrakcje poza atrakcjami dla kierowców, bo to wydarzenie jest rodzinne, będzie taka strefa dla dzieci z

0: między innymi malowaniem twarzy, będzie można takie podstawowe znaki drogowe się z nimi zapoznać. Kto będzie zainteresowany, to również będzie stanowisko naszego laboratorium drogowego, więc tam będzie można zobaczyć, jak się bada drogi, właśnie chodniki, czy drogi dla rowerów, więc naprawdę sporo się tam będzie działo.
1: Hot dogi z asfaltem.
0: Tak jest, dokładnie tak, czyli takie wałki wyciętego asfaltu, więc będzie można zobaczyć te struktury drogi. Natomiast to oczywiście też jest tak, że te symulatory, o których mówiliśmy wcześniej, one nie są tylko przeznaczone dla kierowców. No, ktoś, kto nie jest kierowcą, a chciałby spróbować zobaczyć, jak to jest, to oczywiście też może to zrobić. To nie jest tak, że to jest tylko dla posiadaczy prawa jazdy. Absolutnie nie. Każdy, kto będzie chciał spróbować, to rzeczywiście będzie mógł tego doświadczyć na własnej skórze. Także zapraszamy gorąco. Najbliższa sobota, 12 września. Parking pod M1 w Krakowie.
1: Więcej na stronie ZDMK, a my zmieniamy temat. Fabryka Schindlera, historię miejsca. To najnowsza wystawa, jaką od połowy października będziecie mogli oglądać w tym właśnie oddziale Muzeum Krakowa. Ekspozycja to opowieść nie tylko o samej fabryce, ale także o ludziach i Zabłociu, które dawniej było bijącym sercem krakowskiego przemysłu.
2: Muzea w Krakowie.
3: Przede wszystkim to jest odpowiedź na takie zapotrzebowanie, które słyszymy od strony naszych zwiedzających, przyjeżdżających z całego świata. Bartosz Eksel, jestem kierownikiem oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera, a także kuratorem wystawy Fabryka Schindlera, historii miejsca. Ci ludzie chcą się dowiedzieć więcej o samym miejscu. Dlatego proponujemy, oprócz tego, że jest znana historia wojenna Oskara Schindlera, który poprzez swoje różne działania był w stanie uratować 1100 osób pracujących w tej fabryce, którą zarządzał, ale też kilku innych sąsiednich zakładów. Ale my opowiadamy też o tym, że to miejsce przecież miało swoją wcześniejszą historię, a także późniejszą, aż do właściwie współczesności. Tak? Więc opowiadamy zarówno o początkach rozwoju przemysłu na Zabłociu, na przełomie XIX-XX wieku. To był taki obszar początków właśnie przemysłu. Opowiadamy o żydowskich przedsiębiorcach, którzy odegrali dużą rolę w kształtowaniu właśnie tego okresu właśnie końca XIX wieku, początku XX wieku i samym rozwojem przemysłu na terenie Podgórza. Oczywiście historia wojenna, ale również późniejsza. Zakłady Telpot, jedne z największych zakładów produkujących właśnie różnego rodzaju części do radioodbiorników, aparaturę bardziej specjalistyczną, zatrudniały blisko 5000 osób, tak? Ale przez praktycznie cały okres siedzibą główną była właśnie Lipowa 4, dawne budynki wykorzystywane w czasie okupacji niemieckiej. To jest też także historia o tym, jak po 89 roku na fali przemian społeczno-gospodarczych ten przemysł zaczyna upadać, zmieniają się te obszary poprzemysłowe. Mówimy o tym, jaką rolę odegrał w ogóle film Lista Schindlera, który spowodował to, że nagle do Krakowa zaczęli przyjeżdżać ludzie zainteresowani tematyką wojny, zainteresowani miejscami, które znalazły się w filmie albo które, można powiedzieć, udawały pewne miejsca historyczne, tak jak kamieniołom Libana.
1: No właśnie, jeżeli ktoś nie zna tej wojennej historii i przypadkiem trafi na dno kamieniołomu Libana, zobaczy gdzieś tam w ziemi wdeptane macewy, no sobie pomyśli: ratny boskie, Kraków nie zadbał o swoje żydowskie dziedzictwo, a to nie, to jednak są makiety stworzone na potrzeby filmu.
3: To jest też taka ciekawa historia związana z tym, że zazwyczaj takie dekoracje, scenografie filmowe mają dosyć taki krótki swój żywot.
1: A one są trwałe, przecież tak, ileż lat, prawie 30 lat.
3: Tak, że coś, co miało być tymczasowe, przetrwało, wpisało się w ten krajobraz, no i dzisiaj też trwa jakby dyskusja, co zrobić z zagospodarowaniem tego terenu, który tak naprawdę leży tuż obok prawdziwego obozu, którym więziono właśnie junaków z Bałdyństu, czyli służby budowlanej. Więc ta historia rzeczywista z pewnym wyobrażeniem nakłada się. O tym chcemy powiedzieć, o pewnych właśnie rzeczywistości i fikcji w filmie Lista Schindlera, ale jesteśmy przekonani, że bez tego filmu, bez tego zainteresowania nie byłoby w tym miejscu muzeum. Prawdopodobnie te budynki podzieliłyby los innych poprzemysłowych budynków w tej części miasta, czyli no, zostałyby zniszczone.
1: Tak, zastanawiam się trochę nad koncepcją tej wystawy i nad miejscem właśnie, no bo wystawa poświęcona jest bardziej miejscu w szerszym kontekście, też ludziom, do tego zaraz przejdziemy, ale tak przyszło mi do głowy, że Zabłocie do tej pory nie doczekało się jakiegoś takiego upamiętnienia właśnie jako obszar i jako samo z siebie miejsce. Mamy Muzeum Podgórza, Zabłocie częścią Podgórza jest, ale jednak specyfika Zabłocia była trochę inna albo zupełnie inna niż samego tego macierzystego Podgórza i być może, no nie wiem, czy Emalia myślałaby o tym, żeby rozszerzyć trochę działalność właśnie na okolice, bo przecież i po sąsiedzku mamy i Hutę Szkła i wspomniany Telpot i tych zakładów masę do dzisiaj, zresztą ocynkownia na Zabłociu działa.
3: Tak, natomiast wystawa jest ułożona, można powiedzieć, takim przebiegu chronologicznym, czyli poznajemy te dzieje wcześniejsze, przedwojenne, tą historię wojenną, ale też to, co się dzieje z samym Schindlerem, z ocalonymi ludźmi dzięki niemu po wojnie. Oni zabiegali przez wiele lat o tym, żeby ta historia była znana, żeby w jakiś sposób odwdzięczyć się Schindlerowi za uratowanie ich życia, za uratowanie życia ich bliskich. I mówimy też o takich postaciach jak chociażby Mietek Pemper czy Leopold Pfefferberg, którzy przyczynili się do tego, że najpierw powstała książka Thomasa Kennelly'ego Arka Schindlera, a później jej ekranizacja już znana na całym świecie, czyli słynna Lista Schindlera. Część z tych ocalonych przez Schindlera przyjeżdżają do Polski po wielu latach właśnie w związku z otwarciem wystawy w 2010 roku. Także trochę ta opowiadana przez nas historia zatacza takie koło, tak? Ona nie kończy się w 1945 roku. Ci ludzie żyją w różnych miejscach na całym świecie, ale część z nich przyjeżdża na otwarcie wystawy. To jest taka sentymentalna podróż, często po kilkudziesięciu latach wracają do Polski po to, żeby no, być częścią tej wystawy, a przede wszystkim świadczyć o tej historii, która się wydarzyła. Także właściwie można mówić, że wystawa opowiada ponad 100 lat historii budynku okolicznego Zabłocia, a także ludzi, którzy tą historię kształtowali. Natomiast nawiązując, my chcieliśmy też pokazać to Zabłocie współczesne, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu, dwudziestu lat no, zmieniło się bardzo. Tak? Z obszaru takiego poprzemysłowego stało się zupełnie czymś nowym, z nowymi mieszkańcami, ale są miejsca, które zachowały ten swój pierwotny charakter. Właśnie ten fragment ulicy Lipowej z dawną fabryką Schindlera, z krakowską Hutą Szkła. To jest właśnie, można powiedzieć, taki wycinek tego dawnego świata, który przetrwał. Przetrwał też dzięki właśnie trochę mitowi stworzonemu przez popkulturę, ale no jest i pewnie dalej będzie, tak? No bo trudno sobie wyobrazić jakąś taką wielkie przeobrażenie tego obszaru. Wiadomo, zmienili się ludzie, jest dużo ludzi nowych, którzy nie znają historii tego miejsca. Nie słyszeli być może o Telpodzie, który no, zniknął jako, można powiedzieć, taki symbol końca tej przemysłowej epoki na Zabłociu. Do nich też chcemy dotrzeć, nie tylko z wystawą, ale z ofertą różnych wydarzeń towarzyszących, chociaż wiadomo, że no, tym pierwszym odbiorcą będą ludzie, którzy przyjechali do Krakowa właśnie z myślą o tym, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o samym miejscu i o Oskarze Schindlerze.
1: A nie jest trochę tak, że fabryka Emalia została trochę zdisneylandyzowana, używając socjologicznej nomenklatury, bo tak, podjeżdżają pod Emalię meleksy i takim meleksem można zwiedzić sobie Stare Miasto, taka obwoźna wycieczka, oprócz tego propozycje stałe wycieczek, czyli Auschwitz, kopalnie soli w Wieliczce i Emalia. Mamy po prostu kolejne punkty do odhaczenia, jak w Disneylandzie.
3: Myślę, że dla części osób to jest taki... najważniejsze jest to, żeby być w jakimś miejscu, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie, I tyle, tak? Tak jak mówimy właśnie, odhaczyć kolejne miejsca, które gdzieś są, nie wiem, popularne, albo byli tam już znajomi, albo jeszcze ktoś inny. Natomiast to jest miejsce, wydaje mi się, też szczególne, bo w dalszym ciągu przyjeżdżają, może już nie ocaleni, ale ich krewni, ich rodziny. Dla nich jest to zupełnie inne doświadczenie.
1: Wystawa od 15 października w fabryce Emalia Oskara Schindlera przy ulicy Lipowej.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Morin.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Reklama.
16: W niedzielny przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
17: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysyp grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
18: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
17: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
19: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
17: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
16: Od zachodu deszcz do naszego kraju nieśmiało się wdziera, a po południu może dojść do Łodzi czy na Śląsk. Ciepło jednak będzie, 20 stopni na południu kraju, 19 w centrum, podobna temperatura nad morzem. Na wschodzie też ciepło, 19. Kacper Sosnowski, witam. Dziś 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Będziemy sobie to nietypowe święto obchodzili.
0: Radio Złote Przeboje.
16: Chłopcy z Placu Broni na muzyczny początek.

kapitalne aha w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A już jutro, również w poranku, mamy temat dzwońcie, ponieważ jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym, no to będzie można wypowiedzieć się w sprawie, jak się w pracy nie wypalić i jak robić, żeby się nie narobić. A ci, którzy najlepiej wykombinują, będą mogli liczyć na naszą limitowaną złotą kawę. Polecam jutrzejszy poranek, a na niedzielne obudzenie do budzenia mam Bonnie.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny ci.

0: swoim rytmie. Pisana tylko z Rossmana.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
14: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Aretha Franklin, George Michael w radiu Złote Przeboje. A teraz będzie...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w dzień całowania chłopaków w usta motywem przewodnim Złotej Piątki są całusy w piosenkach. To jeden z najpopularniejszych tematów w historii muzyki, bo tych piosenek o buziakach i całowaniu, no to są tysiące. A przebojów też są dziesiątki. A do Złotej Piątki wybrałem Sid It With The Kiss, zapieczętowane pocałunkiem. Utwór napisany w 1960 roku, który dwa lata później stał się hitem Briana Highlanda. O dwójce kochanków, która musi się rozstać, ale obiecują do siebie wrócić. Historia niby pospolita, ale melodia i ten romantyczny tytuł chwyta za serce. A my gramy wersję z 1989 roku Jasona Donovana.

0: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 latach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile waży słoń na księżycu?
2: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
1: Jakim?
2: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
1: Juhu!
2: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
1: Jest! A to daleko?
2: Ale ja pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie niedziela.
12: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

70 lat temu, 7 września w Chorzowie, urodził się ten, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny głos w piosenkach i te niebanalne słowa. 70. urodziny obchodziłby niedawno Ryszard Riddle, teraz w dżemie śpiewa jego syn Sebastian, więc no, sposób na uczczenie pamięci taty absolutnie jest. Tu Radio Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. To gram kojąco, gram spokojnie, gram Emilię.

Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. A za 3 minuty 9 i wiadomości, a w nich o tym, co z dostawami ropy do Polski po wyłączeniu jednego z rurociągów.

0: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
6: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
7: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
6: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas. Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Tilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

Spandau Ballet w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet. A najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie, cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać między innymi słowa Dame un beso para siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
2: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
1: Jakim?
2: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
1: Juhu!
2: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
1: Jest! A to daleko?
2: Ale ja pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.

0: endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jest

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła. Power of Love też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: pierwszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
4: Panie Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Reklama. 13 dzień września, godzina 10 na zegarach, Radio Złote, przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
8: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
9: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
8: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
10: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
8: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię dwóch poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie 18, w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach 19, w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach.
11: Radio Złote Przeboje.
7: 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I Patryk Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej, propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Prawda?
0: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z dniem całowania chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle. Tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja. Bardzo proszę.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Reklama.
8: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera. Po odejściu Jacka Kawalca, znamy historię, do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

0: Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać. W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
16: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
17: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce, bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
16: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel.
18: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
16: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
2: Pogoda na weekend.
0: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodnia pomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami.
15: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
0: Witam, jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze?
12: Radio Złote Przeboje.
0: O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja to już teraz.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60, więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Reklama.
20: Radio Złote Przeboje.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce. Ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. No to Kiss Me.

Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy

0: Dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku-Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
4: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
5: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
3: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na 3. piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
6: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
3: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
7: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
3: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda.
2: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.
0: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
2: 3 minuty po godzinie 12 to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Des Reef to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. To już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami, Bonnie Tyler.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą puste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
4: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotni z Grobramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
13: Co? No, ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo

od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydane w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks z krążka Emu jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

0: od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
14: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
15: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
14: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
13: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19.
1: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
0: 3 minuty po godzinie 13 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16, a już teraz Ace of Base.

0: lista artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla was, co działo się na szczytach listy przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygody, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro.

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: No.

0: Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział słuchów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Reklama.

przyjemnie kołyszeba z takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu, złote przeboje. No i mamy dla was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w starach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Afrofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
9: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
8: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
10: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
8: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
0: Jeśli mieszkacie na północy, czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielno popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
11: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: 3 minuty po godzinie 14 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla Was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna The Best.

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14. To teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przyboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Prawda?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Przydomek Natalii mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne bum bum bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pół grama na 5 ml enzymy. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku narastających infekcji ogólnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Słyszałaś o Kompasie jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Yes.

0: Valerian ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i uzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg ślamic wspomaga okrężenie. Wyciąg strzyżek. Nie uspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę Magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Wygenerowano z AI.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Trójka znanych uczestników, Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje, do tych cudownych, melancholijnych, także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pan Remiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą puste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanica można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku. roku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
8: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
15: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
16: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić Kruki, to Żanet.

Barbara Hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Mon.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: Pan Remiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft Muffini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.kraków.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebiarek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
20: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować.
0: No właśnie.
1: Przyjemności mieć odrobinę.

Język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesień wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 latach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w którym na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się 2 ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
16: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
15: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
17: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
18: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
19: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
18: Z Danii.
15: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnice. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne sory. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estermaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie manam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemen.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radiu Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radiu Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: Wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shakey Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
23: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
24: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
23: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
24: Ty, ale akcja.
23: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
24: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
23: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
25: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przeboju w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Złote przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: sama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
10: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
11: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
12: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
11: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzicie resztkę tego weekendu z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. dla wszystkich fanów Spice'etek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, której do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie singiel Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań Spice'etek, zespołu Spice Girls, i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alix Baxter.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

Okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo, i gramy Ace of Base.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Bo w Media Expert dalej masz.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
22: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
21: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

W Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie,
3: jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pacie, pani Bałacho, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus, szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

0: Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
3: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
5: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
3: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo. Zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Madness w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani. Więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, sędzia Dredd. I po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje?

i zrobiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo. W radiu Złote Przeboje Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Sherry, Sherry lady, going through a motion, love is where you find it, listen to your heart. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych. Dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała przybyłą studentkę.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito z Printera Lufthansa. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji.

0: swoim rytmie. Pisana tylko z Rossmana.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jak i gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Panie Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Co za dzień?
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwolt płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pan Rymiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Czetur Days. Przetestuj Czetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Czetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Czetur. Drive your future.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz. Sen.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: I jak się sprawdził nowy Changan?
10: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
11: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
20: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
17: No, ci panowie z Media Expert.
20: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
21: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: Kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego, Nie stało się nic.

0: zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki Disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu

0: plast.com.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru. Z Radiem Złote Przeboje, no proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tłumaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: Zielone inwestycje w parku Kurdwanów, jubileuszowe dni pamięci ofiar gestapo i nowa siedziba Teatru Przypadków Feralnych. To tematy, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym programie, który poprowadzę ja, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do sedna, skróty albo flash tego, co wydarzyło się w mijających dniach.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
8: Nowa organizacja ruchu na ulicy Solnej. Miasto zamontowało progi zwalniające w rejonie tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec sierpnia. W jego wyniku zginęli rodzice spacerujący z dzieckiem w wózku. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. A zmiany w organizacji ruchu także w Dębnikach, bo tam w sobotę rozpoczęła się rozbudowa ostatniego fragmentu ulicy Wrony. Odcinek od ulicy Warchałowskiego do ulicy Skotnickiej został całkowicie zamknięty, a wyłączone zostały też sama ulica Warchałowskiego oraz ulica Lipowa w Skawinie. Prace w Skotnikach ruszyły w sobotę, a w piątek wystartowało głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego. W nim do podziału są 54 miliony złotych. Wybieramy spośród 440 projektów, większość z nich to zadania dzielnicowe. Jedynie 73 to projekty ogólnomiejskie. Oddać głos można przez internet oraz w stacjonarnych punktach do głosowania.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: Przez cały weekend aż do poniedziałku Muzeum Krakowa zaprasza na obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Tegorocznemu jubileuszowemu wydarzeniu towarzyszy hasło Rozbić więzienie.
7: Historia, którą warto poznać.
9: Tegoroczna edycja to już 20. edycja Dni Pamięci Ofiar Gestapo. 20 lat organizujemy to wydarzenie. Tomasz Stachów, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik oddziału Muzeum Krakowa, ulica Pomorska. Zawsze w okolicach 13 września, ponieważ jest to data, kiedy w 1939 roku budynek Domu Śląskiego, gdzie obecnie jest Muzeum Krakowa, dział ulica Pomorska, został zajęty przez Niemców, a konkretnie przez grupę Einsatzkommando, która potem została co prawda rozwiązana, ale w jej miejsce powstał Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy, którego znowu czwartym wydziałem było Gestapo, Geheimestadtpolizei, zajmujące przez cały okres okupacji właśnie budynek Domu Śląskiego. I upamiętniając to smutne wydarzenie, niedobre, chcemy jednocześnie upamiętnić ofiary wśród krakowian, którzy byli tam często zamęczeni na śmierć podczas śledztw, ale także chcemy podczas naszych uroczystości upamiętniać ofiary reżimu stalinowskiego, ponieważ zaraz po zakończeniu wojny, no niecałe 100 metrów od Pomorskiej, funkcjonował Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego przy Placu Inwalidów i tam działy się sceny dantejskie, niejednokrotnie przewyższające swoją brutalnością to, co kiedyś robili Niemcy na Pomorskiej, gdy funkcjonowało Gestapo.
10: Skoro przed nami 20. odsłona, to znaczy, że pewnie Państwo przygotowali coś szczególnego i te obchody będą też szczególne.
9: Tak, no, zawsze co roku staramy się przygotować te obchody. One kiedyś, lata temu, na samym początku trwały jeden dzień, natomiast od kilku lat je przedłużamy właściwie na dni 4. I zawsze te nasze uroczystości są poświęcone pamięci jakiegoś środowiska, które ucierpiało w czasie wojny, czy po okresie II wojny światowej, czy są poświęcone upamiętnieniu jakiegoś ważnego wydarzenia. Akurat w tym roku obchodzimy 80. rocznicę rozbicia więzienia świętego Michała.
10: I takie hasło chyba przyświeca tegorocznej edycji Dni Pamięci.
9: Tak, dokładnie, rozbić więzienie, ponieważ no, chcemy się wpisać w te uroczystości. To zdarzenie miało miejsce w roku 1946 i właśnie dotyczy tego okresu stalinowskiego, ale te akcje rozbicia więzień działy się też w czasie jej okupacji niemieckiej. I na przykład przygotowaliśmy taką sesję popularno-naukową. Zaprosiliśmy szereg badaczy historii, naukowców, muzealników z różnych części naszego kraju, którzy będą opowiadać o akcjach rozbijania więzień na terenach, skąd się wywodzą. Także bardzo serdecznie zapraszamy, godzina 15, ulica Pomorska.
10: Też Państwo co roku bardzo silny akcent kładą na to, by w tych obchodach uczestniczyła młodzież szkolna. To no jednak takie chyba trochę prewencyjne działanie, by tragedia wojny nie spadła nam znowu na głowę.
9: Tak, oczywiście. No, naszą misją jest pamięć o tych osobach, które straciły życie w okresie II wojny światowej i właśnie w tym okresie po 1945 roku. I traktujemy to jako naszą misję. Chcemy stworzyć, można powiedzieć, sztafetę pokoleń. Zawsze te nasze uroczystości zaczynają się mszą świętą w kościele świętego Szczepana, potem jest uroczysty apel pamięci pod tablicą pamiątkową przy ulicy Pomorskiej z udziałem setek młodzieży krakowskiej z pocztami sztandarowymi ze swoich szkół. Są harcerze, są różne instytucje z miasta, są delegacje konsulatów zagranicznych, które mają swoje siedziby w Krakowie. Jest Wojsko Polskie, jest kompania reprezentacyjna. Bardzo taka uroczyste obchody i to jest taki mocny właśnie akcent, kiedy to rozpoczynamy. Zawsze piątek, godzina 9 w kościele, a potem o godzinie 10 pod tablicą. To jest niedaleko, 3 minutki spacerkiem.
10: I Państwo też co roku upamiętniają jedną z osób związanych z lokalem na Pomorskiej.
9: Tak, tak. Zawsze naszym obchodom patronuje osoba, która była aresztowana przez Gestapo. Często traciła życie. I w tym roku patronką naszych obchodów jest Józefa Machajnikowa. Bohaterska kobieta, naprawdę taki kobiet. No, chciałoby się więcej, można powiedzieć, w ogóle w historii naszego kraju i w ogóle nawet dzisiaj, bo prezentuje taką bardzo postawę propaństwową, proobywatelską. Strasznie wycierpiała w czasie wojny, została aresztowana przez Gestapo, okrutnie torturowana i w Krakowie przy ulicy Pomorskiej. Była nawet przewożona na śledztwo do willi Palas w Zakopanem. Tam też była strasznie katowana i ostatecznie zamordowana w więzieniu Montelupich, prawdopodobnie zastrzykiem fenolu w serce w 1942 roku. I też od paru lat mamy drugiego patrona, który znowu jest wybierany przez internautów w otwartym plebiscycie i w tym roku został wybrany pan młody człowiek, Aleksander Kluska, który też właśnie był aresztowany przez Gestapo. i niestety rozstrzelany. Prawdopodobnie w 1943 roku też przeszedł przez śledztwo przy ulicy Pomorskiej.
10: To przejdźmy jeszcze na koniec pokrótce przez program. Tak jak wspomnieliśmy, zaczynamy 11 września, czyli w piątek, od mszy o godzinie 9. Później co? I tak sobie przejdziemy aż do 14 września, do poniedziałku, bo no już tak jak wspomniał pan, od kilku lat Dni Pamięci to jest wydarzenie kilkudniowe.
9: Tak. Tak jak wspomniałem, zaczynamy o godzinie 9, 11 września uroczystą mszą świętą w kościele świętego Szczepana, potem godzina 10, uroczysty apel pamięci, o którym też już wspomniałem. Potem po apelu będzie otwarcie wystawy plenerowej na Placu Inwalidów, którą miałem przyjemność przygotować. Ona też jest poświęcona właśnie tym akcjom rozbijania więzień i zarówno w okresie okupacji niemieckiej, jak i też w okresie pierwszych lat terroru stalinowskiego. Potem zaczynamy o godzinie 15 u nas na Pomorskiej na wystawie stałej. Bardzo ciekawa sesja popularno-naukowa Rozbić więzienie. Tak jak wspominałem, zaprosiliśmy szereg badaczy historii, naukowców, muzealników, którzy będą opowiadać o tego typu akcjach, ale oczywiście nie tylko w Krakowie, ale też i na Kresach Wschodnich, w Pińsku, w Mielcu, o rozbiciu więzienia w Wiśniczu, o rozbiciu więzienia w Jaśle. Będziemy też mówić o takiej akcji w Miechowie, o rozbiciu obozu NKWD w Rembertowie, o rozbiciu więzienia w Kielcach. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o rozbiciu więzienia świętego Michała, które tak naprawdę jest taką inspiracją dla nas, by taką sesję zorganizować. Co ciekawe, także będziemy mieć dwóch prelegentów zagranicznych. Będziemy gościć panią z Wielkiej Brytanii, która opowie o akcji rozbicia więzienia w Amiens we Francji w lutym 1944 roku oraz dyrektora Muzeum Duńskiego, który będzie nam opowiadał o tego typu akcji w Kopenhadze, gdzie rozbito areszt Gestapo w 1945 roku. Co ciekawe, obie te akcje zagraniczne mogły się udać dzięki działaniu lotnictwa brytyjskiego. No, w Polsce było to troszkę inaczej zorganizowane, więc na pewno warto wysłuchać. W sobotę 12 września natomiast chcielibyśmy Państwa zaprosić na spotkanie poświęcone pamięci Józefy Machajnikowej, o której już też wspominałem, bohaterskiej kobiety. Będziemy gościć pana doktora Michała Węklara z IPN-u oraz panią Karolinę Kowalczyk. Oboje państwo są współautorami książki Ani za cały świat, historia małżeństwa Mików i troszkę sobie właśnie porozmawiamy o Józefie Mikowej, o jej działalności i w Lipnicy Górnej, ale też oczywiście w Krakowie w czasie okupacji, ponieważ no, Józefa Mikowa jest bardzo związana z polską Orawą, z podtrzymywaniem polskości na Orawie i to jest też bardzo ważny aspekt jej życia, o którym koniecznie trzeba opowiedzieć. 13 września w niedzielę będziemy chcieli zaprosić Państwa na oprowadzanie kuratorskie po naszej wystawie na Pomorskiej, ale też o godzinie 13 zapraszamy Państwa na spacer edukacyjny śladami akcji rozbicia więzienia świętego Michała. Spacer poprowadzi pan dr Paweł Naleźniak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie. Spacer będzie miał miejsce na ulicach Krakowa właśnie po tych najważniejszych punktach związanych z tą akcją. I o godzinie 18, co pierwszy raz właśnie czynimy, też właśnie z okazji tego, że to są 20 dni pamięci ofiar Gestapo, chcemy zaprosić Państwa na taki uroczysty koncert wokalno-instrumentalny muzyki filmowej, patriotycznej. Koncert wykonają uczniowie i absolwenci Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie pod opieką artystyczną pani Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej. Chciałbym też Państwa zainteresować, my mamy bardzo dobrą akustykę na Pomorskiej. To jest taka sala 100-metrowa. I jestem przekonany, że będziecie Państwo bardzo zadowoleni, jeżeli skorzystacie z naszego zaproszenia na koncert, ponieważ to będą takie utwory znane, które wpadają w ucho, a jak to się mówi, Polacy lubią najbardziej piosenki czy muzykę taką, którą znają.
10: No i przechodzimy do ostatniego dnia, czyli 14 września, poniedziałek. Tu niemal całodzienne wydarzenie zaplanowane, bo od 9 do 15.
9: Tak, tak. No, można powiedzieć, że to jest taka nasza, taki produkt markowy, gra miejska. Zawsze w Dniu Pamięci, no, powiedzmy, że od kilkunastu lat towarzyszy gra miejska. W tym roku opowiadamy właśnie, czy gra jest oparta na fabule autentycznych wydarzeń związanych z rozbiciem więzienia Świętego Michała. Gra jest dla szkół podstawowych i szkół średnich z Krakowa, ale nie tylko, też i z Małopolski. Można powiedzieć, że zapisy mamy już zamknięte. Jest bardzo duże zainteresowanie. Będziemy chcieli zrobić drugą edycję z kolegami z IPN-u, bo robimy to we współpracy. Co ciekawe, dzięki współpracy z Muzeum Archeologicznym będziemy mogli wejść do autentycznych cel więzienia Świętego Michała, m.in. do celi śmierci. Tam będą określone zadania przeznaczone dla uczniów i zapewniam Państwa, że to będą wrażenia nieprawdopodobne. Oczywiście nie będziemy patować jakimiś zdarzeniami makabrycznymi, natomiast to, że uczniowie wejdą w miejsca, gdzie naprawdę więźniowie byli przetrzymywani, zobaczą, jak to wyglądało, na pewno to zapamiętają.
8: W wydarzeniu wezmą udział także grupy rekonstrukcyjne, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Krakowa.
7: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: 80 tysięcy pasażerów, 70 tysięcy przejechanych kilometrów i wysokie noty wystawione przez użytkowników. Tak w skrócie przedstawiają się 2 lata funkcjonowania systemu Likebus. Zarząd Transportu Publicznego zakończył ten pilotażowy program, ale usługa zostanie z mieszkańcami Skotnik na dłużej. Co więcej, dostępna jest też już nowa wersja aplikacji przypisanej do systemu.
7: To zmieni nasze miasto.
11: To system, który umożliwia pasażerowi, użytkownikowi zamówienie danego pojazdu bezpośrednio praktycznie pod same drzwi swojego domu. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
10: Trochę jak telebus, kiedyś coś takiego funkcjonowało.
11: Może inaczej, bo telebus tutaj musi mieć te fizyczne przystanki, no i nie możemy go zamówić teoretycznie z wyprzedzeniem 15-minutowym. Tutaj w przypadku tego systemu możliwe było w ramach projektu unijnego, no i ogólnie tak jakby tego projektu badawczego, wygenerować przystanki, które są w terenie poprzez aplikację, no i umówić się właśnie tutaj, tak jak podobnie w teraz słynnych aplikacjach do zamówienia pojazdu raczej osobowego w różnych aplikacjach taksówkarskich. Natomiast tutaj, no, my postawiliśmy na to, żeby właśnie była taka możliwość, taka wszechstronność, bo wiemy doskonale, że musimy wyjść frontem do użytkownika. No i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to to, że nie jest to tak, jak część osób mówiła, taksówka na życzenie z budżetu podatników, ponieważ jest to, że tak powiem, usługa, która jest odpłatna, tak jak komunikacja miejska. Jeżeli posiadamy bilet na wszystkie linie, to możemy po prostu bezpośrednio podróżować. Jeżeli nie mamy takiego biletu miesięcznego, no to po prostu kupujemy normalne bilety do kasowania. Natomiast tutaj czym to jest inne od tej przysłowiowej taksówki? To, że w ramach, że jest to komunikacja miejska, no to jeżeli my sobie żądamy jakiś przejazd z punktu A do punktu B, a widzimy, że w tym samym czasie jakiś inny pasażer możliwe, że załapie się gdzieś na tej trasie, a mają albo bardzo podobne punkty docelowe, albo przecznicę dalej, albo przecznicę później, no to algorytm tego systemu po prostu połączy te dwa przejazdy w jeden, no i tym samym zachowując przede wszystkim paliwo, czas, że nie trzeba jechać z punktu A do punktu B, potem wrócić do kolejnego punktu, no i tak w koło, tylko faktycznie chodzi o to, żeby te przejazdy były łączone.
10: Czyli zamawiamy sobie taki autobusik i po drodze możemy też zbierać, mówiąc kolokwialnie, pasażerów z różnych lokalizacji na danej trasie.
11: Mówimy przede wszystkim tutaj o terenie Skotnik, bo na tym terenie w ramach projektu unijnego został uruchomiony system. Natomiast teraz już z racji tego, że no, projekt unijny został zakończony, no jesteśmy na takim finiszu, że no, aplikacja do tak jakby zarządzająca tym wszystkim będzie wygaszana, będzie funkcjonowała nasza aplikacja miejska, którą będzie można pobrać od początku września. No to tutaj my będziemy chcieli rozwijać tak jakby więcej, bardziej ten system o dodatkowe autobusy, co będzie oznaczało poszerzenie zakresu nie tylko skotniki, bo docelowo chcielibyśmy uruchomić również w innych miejscach. No i przede wszystkim w momencie, jak to będzie nasza aplikacja, to będziemy też mogli ją rozwijać bardziej personalnie o te rzeczy, które wiemy, bo mamy cały czas zwrotne informacje od użytkowników o bolączkach aplikacji, tudzież bolączkach systemu, co będziemy chcieli, że tak powiem, rozwijać. Co jest ważne, a jeszcze nie padło, dlaczego taki system? System jest taki, a nie na przykład dlaczego nie tradycyjne autobusy. Jak większość słuchaczy zapewne wie, rejon Skotnik jest rejonem o gęstej zabudowie niskich domów, co oznacza, że no mamy tam po prostu wąskie ulice i nie jesteśmy w stanie w pełni obsługiwać tego rejonu tak samo, jak obsługujemy no, większość układu drogowego normalnymi autobusami, czy nawet autobusami mini. No tutaj w przypadku Skotnik musieliśmy wyciągnąć dział w postaci naprawdę małych pojazdów, które są w stanie przewieźć 6 pasażerów. Natomiast no, widzimy, że zdaje to pozytywny rezultat, bo no, nie mieliśmy sytuacji jeszcze takiej na dobrą sprawę, gdzie by ci pasażerowie by się nie pomieścili. No a na dobrą sprawę rejon nie jest ogromnie wielki, więc jesteśmy w stanie szybko, kompaktowo obsłużyć ten rejon na kilku autobusach.
10: Czy mamy jakieś statystyki dotyczące liczby pasażerów i pasażerek, które i którzy skorzystali z możliwości, jakie daje Like Bus w ramach tego pilotażowego programu? On chyba wystartował gdzieś z początkiem ubiegłego roku, więc niemal 2 lata.
11: Tak, po niemal takim okresie można powiedzieć, że mamy przewiezionych 80 tysięcy pasażerów w ramach zamówionych 65 tysięcy przejazdów. Więc to nie jest traktowane stricte zero-jedynkowo jako taksówka dla jednej osoby. Również tutaj byli użytkownicy, którzy zamawiali czy to dla siebie i dla kogoś innego, czy to po prostu przejazdy łączone. Łącznie po samym terenie Skotnik Likebusy przejechały łącznie 70 tysięcy kilometrów. Średni, że tak powiem, dystans z punktu A do punktu B to jest niespełna 2,5 km, więc tutaj też widać, że no jest tak jakby no na tych krótkich dystansach, no wiadomo, że Skotniki nie są ogromną przestrzenią, natomiast tutaj myśleliśmy o innych, że tak powiem, dystansach. Ogólnie, co nas bardzo cieszy, to tutaj jest tak jakby podwójna statystyka, bo 53% użytkowników oceniło sam przejazd Likebusem, a z właśnie tych ponad 50% rezerwacji łączna ocena Likebusa to jest 4,94 na 5. Więc widzimy, że ta średnia ocena, która jest naprawdę no, na najwyższym praktycznie poziomie. No wiadomo, że celowalibyśmy w piątkę, natomiast no, też wiemy doskonale, że mieliśmy nieraz po prostu problemy i co użytkownicy mieli prawo to ocenić. Natomiast no, ocena końcowa jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, dlatego też no, wiemy doskonale, że musimy rozwijać dalej ten system, a kto wie, kiedyś dobijemy do jeszcze lepszej statystyki.
10: Kiedy państwo uruchomią tę własną aplikację i czy ona będzie w jakiś sposób połączona? Albo czy być może będzie też możliwość zamawiania Likebusa za pomocą aplikacji M Kraków?
11: Tutaj przede wszystkim mamy teraz, że tak powiem, w harmonogramie dwie bardzo ważne rzeczy. Użytkownicy wszyscy korzystają z tej samej aplikacji, z której korzystali dotychczas. Natomiast od soboty będą musieli korzystać z nowej aplikacji, którą są w stanie pobrać już od początku września w normalnym swoim sklepie w telefonie, czy to dla systemu iOS, czy to dla systemu Android. Aplikacja się nazywa Likebus 2.0 i oni mogą już pobrać tą aplikację od początku września. września zarejestrować się tam, ponieważ ze względu na, no wiadomo, RODO, nie byliśmy w stanie tych wszystkich kont z jednej aplikacji przeimportować do drugiej aplikacji. No i ci użytkownicy będą w stanie, że tak powiem, móc się pobawić tą aplikacją przez kilka dni. No od soboty już na spokojnie będą mogli sobie rezerwować wszystkie przejazdy. Już wcześniej będą mogli rezerwować przejazdy na najbliższy tydzień, bo również aplikacja posiada taką możliwość jak zarezerwowanie sobie przejazdu na za 3 dni.
10: A jak z aplikacją M Kraków? Będą Państwo gdzieś przenosili te dane? Będzie można też skorzystać z takiej możliwości?
11: Raczej musimy pamiętać o tym, że system ten jest raczej dedykowany na razie dla jednego obszaru. W M Krakowie, no pamiętajmy o tym, że to jest aplikacja dla wszystkich mieszkańców Krakowa, więc tutaj aktualnie nie przewidujemy czegoś takiego, natomiast kto wie, w momencie jak Lightbus już będzie tak potężnym systemem i będzie w wielu dzielnicach, no to wtedy będziemy mogli ewentualnie myśleć nad przeniesieniem, ale na dzień dzisiejszy nie jest to, wiadomo, naszym głównym celem.
10: Czy mają Państwo zdefiniowane obszary Krakowa, gdzie jeszcze Lightbus mógłby się pojawić?
11: Mieliśmy różne rejony analizowane, czy to do projektu właśnie tego unijnego, w którym efekcie zostały wybrane skotniki. No przede wszystkim takie rejony pojawiały się też czy to na Bronowicach, czy to na Starym Bieżanowie, więc tutaj myślę, że w przyszłości ten system powinien się tam pojawić. Natomiast nie jestem w stanie teraz określić dokładnego horyzontu czasowego, ponieważ no przede wszystkim chcemy się skupić w ramach tych skotnik na te wszystkie zgłoszenia właśnie, że nie dostaliśmy tej piątki, bo nieraz było tak, że ludzie chcieliby większy obszar, więc teraz spełniamy ich wymagania do tego, żeby później rozwijać na innych terenach.
8: Więcej na stronie ZTP.
1: Zmieniamy temat.
8: Prawie 2 miliony złotych unijnego dofinansowania trafi na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w parku Kurdwanów. Dzięki inwestycji park zyska m.in. system odzyskiwania deszczówki, zbiorniki retencyjne i przepuszczalne alejki.
1: Eko Kraków.
12: W ostatnich dniach zostały opublikowane wyniki unijnych dotacji na różnorodne działania w związku z programem Funduszy Europejskiej dla Małopolski 2021-2027 Aleksandra Mikolaszek, zarządziel niemiecki w Krakowie. I wśród projektów, które uzyskały takie dofinansowanie, znalazł się jeden z krakowskich parków. Tym razem udało się nam pozyskać takie zewnętrzne środki dla parku Kurdwanów w dzielnicy 11. To jest blisko 1,9 miliona złotych, czyli 1 900 tysięcy złotych, które pozwoli na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury właśnie w parku Kurdwanów. Kwota ta wesprze projekt rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w parku Kurdwanów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. W zachodniej części parku zaplanowano zmiany, które poprawią właśnie przede wszystkim odporność na zmiany klimatu. W ramach tych prac wykonana zostanie budowa systemu odzyskiwania wody opadowej, obejmująca wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem podziemnym do zbierania wody deszczowej oraz wgłębnikiem, czyli takim otwartym zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wody opadowej. Również zmiany będą dotyczyły nawierzchni alejek asfaltowych, które zostaną zastąpione materiałem przepuszczalnym. Będą to alejki mineralne. Wymienione też zostaną stare lampy na oświetlenie energooszczędne. Więc te działania mają tutaj duże takie znaczenie środowiskowe. Na tym nam bardzo zależało, żeby właśnie w ramach tego dofinansowania takie wsparcie dla działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury właśnie zorganizować. Park zyska również nowe elementy małej architektury, budki lęgowe, hotele dla owadów. Całość oczywiście zostanie uzupełniona o nowe nasadzenia drzew, byli wykonany będzie też ogród deszczowy, dzięki czemu miejsce stanie się jeszcze bardziej zielone i przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyrody, bo tutaj te działania z zakresu właśnie przyrody, wsparcia bioróżnorodności są bardzo ważne. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, a całkowity koniec tych wszystkich prac na ten moment wstępnie szacowany jest na trzeci kwartał przyszłego roku. To zadanie ma budowa systemu odzyskiwania wody w Parku Kurdwanów. Ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście wspierania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta. Przyczyni się do poprawy lokalnego obiegu wody, stosunków wodno-glebowych, a tym samym zapewni możliwość wykorzystania wody przez roślinność. Stworzy to też korzystne warunki dla rozwoju różnorodnych form życia, wspierając właśnie tak bardzo pożądaną w miastach bioróżnorodność. Pozwoli też na utrzymanie wyższych poziomów wilgotności w parku, co oczywiście ma pozytywny wpływ i takie przełożenie właśnie na rozwój roślinności, na zapewnienie źródeł wody dla dzikich zwierząt, szczególnie w okresach suszy. Odpowiednio zaprojektowane systemy filtracji i retencji ograniczą spływ zanieczyszczeń do środowiska, co korzystnie wpłynie na zdrowie ekosystemów i ich mieszkańców. Też bardzo ważnym działaniem w tym zakresie będzie edukacja, bo w tym projekcie również zaplanowaliśmy działania edukacyjne, które będą skierowane do uczniów szkoły sąsiadującej z parkiem, tak żeby informacja na temat tych działań i świadomość w zakresie wprowadzania tego rodzaju działań była podnoszona. Ta edukacja jest tutaj bardzo ważna, ponieważ to młode pokolenie za moment będzie kształtowało rzeczywistość, w której żyjemy.
8: Szczegóły na stronie ZZM.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to ode mnie taka mała przypominajka. Nazywam się Kuba Kusy i jeszcze przez mniej więcej, patrzę na zegar, 30 minut poprowadzę dla Was magazyn Tydzień w Krakowie. Teraz czas na kulturę. To jedna z mniej rozpoznawalnych, choć bardzo aktywnych scen na teatralnej mapie Krakowa. Mowa o Teatrze Przypadków Feralnych, który po latach właśnie tej jesieni zadomowił się przy ulicy Świętego Krzyża 14.
1: Na deskach teatrów.
13: Teatr bez własnej sceny działać może. Mamy wiele przykładów, że takie teatry działają i w Krakowie, i na całym świecie. Niemniej, nie ukrywajmy, posiadanie własnej przestrzeni sprawy zdecydowanie ułatwia. Natalia Mazurkiewicz, prezes zarządu Teatru Przypadków Feralnych. Ułatwia pod kątem logistycznym, ułatwia pod kątem organizacyjnym i przede wszystkim ułatwia pod kątem artystycznym, że faktycznie możemy planować już spektakl z myślą o konkretnej przestrzeni, o przestrzeni, którą znamy, której możliwości możemy w pełni wykorzystać i do której możemy też zaprosić widzów i ugościć ich w jak najbardziej komfortowy sposób.
10: No właśnie, bo te sceny sami tworzycie od samego początku. To wy ją możecie, tę przestrzeń, przestrzeń zaplanować sobie tak, jak chcecie, pod własne potrzeby.
14: Michał Szafarski, aktor, reżyser, wiceprezes Teatru Przypadków Feralnych. Dokładnie tak. Zanim jeszcze tutaj ruszyliśmy z takim małym przedekorowaniem przestrzeni, usiedliśmy wszyscy razem z zarządem, z naszą scenografką i pomyśleliśmy, jak faktycznie ta przestrzeń może dla nas funkcjonować najlepiej, a jednocześnie, żeby też była przyjazna dla naszych gości, zarówno widzów, jak i osób, które chciałyby tutaj współtworzyć z nami tę przestrzeń teatralną, które chciałyby zaprezentować swoje wydarzenia, ponieważ też jesteśmy otwarci na to, żeby ci goście nas odwiedzali, żeby prezentowali różne formy swojej twórczości teatralnej, muzycznej, literackiej, wszelkiego rodzaju działalności artystycznej.
10: Do tej pory działaliście w klubie pod Jaszczurami w Rynku. To pewnie dość trudne pożenić działalność teatralną, działalność klubową, no w miejscu tak specyficznym jak Jaszczury.
13: My jesteśmy bardzo wdzięczni klubowi pod Jaszczurami, klubowi pod Jaszczurami za wszystkie lata, które spędziliśmy razem, za możliwości, które nam udostępnili. Jednak byliśmy tam cały czas jednym z wielu gości zarówno muzycznych, jak i pod kątem organizacji różnych konferencji naukowych, politycznych.
14: Bywało tak, że na przykład czasami zdarzało nam się nie zgrać i na przykład kiedy kończyliśmy spektakl, ruszało karaoke i przy pięknej, dramatycznej scenie na przykład ktoś umiera, nagle leciało Country Roads. No i tragedia z marszu stawała się tragikomedią. Nasi widzowie wydawali się zadowoleni. Sprawiało to wrażenie, że tak miało być, no i tego się trzymaliśmy.
10: No ale wasz teatr też jest dość specyficzny i bardzo charakterystyczny. Opowiedzcie coś o sobie, bo jesteście trochę jednak niszą. Nie będę mówił, że na marginesie, absolutnie nie, naszej, nomen omen, sceny teatralnej w Krakowie. Kim w ogóle jesteście? No przybliżcie trochę słuchaczkom i słuchaczom swoje biografie, swoją działalność.
13: My jesteśmy najgorszym teatrem w Krakowie.
10: Ale reklama, to antyreklamy robisz.
13: Wolę ostrzec, niż żeby ktoś przyszedł i potem był rozczarowany, dlatego niech ktoś przychodzi z pełną świadomością, co tutaj się dzieje. Zajmujemy się teatrem absurdu, zajmujemy się nim w zasadzie od samego początku, czyli od 2018 roku. Na naszej scenie można zobaczyć inscenizację tekstów Sławomira Mrożka, Jozina Ionesco, Gałczyńskiego, Różewicza, Witkacego i tak naprawdę wielu twórców właśnie działających powiedzmy w pierwszej połowie i do lat powiedzmy do lat 70. XX wieku. My traktujemy teatr absurdu jako furtkę o tym, żeby rozmawiać o tematach, które są dla nas ważne, ale nie robić w tego sposób, który ma kogokolwiek edukować czy dydaktyzować. Mamy nawet taką fajną sytuację, którą możemy przytoczyć, że widzowie odbierają nasze spektakle na zupełnie dwóch poziomach, czego absolutnie nie chcemy tutaj wartościować, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Niemniej są osoby, które przychodzą, oglądają nasze spektakle, mówią: świetny tekst o wolności. Przykładowo, przychodzą zupełnie inne osoby na ten sam spektakl, to akurat było na Pełnym Morzu Sławomira Mrożka, i słyszymy komentarz, że to jest świetny teatr dokumentalny o historii trzech rozbitków na morzu i nasz widz jest skłonny przynieść nam więcej materiałów, gdybyśmy chcieli stworzyć kolejny spektakl opowiadający o historiach tragicznych katastrof na morzu.
14: Teatr absurdu to jednak nie wszystko, bowiem mamy też w ofercie spektakle muzyczne z muzyką na żywo. W tym momencie przygotowane mamy dwa takie spektakle i to są Ballady kochanków i morderców na podstawie piosenek Nicka Cave'a. A teraz 19-20 września zapraszamy na naszą najnowszą premierę, czyli Kryzys w branży szarlatanów na podstawie piosenek do wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
10: Jest przestrzeń. No skoro funkcjonujecie już lata w Krakowie, ale no chyba zadam to pytanie, czy jest przestrzeń na teatr absurdu i jak sobie radzicie, bo takim mniej instytucjonalnym, w cudzysłowie oczywiście, teatrom jest chyba trochę ciężko albo pod górkę.
13: Jesteśmy na pewno w trudniejszej sytuacji niż teatry instytucjonalne, przede wszystkim przez ograniczone możliwości docierania do naszych odbiorców, bo zainteresowanie teatrem absurdu jest i jesteśmy w stanie zapełnić naszą salę, salę co prawda kameralną, jednak widzowie przychodzą, wracają, mamy osoby, które potrafią dwa albo trzy razy oglądać jeden spektakl. Miewaliśmy komentarze, że dopiero nasz teatr wyjaśnił widzom, jaka jest różnica pomiędzy kinem i teatrem, i że teatr to tak naprawdę nie jest gorsze kino. Więc myślę, że przestrzeń na teatr absurdu jak najbardziej jest. Bardziej problematyczne jest dla nas dotarcie do odbiorców, którzy faktycznie chcieliby przyjść, tylko po prostu o tym miejscu nie wiedzą.
14: Teatr absurdu to też specyficzny humor, którego nie każdy zrozumie. Na szczęście nasi widzowie, też przez nasze kampanie reklamowe, w których staramy się odwracać sytuację, mówić, że jesteśmy najgorsi, mówić, że nic nam nie wyszło. Jeżeli ktoś zaczyna rozumieć humor naszej kampanii, to wiemy, że na pewno zrozumie też humor spektakli, które one reprezentują, a jest to świetna trampolina do poruszania różnych tematów, tematów trudnych, tematów, które dotyczą obecnego społeczeństwa. Lata 50., 60., kiedy Teatr Absurdu rodził się, to lata wielkich niepokojów, wielkiej niepewności i tak naprawdę my do tej niepewności i niepokojów wracamy. Sytuacja geopolityczna, sytuacja społeczna, wszelkie napięcia, których doświadczamy na co dzień, one bardzo mocno przywołują te perspektywy sprzed 60-70 lat i widzimy to też w rozmowach z widzami, którzy faktycznie dostrzegają te paralelne sytuacje w spektaklach i w życiu codziennym.
10: Ja odnoszę wrażenie, że tak w latach 50-tych, 60-tych, gdy rodził się teatr absurdu, władza poczucia humoru nie miała za grosz. Teraz też różnie z tym bywa. No i chyba generalnie z naszym społeczeństwem jest tak, że nie mamy poczucia humoru jakiegoś tak zbytniego, albo może inaczej, dystansu może do siebie i lubimy się chyba za bardzo obrażać, tak mi się wydaje, więc macie naprawdę solidnie pod górkę. No.
13: Trochę tak, co nie zmienia faktu, że ratują nas właśnie te lata 50-te, 60-te. Że nie mówimy bezpośrednio o społeczeństwie, które czyta, że tak, to są nasze bieżące problemy, to my jesteśmy tymi bohaterami, którzy występują na scenie. Nie, to byli nasi dziadkowie, to były osoby, które już w tym momencie traktujemy jako jakiś rodzaj może reliktu, poprzednich czasów.
10: No trudno przekładać realnie lat 50. do trzeciej dekady XXI wieku. No trudno to robić.
13: Trudno też uwierzyć, że babcia zamieni się w gęś na końcu spektaklu, co daje nam pewnego rodzaju właśnie zdystansowanie wobec tych treści, które chcemy przekazać. I myślę, że jeżeli trafimy na odbiorców, którzy to poczucie humoru jednak mają, bo jednak są takie osoby, które gdzieś funkcjonują i szukają tego rodzaju treści, chociażby sukces serialu 1670 pokazuje, że jednak mamy specyficzne poczucie humoru, które do wielu osób trafia. My mamy tak naprawdę trochę podobny humor jak w wspomnianym serialu.
14: Ten płaszcz teatru absurdu nam na to pozwala, bo faktycznie czujemy pewien dystans. Troszkę historyczny, troszkę ten fizyczny do tych postaci, które obserwujemy na scenie. Więc nawet jeżeli, cytując klasyka, z czego się śmiejecie, z siebie się śmiejecie, widzowie nie do końca są tego świadomi, a potrafią się świetnie bawić. Nawet widzimy to w spektaklach, kiedy mamy bardzo mocno rozwiniętą tę strefę interakcji aktora z widzem, kiedy faktor aż aktor ośmiesza widzów, to jest w lekcji Jozina Ionesco, ośmiesza ich jak uczniów nieprzygotowanych do lekcji, a oni zamiast się obrażać, no to śmieją się. Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy aktor pyta na przykład męża, a żona wtedy dosłownie zrywa boki.
10: A mieliście kłopoty przez ten wasz humor albo przez absurd, przez groteskę? Czuliście w pewnym momencie, że a nie, chyba trochę jednak przegięliśmy, przesadziliśmy i może to się nie do końca dobrze dla nas skończyć?
13: Chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy się obawiali jakiejś katastrofy ze strony publiczności.
10: A nie tylko publiczności, różnych instytucji na przykład też, bo takie rzeczy też się zdarzały, pikiety pod teatrem i tak dalej.
13: No my dopiero teraz mamy własną siedzibę, więc dopiero teraz mogą przyjść z tymi pikietami. Niewykluczone, że jeszcze nas to czeka. Na razie takiej sytuacji nie mieliśmy. Jedyne sytuacje to było spotkanie się z niezrozumieniem, że na przykład w tym momencie będziemy też premierować z Nocą Cudów Gałczyńskiego. To jest bardzo abstrakcyjny tekst, gdzie babcia wierzy we wszelkiego rodzaju cuda, w pewnym momencie wsiada na miotło i odlatuje po prostu w sposób całkowicie abstrakcyjny. Są widzowie, którzy właśnie to rozumieją i rozróżniają to w kontekście realistycznej konwencji filmowej, jako przykład właśnie czegoś zupełnie innego, co może nastąpić w teatrze. Są widzowie, którzy powiedzą wprost głupie. No i jakby to były jednak niestety najbardziej radykalne reakcje. Nie mamy tutaj jakiejś dramatycznej historii o pikietach. Wszystko przed nami.
10: To słuchajcie, scena jest co prawda kameralna, ale skoro to wasz dom, no to oprowadzajcie. To powiedzmy, co w teatrze być musi, czego nie ma, co jest waszym marzeniem, żeby tutaj na tej scenie na Krzyża się pojawiło. Które z was zaczyna oprowadzanie?
14: Rzecz najważniejsza w teatrze, od której zaczynamy każdą próbę, czyli ekspres do kawy. To jest pierwsza rzecz, którą kupiliśmy tutaj do teatru. Następna rzecz to miejsce, gdzie ten ekspres musi się znajdować, czyli kulisy. Stworzyliśmy kulisy. One, jak to w teatrach hofowych, są może i wąskie, ale za to przeładowane do bólu. Także aktorzy mogą tylko w nich stać, nie będą mieli okazji siedzieć, ale nic nie szkodzi, ponieważ u nas spektakle są tak skonstruowane, że aktor nie ma czasu się nudzić. Jak już wyjdziemy z naszych kulis, możemy spojrzeć na naszą publiczność. Publiczność dosyć kameralną, na 40 osób, może do 50.
10: Kurtyna jest, to Wyspiański co prawda nie malował ani ten, ale jest.
14: Tak, delikatna kurtyna jest, delikatne kulisy z bocznych kurtyn też są. Mamy również specjalne wyjście, które pozwala nam okrążyć scenę tak, żeby widzowie się nie zorientowali. Mamy reflektory. Kiedyś słyszałem, że podobno miara jakości teatru mierzy się ilością reflektorów. Tym się inspirujemy, dlatego inwestujemy w reflektory.
10: Więcej kilowatów.
14: Więcej kilowatów, na szczęście LED-owe, więc rachunki jeszcze nie wzrastają aż tak. Wszystko przez ekspres do kawy.
10: Krzesła są na widowni też.
14: Krzesła są, czekają na widzów. Niektóre miękkie, niektóre nie. Tutaj zależy od biletu premium. Dodatkowo mamy wyposażenie muzyczne właśnie do spektakli muzycznych. Mamy masę rekwizytów, które znajdują się, w tym hobby horsing, w tym przetykaczka do ubikacji. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ich używamy, no to zapraszamy do nas na Świętego Krzyża 14.
13: Z remontu zostało nam jeszcze bardzo dużo kartonów. Te kartony też nie są przypadkowe, stanowią scenografię naszego najbardziej kultowego spektaklu, czyli lekcji. Tam profesor żyje w kartonowym świecie, w którym nigdy się nie wypakował.
10: Myślałem, że M jak miłość.
13: myślał...
10: Nie, bo to tam, tak, to, tak. Ten serial i kartony, i katastrofa z kartonami, tak?
13: Tak, no to tutaj też mamy podobną katastrofę, tutaj one służą, a może nie będę zdradzać, za co służą, w każdym razie wyciąga się z nich bardzo różne rzeczy, chowa się do nich bardzo różne rzeczy i nie tylko rzeczy.
14: My jako patrioci też często słyszymy takie powiedzenie, że nasze państwo jest z kartonu, więc dlaczego teatr nie może być z kartonu?
10: Ja bym wolał teatr walczący, skoro patriotami jesteście.
14: Tak, walczymy ze wszystkimi tak naprawdę walczymy. Walczymy z aktorami, którzy na próbę o 17 przychodzą o 19.
10: Trzeźwi?
14: Przepraszam, nie słyszałem pytania. Walczymy z różnymi dofinansowaniami, bardzo chcemy ich nie dostawać. Skutecznie nam się to udaje. Walczymy z naszymi widzami, którzy bardzo chcieliby wnieść kawę, herbatę na widownię. Tłumaczymy, że jednak może nie jest to wskazane. No i walczymy ze sobą sami, żeby jednak kolejny rok, kiedy mówimy w tym roku na pewno zamykamy, poprowadzić tę instytucję dalej.
8: A jeżeli zainteresowała was historia tego najgorszego teatru w mieście, tu uwaga, w radiu nie widać mrugnięcia okiem, to odsyłam was oczywiście do mediów społecznościowych i na stronę internetową Teatru Przypadków Feralnych. Ja teraz na chwilę znikam, bo czas na krótką przerwę. Po niej będzie o zielonych albo niebieskich inwestycjach w parku Kurdwanów i o Lajkbusie. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: Kontrolowane poślizgi, techniki ratunkowe i przełamywanie barier psychologicznych. Przez cały weekend Zarząd Dróg zaprasza na zajęcia w Miasteczku Bezpiecznej Jazdy. To z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest Mobilność dla każdego.
1: Jeszcze tylko kilka dni.
15: Zarząd Dróg co do zasady na co dzień dba o to, żeby drogi w mieście Krakowie i ulice były odpowiedniej jakości. Natomiast równie głęboko na sercu leży nam bezpieczeństwo, jakie na tych drogach powinno występować, gdy idzie o ruch zarówno samochodów, jak i pieszych, jak i rowerzystów, czyli wszystkich uczestników ruchu drogowego. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W związku z tym, wykorzystując Tydzień Mobilności tegoroczny, europejską rokroczną akcję, postanowiliśmy przy pomocy również naszych partnerów wybudować takie specjalne miasteczko na parkingu pod centrum handlowym M1, miasteczko bezpiecznej jazdy. Robimy to po to, żeby troszkę poszerzyć taką wyobraźnię kierowców, żeby kierowcy krakowscy mogli na własnej skórze w kontrolowany sposób, w kontrolowanych warunkach przekonać się, co by było, gdyby przeszarżowali, tak mówiąc po ludzku. Więc będzie symulator dachowania. Jak dowiedziałem się niedawno, funkiel, nówka nieśmigany, więc kto z Państwa jako pierwszy będzie się dał symulować, to będzie jakby zupełnie pierwszą osobą, która oczywiście po testerach, która przeżyje coś takiego. Będzie symulator zderzenia, czyli na własnej skórze przekonamy się, jak silne nawet przy takiej niewielkiej prędkości jest zderzenie i jak to się przeżywa. Będzie można przeżyć wybuch poduszki powietrznej. Ja to przeżyłem kiedyś w realu, nic przyjemnego, więc to wszystko wpłynie na naszą wyobraźnię i mam nadzieję, że krakowscy kierowcy, którzy jakby przejdą przez te symulacje, troszkę potem inaczej spojrzą na to, jak się jeździ po krakowskich ulicach i żeby jednak tak bezpiecznie operować prawą nogą. Do tego również będą takie próby kontrolowanego poślizgu, też jest taka możliwość, wszystko pod czujnym okiem Tomasza Czopika, byłego wielokrotnego rajdowego mistrza Polski, więc człowieka, który się naprawdę zna na prowadzeniu samochodu, więc warto może poświęcić troszkę czasu i przyjść w sobotę, w najbliższą sobotę 12 9 września pomiędzy godziną 10 a 18 z taką małą przerwą w środku dnia między 13.15 a 14.15 na przerwę techniczną. Warto przyjść, pojawić się, zarejestrować się i skorzystać z tych atrakcji, bo one naprawdę otwierają oczy, wyobraźnię i później siadając za kierownicę i wyjeżdżając na ulicę Krakowa będziemy może troszkę mądrzejsi i trochę inaczej popatrzymy na to, co się dzieje na ulicach i co może się ewentualnie stać.
4: Mówiliśmy o atrakcjach dla kierowców albo o próbach, które mogą przejść kierowcy. No pytanie, co z pozostałymi tak zwanymi użytkownikami dróg, chodników, dróg dla rowerów albo ciągów pieszo-rowerowych?
15: Oczywiście będą również i inne atrakcje poza atrakcjami dla kierowców, bo to wydarzenie jest rodzinne. Będzie taka strefa dla dzieci z między innymi malowaniem twarzy. Będzie można takie podstawowe znaki drogowe, się z nimi zapoznać. Kto będzie zainteresowany, to również będzie stanowisko naszego laboratorium drogowego, więc tam będzie można zobaczyć, jak się bada drogi, właśnie chodniki, czy drogi dla rowerów, więc naprawdę sporo się tam będzie działo.
4: Hot dogi z asfaltem.
15: Tak jest, dokładnie tak, czyli takie wałki wyciętego asfaltu, więc będzie można zobaczyć te struktury drogi. Natomiast to oczywiście też jest tak, że te symulatory, o których mówiliśmy wcześniej, one nie są tylko przeznaczone dla kierowców. No, ktoś, kto nie jest kierowcą, a chciałby spróbować zobaczyć, jak to jest, to oczywiście też może to zrobić. To nie jest tak, że to jest tylko dla posiadaczy prawa jazdy. Absolutnie nie. Każdy, kto będzie chciał spróbować, to rzeczywiście będzie mógł tego doświadczyć na własnej skórze. Także zapraszamy gorąco, najbliższa sobota, 12 września, parking pod M1 w Krakowie.
4: Więcej na stronie ZDMK, a my zmieniamy temat. Fabryka Schindlera, historię miejsca. To najnowsza wystawa, jaką od połowy października będziecie mogli oglądać w tym właśnie oddziale Muzeum Krakowa. Ekspozycja to opowieść nie tylko o samej fabryce, ale także o ludziach i Zabłociu, które dawniej było bijącym sercem krakowskiego przemysłu.
1: Muzea w Krakowie.
16: Przede wszystkim to jest odpowiedź na takie zapotrzebowanie, które słyszymy od strony naszych zwiedzających, przyjeżdżających z całego świata. Bartosz Eksel, jestem kierownikiem oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera, a także kuratorem wystawy Fabryka Schindlera, historii miejsca. Ci ludzie chcą się dowiedzieć więcej o samym miejscu. Dlatego proponuję, oprócz tego, że jest znana historia wojenna Oskara Schindlera, który poprzez swoje różne działania był w stanie uratować 1100 osób pracujących w tej fabryce, którą zarządzał, ale też kilku innych sąsiednich zakładów. Ale my opowiadamy też o tym, że to miejsce przecież miało swoją wcześniejszą historię, a także późniejszą, aż do właściwie współczesności. Tak więc opowiadamy zarówno o początkach rozwoju przemysłu na Zabłociu,

0: literaturę bardziej specjalistyczną, zatrudniały blisko 5 tysięcy osób, tak? Ale przez praktycznie cały okres siedzibą główną była właśnie Lipowa 4, dawne budynki wykorzystywane w czasie okupacji niemieckiej. To jest też także historia o tym, jak po 89 roku na fali przemian społeczno-gospodarczych ten przemysł zaczyna upadać, zmieniają się te obszary poprzemysłowe. Mówimy o tym, jaką rolę odegrał w ogóle film Lista Schindlera, który spowodował to, że nagle do Krakowa zaczęli przyjeżdżać ludzie zainteresowani tematyką wojny, zainteresowani miejscami, które znalazły się w filmie, albo które, można powiedzieć, udawały pewne miejsca historyczne, tak jak kamieniołom Libana.
1: No właśnie, jeżeli ktoś nie zna tej wojennej historii i przypadkiem trafi na dno kamieniołomu Libana, zobaczy gdzieś tam w ziemi wdeptane macewy, no sobie pomyśli, ratny boskie, Kraków nie zadbał o swoje żydowskie dziedzictwo, to jednak są makiety stworzone na potrzeby filmu.
0: To jest też taka ciekawa historia związana z tym, że zazwyczaj takie dekoracje, scenografie filmowe mają dosyć taki krótki swój żywot.
1: A one są trwałe, przecież tak, ileż lat? Prawie 30 lat.
0: Tak, że coś, co miało być tymczasowe, przetrwało, wpisało się w ten krajobraz, no i dzisiaj też trwa jakby dyskusja, co zrobić z zagospodarowaniem tego terenu, który tak naprawdę leży tuż obok prawdziwego obozu, którym więziono właśnie junaków z Bałdyństu, czyli służby budowlanej. Więc ta historia rzeczywista z pewnym wyobrażeniem nakłada się. O tym chcemy powiedzieć, o pewnych właśnie rzeczywistości i fikcji w filmie Lista Schindlera, ale jesteśmy przekonani, że bez tego filmu, bez tego zainteresowania nie byłoby w tym miejscu muzeum. Prawdopodobnie te budynki podzieliłyby los innych poprzemysłowych budynków w tej części miasta, czyli zostałyby zniszczone.
1: Tak, zastanawiam się trochę nad koncepcją tej wystawy i nad miejscem właśnie, no bo wystawa poświęcona jest bardziej miejscu w szerszym kontekście, też ludziom, do tego zaraz przejdziemy, ale tak przyszło mi do głowy, że Zabłocie do tej pory nie doczekało się jakiegoś takiego upamiętnienia właśnie jako obszar i jako samo z siebie miejsce. Mamy Muzeum Podgórza, Zabłocie częścią Podgórza jest, ale jednak specyfika Zabłocia była trochę inna albo zupełnie inna niż samego tego macierzystego Podgórza i być może, no nie wiem, czy Emalia myślałaby o tym, żeby rozszerzyć trochę działalność właśnie na okolice, bo przecież i po sąsiedzku mamy i Hutę Szkła i wspomniany Telpot i tych zakładów masę do dzisiaj, zresztą ocynkownia na Zabłociu działa.
0: Tak, natomiast wystawa jest ułożona, można powiedzieć, takim przebiegu chronologicznym, czyli poznajemy te dzieje wcześniejsze, przedwojenne, tą historię wojenną, ale też to, co się dzieje z samym Schindlerem, z ocalonymi ludźmi dzięki niemu po wojnie. Oni zabiegali przez wiele lat o tym, żeby ta historia była znana, żeby w jakiś sposób odwdzięczyć się Schindlerowi za uratowanie ich życia, za uratowanie życia ich bliskich. I mówimy też o takich postaciach jak chociażby Mietek Pemper czy Leopold Pfefferberg, którzy przyczynili się do tego, że najpierw powstała książka Thomasa Kennelly'ego Arka Schindlera, a później jej ekranizacja już znana na całym świecie, czyli słynna Lista Schindlera. Część z tych ocalonych przez Schindlera przyjeżdżają do Polski po wielu latach właśnie w związku z otwarciem wystawy w 2010 roku. Także trochę ta opowiadana przez nas historia zatacza takie koło, tak? Ona nie kończy się w 1945 roku. Ci ludzie żyją w różnych miejscach na całym świecie, ale część z nich przyjeżdża na otwarcie wystawy. To jest taka sentymentalna podróż, często po kilkudziesięciu latach wracają do Polski po to, żeby być częścią tej wystawy, a przede wszystkim świadczyć o tej historii, która się wydarzyła. Także właściwie można mówić, że wystawa opowiada ponad 100 lat historii budynku okolicznego Zabłocia, a także ludzi, którzy tą historię kształtowali. Natomiast nawiązując, my chcieliśmy też pokazać to Zabłocie współczesne, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu, dwudziestu lat zmieniło się bardzo, tak?

0: obszaru takiego poprzemysłowego stało się zupełnie czymś nowym, z nowymi mieszkańcami, ale są miejsca, które zachowały ten swój pierwotny charakter. Właśnie ten fragment ulicy Lipowej z dawną fabryką Schindlera, z krakowską Hutą Szkła. To jest właśnie, można powiedzieć, taki wycinek tego dawnego świata, który przetrwał. Przetrwał też dzięki właśnie trochę mitowi stworzonemu przez popkulturę. Ale no jest i pewnie dalej będzie, tak? No bo trudno sobie wyobrazić jakąś taką wielkie przeobrażenie tego obszaru. Wiadomo, zmienili się ludzie, jest dużo ludzi nowych, którzy nie znają historii tego miejsca. Nie słyszeli być może o Telpodzie, który no, zniknął jako, można powiedzieć, taki symbol końca tej przemysłowej epoki na Zabłociu. Do nich też chcemy dotrzeć, nie tylko z wystawą, ale z ofertą różnych wydarzeń towarzyszących, chociaż wiadomo, że no, tym pierwszym odbiorcą będą ludzie, którzy przyjechali do Krakowa właśnie z myślą o tym, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o samym miejscu i o Oskarze Schindlerze.
1: A nie jest trochę tak, że fabryka Emalia została trochę zdisneylandyzowana, używając socjologicznej nomenklatury, bo tak, podjeżdżają pod Emalię Meleksy i takim Meleksem można zwiedzić sobie Stare Miasto, taka obwoźna wycieczka, oprócz tego propozycje stałe wycieczek, czyli Auschwitz, kopalnie soli w Wieliczce i Emalia. Mamy po prostu kolejne punkty do odhaczenia, jak w Disneylandzie.
0: Myślę, że dla części osób to jest taki... najważniejsze jest to, żeby być w jakimś miejscu, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie i tyle, tak? Tak jak mówimy właśnie, odhaczyć kolejne miejsca, które gdzieś są, nie wiem, popularne, albo byli tam już znajomi, albo jeszcze ktoś inny. Natomiast to jest miejsce, wydaje mi się, też szczególne, bo w dalszym ciągu przyjeżdżają, może już nie ocaleni, ale ich krewni, ich rodziny. Dla nich jest to zupełnie inne doświadczenie.
2: Wystawa od 15 października w fabryce Emalia Oskara Schindlera przy ulicy Lipowej.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
4: Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
4: Magazyn Tydzień w Krakowie. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do spędzenia ze mną najbliższej godziny, w której opowiem m.in. o działalności prezydenckiego zespołu rowerowego. Będzie też o ofercie zajęć, jaką dla uczniów przygotowało Muzeum Krakowa. To za chwilkę. Najpierw przysłuchamy się najważniejszym wydarzeniom z ostatnich dni.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
4: Gorąco zrobiło się na naszym lokalnym politycznym podwórku, a to dlatego, że wszystkie największe partie, oprócz Konfederacji, co jest największym zaskoczeniem, mają swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Są też kandydaci niezależni. Miejska Komisja Wyborcza ostatecznie zakończyła proces rejestracji chętnych do rządzenia miastem. O fotel prezydenta będzie się ubiegać 8 kandydatów. Warunkiem, jaki musieli spełnić, było zebranie przynajmniej 3000 ważnych podpisów wyborców. Nie wszystkim ta sztuka się udała. Stanisław Kułach zebrał około 400 podpisów, a Marta Raczyńska 80. Były szef NIK Marian Banaś i Rafał Bochenczak z Konfederacji zebrali co prawda wymaganą liczbę podpisów, ale okazało się, że większość z nich jest nieważna. Wyjaśnia przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
5: Mam taką informację o najczęstszych błędach: nieprawidłowy numer PESEL, nieczytelne imię i nazwisko, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
4: Wybory 27 września, czyli za mniej więcej 2 tygodnie, a już teraz możecie wybrać się do Galerii Podbrzezie. Jest okazja, bo prekursor krakowskiego street artu i współtwórca Muzeum Komiksu świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji Artur Fabik zaprasza na wystawę Postawy i poglądy z lat 1996-2026. Co zobaczymy, o tym opowiada sam autor.
6: Moral, który będzie w dialogu z też betonowymi obiektami, które tam będę pokazywał, to są takie obiekty przeniesione bezpośrednio z ulicy późnego PRL-u. No i to będzie jakoś razem składać się pewną opowieść o latach 90., o początkach mojej drogi artystycznej.
4: Wystawa w Galerii Podbrzezie, a teraz ciekawostka biologiczna. Jeśli cierpicie na arachnofobię, to możecie zasłonić uszy. Tysiące owadów i pająków upodobało sobie bowiem mosty nad Wisłą. Sprawa mocno zaniepokoiła mieszkańców na tyle, że zajęli się nią też miejsce urzędnicy. Uspokajają, że owady to ochotkowate, czyli muchówki. Ich masowe pojawianie się jest związane z niskim przepływem Wisły i wysokimi temperaturami. Takie warunki sprzyjają rozwojowi kolejnych pokoleń owadów, a skoro tych przybyło, to i pająki zwietrzyły szanse na łatwiejszy posiłek. Sytuacja może utrzymywać się do wyraźnego jesiennego ochłodzenia. A teraz przyjemniejszy retroklimat. Budzące nostalgię i karusy, skanie i unikatowe tramwaje wypożyczone z zaprzyjaźnionych miast. Najbliższa niedziela upłynie nam pod znakiem krakowskiej linii muzealnej. Na pasażerów czeka także specjalne wyzwanie, mówi rzecznik MPK Marek Gancarczyk.
7: Konkurs będzie polegał na zebraniu pieczątek na wszystkich 6 pętlach, na których pojawią się właśnie historyczne pojazdy. I po skompletowaniu pieczątek będzie trzeba się zgłosić na PDC kącik.
4: Tam właśnie będzie można odebrać nagrody. Szczegóły na stronie MPK.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
4: To będą 3 dni wypełnione wystawami, warsztatami i zaglądaniem miejsca na co dzień niedostępne. Tak w bardzo dużym uproszczeniu przedstawia się program tegorocznej odsłony Zajrzyj do Huty. Na wydarzenie zaprasza tradycyjnie już Muzeum Krakowa.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
8: W tym roku już podczas 18. edycji tego wydarzenia także wchodzimy do lasu, już można by rzec z tym projektem. Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty. Czeka nas rekordowa ilość różnych przygotowanych atrakcji, ponad 130 wydarzeń w ciągu 3 dni, które przygotowało już prawie 50 różnych instytucji, podmiotów działających bądź też opowiadających, działających na terenie Nowej Huty bądź też opowiadających o nich. I staramy się, żeby co roku pojawiało się coś nowego w programie. I w tym roku też mamy takie przykłady właśnie takich wydarzeń.
4: Jakich?
8: Możemy wymienić chociażby spacery, które są poświęcone konkretnym osobom, czy takie rocznicowe, bo raz pierwszy w ramach Zajrzyj do Huty będzie się chodzić spacer nowochódzkim szlakiem Andrzeja Wajdy w związku ze setną rocznicą urodzin tego reżysera, która przypada w tym roku. I w tym roku również przypada 10. rocznica śmierci innego reżysera, mocno związanego z Nową Hutą, czyli Jerzego Lidana. I także taki spacer poświęcony tej postaci i związkom Jerzego Lidana z Nową Hutą będzie przez nas prowadzony.
4: Będą Państwo opowiadali też wspólne historie bratnich i siostrzanych miast, które powstawały po II wojnie światowej, dokładnie tak jak ta młodsza siostra Krakowa, jak to nazywana Nowa Huta bywa.
8: Będziemy w trakcie Zajrzyj do Huty również odwiedzać wystawę plenerową Nowa Huta Dmitrowgrad, która od 10 września będzie znajdowała się na terenie Alei Róż. I również uczestnicy wycieczek autokarowych, to mówimy ogórkowych, tak, ponieważ odbywają się one na pokładzie historycznych autokarów, które potocznie tak są zwane. Również w trakcie tych wycieczek będą 3 szlakiem nowochódzkiej architektury, szlakiem nowochódzkiej kultury, szlakiem opozycji nowochódzkiej i uczestnicy także tej wystawy będą mogli z mną zwiedzić.
4: I Państwo mocny akcent postawią na infrastrukturę zimnowojenną. To domyślam się schrony pewnie.
8: Tak, od kilku ładnych lat, no w zasadzie już ponad dekady zajmujemy się tematyką schronową, ale w tym roku pojawia się nowość, to znaczy nowa wystawa, która została otwarta 18 czerwca na 822. I będą Państwo mogli ją zwiedzać po pierwsze przez te 3 dni indywidualnie. Gdyby ktoś chciał, to będzie to oczywiście możliwe. Będzie też możliwość zwiedzania z przewodnikiem, z kuratorem Agatą Klimek-Zdero, która przygotowała tę ekspozycję w ramach spacerów stronowych. Będą Państwo mieli możliwość wejścia na nią. W sobotę i w niedzielę takie spacery się będą odbywać, czyli 19 i 20 września. I jeszcze tegoroczna gra miejska, gra terenowa, będzie dotyczyć tematyki schronowej, także jej fragment odbędzie się na tej ekspozycji, a dodatkowo przygotowaliśmy również warsztaty dla młodszych, czyli dla dzieci, powiązane z tematyką schronową.
4: Zaglądniemy też na peryferia nie tylko Krakowa, ale i Nowej Huty, bo w Różnice do miasta włączone zostały 40 lat temu i z tej okazji właśnie będziemy zaglądać już teraz na to osiedle, kiedyś do miejscowości odrębnej.
8: Tak, Stowarzyszenie Aktywne Różnice jest przykładem podmiotu, który będzie debiutować w tym roku w Zajrzyj do Huty. Właśnie w związku z tą 40. rocznicą włączenia Różnic do Krakowa przygotowało ono specjalną grę terenową, która połączona jest również z wystawą plenerową poświęconą historii Różnic. Także zdecydowanie nie zwiedzamy tylko centrum, czyli Starej Nowej Huty, ale też Różnice, też Wolice, też będziemy Mistrzyjowice, też będziemy jeździć autokarami po terenach dawnych podkrakowskich wsi. Także odwiedzimy na przykład Pleszów, Branice, Łuszcze, Kościelniki, Górkę Kościelnicką, Wadów, Czarnowice, Krzesławice, a więc tych miejscowości sporo pojawi się na trasach tych wycieczek autokarowych.
4: Ja przypomnę tylko, że tegoroczna odsłona Zajrzyj do Huty startuje 18 września. Dwa dni wcześniej Muzeum Krakowa zaprasza z kolei do Starej Synagogi na kolejne spotkanie z cyklu Krakowianie między kulturami.
9: Inspiracją dla powstania cyklu były przede wszystkim dwa projekty, które już zaistniały w Muzeum Krakowa kilka lat temu. Piotr Figiela, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik oddziału Stara Synagoga. Pierwszy to Opowiedz mi miasto, który również dotyczył przedstawicieli różnych kultur, narodów. Drugim tym projektem była wystawa czasowa od wielkiego dzwonu
4: w domu pod krzyżem.
9: Dokładnie tak, która dotyczyła roku obrzeżowego w judaizmie i islamie i oczywiście odłama chrześcijaństwa. Natomiast czego dotyczy sam cykl? Tutaj też chodzimy od znaczenia hebrajskiego słowa synagoga. Synagoga to oczywiście słowo greckie, natomiast po hebrajsku brzmi ono bet hakneset, a oznacza dom zgromadzenia. I o to słowo zgromadzenie tutaj chodzi. Oczywiście to nie tylko zgromadzenie religijne, ale także zgromadzenie na cele religijne, oddane na modlitwy, ale także zgromadzenie osób, by poszerzyć więzy międzyludzkie, utwierdzić te więzy społeczne. I to ten element tradycji żydowskiej wykorzystaliśmy, przełożyliśmy na współczesny grunt, chcąc, aby właśnie Stara Synagoga stała się takim miejscem dialogu międzykulturowego. Jestem gromadzącym przedstawicieli różnych narodów, religii, kultur, gdzie opowiedzieliby o sobie, o swoich korzeniach, o zderzeniu z kulturą polską, o tym, jak się tutaj odnajdują i w jaki sposób kultywują tą tożsamość.
10: Powiedział pan zderzenie kultur, od razu mi gdzieś Huntington kołacze się w głowie. Zderzenie cywilizacji. Faktycznie zderzamy się, czy raczej być może podchodzimy, witamy się i przenikamy gdzieś tam? Czy jednak nie? Mamy to zderzenie i konfrontację pewną.
9: Rzeczywiście niektórzy nasi goście mówili bezpośrednio o zderzeniu, ale mam rację. Po kilku spotkaniach, które już się odbyły, nasza refleksja jest taka, że więcej łączy różne kultury niż dzieli. Tutaj takim przykładem jest Wasim Ibrahim, pochodzący z Syrii, muzyk, wykładowca na Akademii Muzycznej, który łączy swoje doświadczenie wyniesione z Syrii, muzyki orientalnej z muzyką klezmerską, muzyką Żydów aszkenazyjskich. Także tutaj taki dobry na to przykład. Tych pól przenikania się jest sporo w obyczajach, w języku, w pewnym podejściu do różnych spraw, no, jak choćby kwestie związane ze społecznością romską, ormiańską, które funkcjonują już od wieków w Polsce i także w Krakowie.
10: I w tym roku spoglądamy na Japonię, albo raczej Japonia spogląda na nas, na nam się przygląda i właśnie my nas samych siebie będziemy z tej perspektywy japońskiej oglądać, albo będziemy na siebie patrzeć właśnie z takiej perspektywy.
9: Mam nadzieję, że tak się stanie, że taka ciekawa refleksja po spotkaniu z panią Yuko Yoshidą, która odbędzie się 16 września o godzinie 18 w Starej Synagodze u wielu osób, które nas odwiedzą, wówczas się pojawią. Z panią Yoshidą będziemy rozmawiać właśnie o postrzeganiu Polaków przez Japończyków, Japończyków przez Polaków, o tradycji, która jest istotna zarówno dla jednej i drugiej strony, o tym, co urzeka Polaków w Japonii, o tym, co Japończycy kochają w Polsce.
4: Po więcej informacji odsyłam tradycyjnie do mediów społecznościowych i na stronę Muzeum Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92.5 FM. Tydzień w Krakowie.
4: Jego powołanie to prawdziwy precedens w historii krakowskiego samorządu, który do tej pory krzywo patrzył na włączanie mieszkańców, a co dopiero aktywistów w procesy decyzyjne. Zespół rowerowy przy prezydencie działa już 2 lata i pokazał właśnie, co przez ten czas udało się zrobić. Tu taka mała uwaga. Nie będzie panów, ale nie zabraknie też należących się urzędnikom pochwał, bo lista jest naprawdę długa. Zespołowi udało się bowiem doprowadzić do końca sprawy, o których w mieście mówi się od dekad i przez dekady słyszeliśmy my, czyli rowerzyści, do których sam się zaliczam, znane w całym kraju nie da się. To kolejny z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie Tydzienie w Krakowie. Posłuchajcie.
3: Czekamy na to od lat.
11: Myślę, że dla mnie też lekcja pokory. Krzysztof Dąbrowa, zarząd transportu publicznego, zespół rowerowy. Bo zrozumiałem, jak trudny jest proces inwestycyjny, jak wiele różnego rodzaju uzgodnień, jak wiele poprawek projektowych on wymaga. Natomiast to, co jest największą zaletą pracy zespołu rowerowego, to to, że my wszyscy pracujemy razem. Wszystkie jednostki, które odpowiadają za realizację tych zadań, współpracują razem i zaprosiły do tego do tej współpracy też społeczników reprezentujących różne organizacje miejskie, ekspertów, też przedstawicieli województwa. Razem cyklicznie spotykamy się i omawiamy różnego rodzaju zagadnienia. Często zapraszamy na te spotkania przedstawicieli innych instytucji, tak jak nie wiem, Koleje Wody Polskie, inne instytucje, z którymi współpraca jest konieczna, dlatego żeby tę politykę realizować sprawniej. I to, co dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, to z 2 lata temu zaczynaliśmy pracę, zastaliśmy absolutnie puste szuflady projektowe. Dzisiaj po tych 2 latach na dobrą sprawę potrzebujemy odwagi przyszłych władz miasta już do tego, żeby realizować, dlatego, że te szuflady zostały mocno wypełnione i nie są wypełnione żadnymi fanaberiami, tylko takimi absolutnymi must have tej infrastruktury, bo mówimy o rzeczach, które są takimi spójnikami, są takimi łącznikami tej infrastruktury w mieście. To nie są nowe trasy, to są przede wszystkim połączenia tych tras, które już mamy, a które do dzisiaj w zasadzie tego połączenia nie mają.
10: Jak to się stało, że w ciągu, tak jak mówię, tych 2 lat udało się wypełnić szuflady projektami kluczowymi, które między innymi zasypują dziury, wyrwy w infrastrukturze rowerowej, albo rzeczy tak prozaiczne jak wyrównanie krawężników, tudzież nierówności na przejazdach rowerowych. Rzecz banalnie prosta do zrobienia, trochę asfaltu i zupełnie inny komfort jazdy, zwłaszcza rowerem szosowym. Jak to się stało? Że jednak dało się. Coś, o czym rozmawiało się lata, upominało się urzędników, słyszeliśmy, nie da się, nagle jakoś się da.
11: Ja myślę, że to, co się wydarzyło, to pewnego rodzaju potraktowanie rowerów na poważnie. Rzeczywiście to był proces, natomiast te rowery zawsze były gdzieś tam na ostatniej liście priorytetów. Dzisiaj patrzymy na miasto też przez pryzmat tego, że ruch rowerowy to nie tylko coś, co pomoże dzisiaj obecnym użytkownikom roweru, ale to jest też coś, co sprawi, że będziemy mieli mniejsze korki, bo sporo osób dzięki tej bezpiecznej infrastrukturze do codziennego wykorzystywania roweru do podróży jesteśmy w stanie przekonać. I to, że my mamy logiczne podejście, to znaczy, że zarówno aktywiści, osoby, które pewnie mogłyby być najbardziej roszczeniowe w kontekście miasta, wykazują się dużym zrozumieniem wobec tego, jak miasto funkcjonuje i poszukujemy kompromisowych rozwiązań, które często są bardzo tanie. To też myślę, że jedna z zalet w kontekście tego, o czym mówiłeś, czyli tych wyrównanych przejazdów, dało zrozumienie, że te środowiska rowerowe oczekują pewnej racjonalizacji polityki transportowej. I ten proces inwestycyjny, który dotyczy tych najważniejszych tematów, które dzisiaj wskazaliśmy, w zasadzie się na tym opiera. To znaczy, my pokazujemy racjonalne rozwiązania dla problemów, które być może nie są duże, ale wymagały sporo pracy, uzgodnień i przede wszystkim determinacji.
10: Co przez te dwa lata udało się zrobić na przykładach twardych, realizacje i inwestycje? Co mamy w tych wspomnianych przez ciebie szufladach, jeżeli chodzi o projekty? No i też, co się nie udało, co było jakimś takim ważnym niepowodzeniem jako zespołu.
11: Na pewno wielkimi sukcesami są cztery realizacje w przestrzeni, bo to jest to, co widzi dzisiaj rowerzysta, który przemierza miasto i to są istotne łączniki infrastruktury rowerowej. Mówimy tu na przykład o drodze dla rowerów wzdłuż ulicy Nawojki. To jest ogromny sukces, dlatego że ta droga jest bardzo ważnym połączeniem dla wielu tysięcy studentów, którzy jeżdżą do swoich akademików i dzięki temu zyskują wygodniejsze i bezpieczniejsze połączenie z istniejącą infrastrukturą. Mamy taki łącznik, który powstał od ulicy Wadowickiej w kierunku Broszka właśnie przez pętlę autobusową, bokiem wpuszczony ten ruch rowerowy, która tak naprawdę uspójnia to połączenie właśnie od centrum miasta w kierunku południowym, czy Naruczaj, czy w kierunku Borku Pałęckiego, Łagiewnik. Mamy istotne połączenie, którego kontynuację wskazujemy też w tych priorytetach, czyli Park Kolejowy III. Ta część parku kolejowego, która łączy w zasadzie Wielicką, to skrzyżowanie przy stacji kolejowej Podłuże z nową kładką pieszo-rowerową z mostem Podłużanek, czyli w zasadzie sprawienie, że cała ta przeprawa nabiera jakiejś logiki i sensu i kontynuacji. Mamy fantastyczną drogę wydzieloną z ruchu ogólnego, która jest też pewnego rodzaju ciągiem parkowym dla pieszych, ale jest taką magistralą rowerową, którą chcielibyśmy dalej rozwijać w kierunku właśnie parku kolejowego drugiego etapu, czyli od Grzegorzewskiej do Miodowej. To, co się wydarzyło, czy wydarza bardzo istotnego, to powstająca infrastruktura wzdłuż KST4, wzdłuż infrastruktura towarzysząca inwestycji tramwajowej do Mistrzejowic, bo tam mamy całe długie kilometry fantastycznej infrastruktury rowerowej, która powstaje. Mam nadzieję, że lada moment będzie oddawana. Oczywiście można różne rzeczy myśleć o tej inwestycji. Ona na pewno wzbudza masę emocji, natomiast koniec końców mieszkańcy tamtych obszarów zyskają dostęp do fantastycznej infrastruktury, która dzięki pracom zespołu rowerowego zostanie, można powiedzieć, uzupełniona, wzbogacona odcinkami, które tak naprawdę sprawią, że będzie jakby logiczniejsza, bo mamy, udało się synchronizować pracę tak, by jednocześnie powstawała infrastruktura rowerowa wzdłuż Dobrego Pasterza, wzdłuż ulicy Bohomolca, właśnie takimi środkami utrzymaniowymi udało nam się poprawić ulicę Lublańską, gdzie mieliśmy popękane płyty i stary chodnik i zamieniliśmy ją w świetny ciąg pieszo-rowerowy dojazdowy do tego KST4. No ale kontynuacja powinna być w postaci przejazdu w kierunku centrum, czyli połączenia alternatywnego dla ulicy Pilotów przez Chałupnika, Lotniczą i Grunwaldzką. Tam potrzebujemy zrealizować tunel i kładkę i te rzeczy się projektują. Lada moment będą gotowe do tego, żeby je realizować.
12: Faktycznie te dwa lata minęły nam na tym, żeby ruszyć tak naprawdę projektowanie tych wszystkich dziur infrastrukturalnych, które mamy, żeby je załatać. Jarek Tereński, ekspert od Adama Polska. Natomiast one nie są jeszcze, te działania nie są widoczne, ponieważ dalej się opierają na tym, że mamy tylko projekty narysowane. Natomiast w tym momencie one czekają tak naprawdę, jak już to są gotowe na budowę, więc mam nadzieję, że część z tych projektów, większość mam nadzieję, zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych 2-3 lat.
4: Także i taki mamy też horyzont czasowy, bo też finansowanie jest zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Jest, te daty są podane. No, coś się dzieje.
12: Dzieje się. Zawsze chcieliśmy, żeby było lepiej i bardziej, natomiast nie cieszę to, że faktycznie udało się też tematy ważne dla Lelą Polskę, czyli sieci regionalnej, gdzie Kraków jest tak naprawdę centrum tego wszystkiego, ruszyć do przodu i warto, żeby przyszły latach jeszcze oprócz ścianej trasy rowerowej tak naprawdę wykonać Welodawę, Welowilgę, Welopronik również, także te są trasy, które jeszcze czekają tak naprawdę na to, żeby je podociągać do tych gmin ościennych, bo te połączenia aglomeracyjne, rowerowe są ważne też nie tylko z punktu takiej rekreacji, turystyki, ale dla części też dla komunikacji takiego korzystania.
4: No ale to można chyba zasugerować albo postulować też podobny zespół, tylko z udziałem na przykład przedstawicieli sąsiednich gmin, bo często właśnie w przypadku tych regionalnych inwestycji dochodzi do zgrzytów, nieporozumienia albo po prostu pewnych rzeczy nie da się zrobić właśnie przez to, że mamy różne gminy, różne kompetencje, no i nie zawsze też ta wola jest, więc na pewno taki zespół też by się przydał.
12: Tutaj nie do końca nawet był potrzebny zespół, bo jakby trasy regionalne buduje jedna instytucja, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jakby on przejął od poszczególnych wielu gmin tak naprawdę rolę inwestora, co powoduje to, że oczywiście to się odbywa przy ścisłej współpracy z włodarzami gmin, bo oni jakby cieszą się z największym zaufaniem takim lokalnym i przez to, że nie mamy specustawy rowerowej, pomagają zdobywać pozwolenia na budowę dróg rowerowych, co nie jest proste w Polsce. I dzięki temu udało się już faktycznie 1000 km przez 10 lat budować całkiem porządnej infrastruktury rowerowej, która zaczyna się spinać całość. Kraków jest trochę wyłączony z tego modelu przez różne tutaj chciać administracyjne, finansowe, ale dlatego tutaj na terenie miasta Krakowa bardzo ważny jest ten zespół i też moja to rola też w nim, żeby pilnować tych tematów również regionalnych.
4: W swojej perspektywy największym game changerem tych ostatnich 2 lat jest która z inwestycji?
12: Taką najbardziej namacalną mamy w Wzgórze Grodzisko, czyli słynną dziurę, które udało się załatać trochę przy pomocy nadleśnictwa i da się tam już normalnie przejechać rowerem. Natomiast z tych rzeczy, które będą budowane, to oczekiwana kładka nad rzeką Pronik Białka na Dąbiu, czy ten tunel pod ofiarek przy stopniu wodnym Dąbie, tak żeby on był szerszy i bezpieczny przejście.
4: Przeszliśmy do tych rzeczy, które w planach są. To jeszcze dwie takie kluczowe realizacje, które w tychże planach są, albo mają zapewnione finansowanie, czy jesteśmy być może na etapie projektowym. Ja mam swojego faworyta, Koszuleciał, najbliższa kładka przez Wisłę, rejon mostu Nowokuckiego. Jeszcze tamtędy często krew mnie dosłownie zalewa, jak muszę przez most Nowokucki przejeżdżać, no ale inaczej się nie da z Huty do podłuża pojechać.
11: Nie, zazwyczaj szczęśliwie nie muszę często przejeżdżać tamtędy, ale też pewnie dlatego jeżdżę rzadko, bo faktycznie te drogi dzisiaj są bardzo trudne. Mamy tam 90-centymetrowy taki przepust, można powiedzieć, z dopuszczeniem ruchu rowerowego tylko dla pieszych i tam zaprojektowaliśmy kładkę, która połączy oba brzegi Wisły. To jest bardzo istotne połączenie, bo przyzwoitą infrastrukturę mamy po obu stronach mostu Nowokuckiego, natomiast właśnie brakuje tego połączenia pomiędzy. To jeszcze nie będzie idealne rozwiązanie, ale ten projekt, który dzisiaj mamy i który jest uzgodniony z wodami polskimi, pozwala połączyć te brzegi. W przyszłości chcielibyśmy też realizować w ramach tej kładki zjazd do bulwaru, bo to się wydaje oczywiste, żeby połączyć to też najważniejszą magistralą rowerową w kraju.
4: Mamy też horyzont czasowy bardzo realny. 2029 czy 30?
11: No, tak naprawdę my wskazaliśmy zakres kilkunastu inwestycji, które przygotowaliśmy, które są na bardzo zaawansowanym już etapie projektowym, albo swoje projekty mają, tylko czekają tak naprawdę na realizację. Od 2026 do 2030 roku wskazaliśmy to, co można by zrealizować na podstawie też wskazań jednostek, które to będą realizowały. Część rzeczy będzie realizować ZDMK, część Zarząd Inwestycji Miejskich, część Zieleń, a część będzie powstawała w ramach infrastruktury towarzyszącej dużych inwestycji. My pokazaliśmy, co kiedy mogłoby powstać w tym horyzoncie 2030 roku, też składając rekomendację finansową. Dlatego, że mając te projekty, dzisiaj możemy sięgać prosić po środki unijne. W nowej perspektywie unijnej zakładamy, że uda się tych środków na infrastrukturę rowerową pozyskać sporo, no ale też wskazujemy miastu, że taki optymalny, wydawać by się mogło, chyba niezbyt wyregulowany udział procentowy w budżecie całego miasta na te inwestycje rowerowe. Wskazujemy, że to mogłoby być 0,6% całego budżetu, czyli poniżej 1%, które dzisiaj pozwoliłoby nam na to, żeby w każdym roku mieć kilkadziesiąt milionów na to, żeby realizować inwestycje, projektować kolejne, bo ta lista nie jest zamknięta, ale też właśnie te działania, o których ty mówiłeś wcześniej, czyli pewnego rodzaju usprawnianie już istniejącej infrastruktury, bo część odcinków ma kilkadziesiąt lat, już dzisiaj wymaga poprawy, wyrównujemy przejazdy, poprawiamy namierzchnię, na to też są potrzebne środki, należy na zmianie organizacji ruchu w tych miejscach, które tego wymagają, więc my wskazujemy, że potrzebowalibyśmy około 0,6% środków budżetowych w skali roku na to, żeby bardzo sprawnie realizować te zadania rowerowe.
4: Do tego tematu wrócimy jeszcze w ostatniej części naszej audycji.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
4: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to taka mała informacja. Ja nazywam się Kuba Kusy, a audycja, którą jeszcze przez mniej więcej 30 minut będę miał przyjemność prowadzić, to Tydzień w Krakowie. Czas na kolejny temat. 17 oddziałów i prawie 250 propozycji zajęć. Taką właśnie ofertę dla krakowskich i nie tylko szkół przygotowało w tym roku Muzeum Krakowa. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych.
2: Audycja edukacyjna w Krakowie.
13: Pierwszy dzwonek już jest za nami. Razem z nim mamy świeżynkę w postaci właśnie odświeżonej, zrewitalizowanej oferty edukacyjnej naszego muzeum. Anna Surma, dział edukacji Muzeum Krakowa. O nowościach mogę opowiedzieć chyba najchętniej, bo cały program jest bardzo bogaty, więc nie mogę mówić o ponad 200 zajęciach, które składają się na tenże program.
10: Czas na
13: Zapewne tak, więc co nas czeka z tych zupełnie nowych rzeczy? Po pierwsze, taką top of the top nowości jest oferta zajęć online, która wkracza od tego roku. No i cóż, no, na szczęście edukacja zdalna jest już za nami, oby nie wróciła. Natomiast pamiętajmy o tym, że są tacy wśród nas, którzy no, niestety nie mogą z różnych powodów do muzeum dotrzeć. No, ze względu na odległość, stan zdrowia, różne inne komplikacje. I to właśnie dla tych osób Muzeum Krakowa przygotowało ofertę, w której się po prostu specjalizuje. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to są zajęcia, 9 tematów, w których my po prostu jesteśmy świetni.
10: Jakie to tematy?
13: To są zajęcia dotyczące Krakowa i jako takiego, to znaczy jego zabytkowej tkanki, tego, czym on słynie na świecie, a co jest często wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To są oprócz tego zajęcia o naszych zwyczajach i tradycjach, o takich sprawach jak lajkonik, jak szopki krakowskie, jak babski cumber. No wszystko to, co stanowi tą niematerialną tkankę miasta, jest typowe tylko i wyłącznie dla naszego Krakowa. Dalej, to są zajęcia mówiące o Krakowie takim niepodległościowym. Mamy tutaj bogatą historię walki, odzyskiwania niepodległości w czasach zaborów i szczęśliwego finału w roku 1918 i o tym też prowadzimy zajęcia w wersji online. Mamy zajęcia mówiące o weselu, słynnym weselu w Rydlówce się dziejącym, no bo Rydlówka to jeden z naszych oddziałów i takie zajęcia szczególnie polecamy maturzystom z dalekich części Polski. Mamy też zajęcia dotyczące okupowanego Krakowa. Trzy z naszych oddziałów to są oddziały poświęcone właśnie tej historii drugowojennej, historii okupacyjnej. W związku z tym w tym temacie też się specjalizujemy i zapraszamy na codzienność w okupowanym Krakowie. Tak drugi właśnie temat, wsparcie źródłami, fotografiami, licznymi przykładami zbiorów muzealnych, normalnie zamkniętych w gablotach czy magazynie, a tutaj po prostu widocznych na ekranie komputera.
10: To oferta dla tych, którzy z takiego albo innego powodu do Krakowa, do filii oddziałów Muzeum Krakowa dotrzeć nie mogą, a jednak ci, którzy są na miejscu, mają ciutkę łatwiej, chociaż odwiedzenie wszystkich oddziałów Muzeum Krakowa to jest wyzwanie, można by powiedzieć, tak, w sumie mogli Państwo taki challenge zrobić, odwiedzić wszystkie oddziały Muzeum Krakowa. Ja kiedyś usiłowałem się doliczyć ponad 20 chyba ich jest, chociaż zmiany w ostatnich latach nastąpiły i może być ciutkę mniej, ale kiedyś usiłowałem tak z pamięci wymienić, do 20 doszedłem na pewno. No to przechodzimy do stacjonarnych zajęć, bo tutaj liczby robią naprawdę wrażenie, a to chodzi tylko o tę zasadniczą ofertę, a nie o projekty na przykład pobożne. No to mówimy.
13: Tak, mówimy. No to cóż, no, Podgórzu można spotkać z dinozaurem. Ja nie wiem, czy Państwo o tym jesteście przekonani, a może ja bredzę. No proszę się przekonać, przychodząc z najmłodszymi uczniami do Muzeum Podgórza, gdzie proponujemy zupełnie nowy temat. Czy w Podgórzu żyły dinozaury?
10: Żyły?
13: Nie powiem, proszę przyjść i się przekonać. Jeżeli jesteśmy w Podgórzu, no to też tuż obok mamy aptekę pod Orłem, gdzie dwa nowe tematy specjalne, oprowadzanie po wystawie tejże aptece, dedykowane szkołom, na potrzeby uczniów skrojone, oprowadzenie prowadzone przez naszych edukatorów, które pozwoli zrozumieć, czym było to miejsce, dlaczego dzisiaj jest ważne. I powiązane z tym tematem warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty mówiące o tym, jak od naszych słów, od tego, co i jak mówimy, rodzi się bardzo poważny problem, taki, jakim jest dyskryminacja, jakim jest wykluczanie, bardzo dotykające też ludzi młodych, więc zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne.
10: To jest niesamowite, że Państwo jako muzealnicy są wyjątkowo reaktywni i starają się też dostosować swoją ofertę do zmieniającej się też rzeczywistości i do wyzwań, przed jakimi stajemy. A przemoc symboliczna, słowna, także no niestety fizyczna, ale od przemocy werbalnej, tak jak już Pani powiedziała, się zaczyna. I właśnie Państwo potrafią zidentyfikować problem i przełożyć go na walory edukacyjne.
13: No tak, bo dzięki też tym zbiorom, obiektom, dzięki naszej pracy, dzięki muzealiom, wśród których się na co dzień poruszamy, jesteśmy w stanie opowiedzieć o skutkach takich najprostszych, wydaje się, złych zachowań, jak one się przekładają na naszą historię, co się działo, jak to się wszystko zaczęło, że doszło do tragedii wojny, doszło do Holokaustu i tak dalej. Od czegoś się to zaczynało. My, bazując na naszych wystawach, jesteśmy w stanie to pokazać na mocy.
10: Z apteki pod Orłem też wojenna historia, bo ulica Pomorska i tak jak to Pani wcześniej powiedziała, mamy trzy oddziały, które zahaczają, czy skupiają się wokół tematyki wojennej. To właśnie wspomniana apteka pod Orłem, fabryka Emalia i ulica Pomorska, więc patrzę tutaj, zerkam kątem oka na Pani ściągawkę. Ulica Pomorska po aptece pod Orłem.
13: Tak, wprowadziliśmy tutaj do oferty spacer tym razem, ponieważ no, nie wszystkie wydarzenia muzealne dzieją się na ekspozycjach, ale dla nas taką aulą czy przestrzenią pracy jest całe miasto. My jesteśmy w końcu Muzeum Krakowa, dlatego na ulicach Krakowa prowadzimy również zajęcia i zapraszamy razem z ulicą Pomorską na spacer Mówiące Ulice, czyli Straty Wojenne Krakowa. Spacer, który pomaga przenieść wiedzę podręcznikową o okresie okupacji, no właśnie w teren, który pozwala zobaczyć za tymi hasłami podręcznikowymi prawdziwych, żywych ludzi, często będących rówieśnikami tych, którzy w tych spacerach uczestniczą. Więc jest to taki szlak wytyczony poprzez miasto, który no, znów oparty na konkretnych adresach i konkretnych nazwiskach, no, staje się takim, powiedziałabym, mięsem, prawda? Widzimy konkret, mamy przykłady konkretnych ludzi, miejsc, które, w których działa się historia podręcznikowa. To zupełnie inaczej wtedy jest odbierane, zapamiętywane, przeżywane, doświadczane przez uczniów.
10: Iskrowodzy, że przechodzimy na Zabłocie.
13: Na Zabłociu, w fabryce Emalia. Z kolei mamy od tego roku nową propozycję dla uczniów nieco młodszych. No jest to taki oddział, który zwykle zapraszał już młodzież. Natomiast tutaj mamy zajęcia, co mówią o nas pamiątki rodzinne. I to jest takie uzupełnienie oferty dla uczniów od 4 do 6 klasy, gdzie poznajemy trochę warsztat historyka. Uczymy się doceniać wartość naszych rodzinnych pamiątek. Zachęcamy do tego uczniów, aby zerknęli do swoich rodzinnych szuflad, archiwów i poszukali tam różnych pamiątek po swoich przodkach. Nauczyli się odczytywać z nich historię swojej rodziny, swoich bliskich. Pokazujemy to też oczywiście w oparciu o historię konkretnych osób związanych z okresem II wojny światowej, o której mówimy na wystawie w fabryce Schindlera. I uczymy po prostu odczytywania tych zwykłych czasami przedmiotów, pamiątek rodzinnych, odczytywania ich w kontekście historycznym.
10: Mamy aptekę pod Orłem, mamy Muzeum Podgórza, mamy ulicę Pomorską i Emalię. Zostaje nam jeszcze podziemna Nowa Huta, miejsce, w którym jesteśmy teraz. Arcyciekawa wystawa poświęcona schronom, ale to też pani jako odpowiedzialna za edukację może opowie, co tutaj się będzie działo, albo na co mogą liczyć uczniowie, którzy przyjdą tutaj na osiedle szkolne.
13: Tak, to nasza nowa lokalizacja i nowa wystawa stała. W cieniu żelaznej kurtyny zajęcia, które pozwolą uczniom starszym dowiedzieć się tego, na co zwykle w szkole trochę brakuje czasu, czyli czym była zimna wojna, jak ona się przekładała na Kraków i konkretnie dzielnicę Nowa Huta. Ale również oprócz tego, że tę wystawę można zwiedzić, przejść przez nią, szykujemy dla młodszych uczniów takie zajęcia, które na osiedlu szkolnym 22 będzie można odbyć i dowiedzieć się troszkę więcej, doświadczyć, popróbować tego, co zrobić, aby być w tym otaczającym nas świecie bardziej bezpiecznym. Sama wystawa, o której wspomniałam, jest zaopatrzona w przeciekawą ścieżkę zwiedzania dla najmłodszych. Bohaterami tej ścieżki są żółw i wiewiórka, którzy poprzez takie komiksowe rysunki pokazują młodym, jak być bezpiecznym, jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać i przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić i nie dać się zwariować. Na kanwie tejże wystawy, tej ścieżki przygotowujemy dwa tematy zajęć dla właśnie najmłodszych i już niebawem będziemy Państwa zapraszać do udziału w pilotażowych spotkaniach z żółwiem i wiewiórką po to, aby właśnie zrealizować chociażby z podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, czy z zajęć z wychowawcą spotkań dotyczących właśnie bezpieczeństwa, bo takie zajęcia wychowawcy wiedzą, że muszą poprowadzić. I właśnie tu, w tym miejscu, w Nowej Hucie będzie ku temu sposobność i będzie to na pewno bardzo owocny czas.
10: I nasz cykl zajęć edukacyjnych zamykamy trochę chyba wciąż jeszcze mało znanym oddziałem, nie tak popularnym i powszechnym, jak na przykład Emaliano, która jest takim koniem pociągowym Muzeum Krakowa już od wielu, wielu lat. Mowa o Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to dzielnica 10, Sfoszowice.
13: Tak, i powiem szczerze, kto nie był...
0: Radio Złote Przeboje Wanda 90.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: To specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy najciekawsze nasze radiowe spotkania z artystami lat 80. i 90. Czasami też odwiedzamy inne dekady. Grzegorz Kupczyk, którego znamy doskonale choćby z takich zespołów jak Turbo, nagrał jakiś czas temu niezwykłą płytę. O tej płycie też udało nam się porozmawiać.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: Moi drodzy, dzisiaj fantastyczni goście w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, bo przecież razem śpiewaliśmy, no i pewnie od czasu do czasu sobie nucimy dorosłe dzieci. Grzegorz Kupczyk, dzień dobry, dobry wieczór.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Ja podejrzewam, że dzisiaj na pewno sobie urządzimy małą podróż w czasie, między innymi do lat 80. Ale na początek o nowościach, czyli płyta, której no pewnie nikt się nie spodziewał, bo to zupełnie inna płyta, że tak zgrabnie wplotę jej tytuł. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków. Każda historia ma jakiś początek, więc muszę zadać to pytanie, skąd pomysł?
2: Przyznam, że to był troszeczkę zbieg okoliczności, ponieważ po ostatniej płycie, którą nagrałem, firmowaną moim nazwiskiem, miałem dość sporo czasu i jak to bywa, z nadmiarem czasu przychodzą różne myśli do głowy. Postanowiłem, że skoro mam rok czasu, bo następna płyta tak była przewidziana na przyszły rok, no to może by było dobrze coś pokazać, wydać, żeby była ciągłość. I wpadłem właśnie na taki pomysł, aby zrobić tego typu płytę. Przy czym taką już totalną, prawdziwą inspiracją był fakt nagrania trzech utworów zespołu Turbo i tych aranżacji, które się tam znalazły. No to tak zadziałało bardzo, że postanowiłem, że dobrze by to zrobić. Pierwotnie miało być tylko 5 utworów. No, ale okazało się, że w moich szufladach, jak ja to nazywam, czyli w moich archiwach, tych piosenek jest więcej. No i powyciągałem i mamy już teraz chyba 11 czy 12 piosenek na płycie.
1: Płyta pod tytułem Zupełnie inna płyta, czyli akustyczne wersje największych światowych i polskich rockowych klasyków. Ja podejrzewam, że akustycznie nigdy jeszcze poza tobą nie porwał się na kompozycję Trooper z repertuaru Iron Maiden.
2: Tak mi się wydaje. Nie chciałem sobie czegoś dodawać, ale wydaje mi się, że faktycznie jeszcze chyba nikt nie poszedł w ten rejon.
1: Absolutnie fantastyczne brzmienie. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pewnie porozmawiamy o tych wszystkich latach spędzonych na scenie, bo świat od lat 80. zmienił się nie do poznania. Czy w erze streamingu i social mediów czujesz, że muzyka rockowa ma się dobrze?
2: Myślę, że tak. Kwestia też podejścia do tego wszystkiego, bo no, czasy są niezwykłe dla nas, szczególnie tych muzyków, nazwijmy to klasycznych. Przygotowanie czy przyzwyczajenie się do tego, co się w tej chwili dzieje, nie jest łatwe, ale im człowiek jest bardziej elastyczny, bardziej potrafi ogarnąć swoje otoczenie, tym lepiej. W erze właśnie streamingów ja prowadzę politykę, że tak się brzydko wyrażę, dość ostrożną, czyli gdy wypuszczam płytę na rynek, do sieci trafiają śladowe ilości utworów z tej płyty. Wychodzę z założenia, że kto chce tą płytę nabyć, to ją nabędzie. Po roku, kiedy już wiem, że nakład płyty sprzedał się przyzwoicie, że ludzie go nabyli, wtedy można sobie pozwolić na stopniowe wrzucanie takich utworów do streamingu. Ale uogólniając temat i także go reasumując, uważam, że nie jest źle. Wszystko jest wyłącznie kwestią podejścia do tematu.
1: Czyli szklanka jest do połowy pełna i to mi się bardzo podoba.
2: Tak jest.
1: Ja się nad jednym zastanawiam i to już od dłuższego czasu, nad fenomenem artystów, których korzenie sięgają lat 70., 80. Na czym polega ten fenomen? Bo podejrzewam, że artystów, którzy dzisiaj debiutują, nikt za 4 dekady nie będzie pamiętał. Grzegorz Stróżniak, kiedy go to zapytałem, odparł, że trzeba po prostu lubić, co się robi.
2: Oj, Grzesiu ma zawsze bardzo trafne opinie, tak. My i oni, że tak się wyrażę, czyli wszyscy ci mega artyści, twórcy, instrumentaliści, w ogóle jakkolwiek to ujmiemy, myśmy robili to z potrzeby serca, z ducha. Nikt nie grał, nie tworzył wtedy pod hasłem typu tak się już nie gra, albo co ludzie powiedzą. Otwartość wypowiedzi muzycznej była wtedy nieprawdopodobna i gdy lata minęły, jak to właśnie powiedzieliśmy przed chwilą, dekady, okazało się, że to wszystko jest ciągle młode. Mhm. Ciągle daje jakąś taką nieprawdopodobną energię. To nawet trudno określić, ale myślę, że jest, może tak bym powiedział, w tych rowkach płyt, czy pomiędzy nutami, oprócz oczywiście tego, co tam jest zawarte dźwiękowo, są ujęte czy wgrane emocje. I one w jakiś magiczny sposób przetrwały czas i nadal atakują w sposób bardzo pozytywny.
1: No a dzisiaj emocji jak najbardziej pozytywnych na pewno nie zabraknie w programie Cała Muzyka. Bardzo dawno nie widzieliśmy się z naszym dzisiejszym gościem. Grzegorz Kupczyk, przed laty zespół Turbo. A rozmawiamy dzisiaj o nowym albumie pod tytułem Zupełnie inna płyta. Porozmawiajmy o marzeniach. Czy jest ktoś, z kim chciałbyś coś nagrać, ale nigdy nie było okazji?
2: Tak, tak. Są tacy ludzie w naszej branży. Szczególnie będę tutaj mówił o wokalistach. I tutaj zaskoczę wielu ludzi. Oczywiście chciałbym kiedykolwiek nagrać coś z Robertem Plentem, moim ukochanym, ale to pewnie nigdy nie dojdzie do skutku. Natomiast marzy mi się śpiewany wspólnie z divami polskiej piosenki, z gwiazdorami. Nie udało mi się, nie zdążyłem niestety z Wodeckim, ale bardzo chciałbym nagrać coś z Majewską, bardzo chciałbym nagrać coś z Helą Frąckowiak, bo dla mnie te wokalistki, wokaliści tego okresu są o tyle fenomenalni, są fenomenami, bo zwróć uwagę, oni wszyscy śpiewają czyściutko, ze wspaniałą techniką, z ogromną kulturą i dla mnie, kiedy ja po latach spotykam tych ludzi, kiedy mogę z nimi rozmawiać, kiedy mogę z nimi pośpiewać, dla mnie to jest największa nagroda. I kiedy na przykład właśnie parę dni temu śpiewałem również w towarzystwie Mietka Jureckiego, które niezwykle cenię i się przyjaźnimy, to kiedyś to była, wiesz, góra lodowa nie do dosięgnięcia. Teraz jesteśmy przyjaciółmi, rozmawiamy o muzyce, nagrywamy razem. Tak. To są rzeczy nieprzeliczalne na żadne pieniądze, na pewno najcenniejsze.
1: Tak. A propos marzeń, to ja pamiętam, jak panowie zespołu Mysłowic mi opowiadali taką historię, jak to spotkali za kulisami jednego z festiwali swojego idola, Jimmy'ego Page'a. Mieli w planach długą rozmowę, a zdobyli się jedynie na krótkie haj i odeszli spłoszeni. Jak reagujesz na młodych muzyków, którzy mówią ci, że wychowali się na twojej muzyce?
2: Powiem ci, że staram się zminimalizować dystans zawsze. Aha. W każdej sytuacji, nawet jeżeli ów muzyk ma, powiedzmy 20 lat, to proszę, żeby mówił do mnie po imieniu. To powoduje, że zaczynamy być już bardzo blisko siebie, bardzo fajnymi kolegami. Dlaczego tak robię? Dlatego, że pamiętam sytuację, kiedy po raz pierwszy poznałem Czesława Niemena po koncercie w poznańskiej arenie. Poprosiłem go o autograf, a ręce mi się tak trzęsły, że nie mogłem utrzymać długopisu. Potem po latach, kiedy go zapraszałem na płytę, sytuacja była taka sama. On też właśnie bardzo minimalizował dystans, był prześwietnym człowiekiem. Ja zawsze też wychodzę z założenia, że przecież kiedyś też stałem przed sceną, w związku z czym stwarzanie takiej bariery niedostępności jest dla mnie bardzo nienaturalne. Wolę jednak być bliżej tych ludzi, rozmawiać z nimi, śmiać się z nimi, a jeżeli to będzie możliwe, to również się zaprzyjaźnić.
1: Na koniec porozmawiamy o zjawisku, które trochę rozśmiesza, trochę przeraża, czyli o AI. Czy jako artysta traktujesz to jako szansę, czy jako zagrożenie? Bo tak, z jednej strony na pewno potrafi pomóc w pracy, ale z drugiej strony potrafi tę pracę zabrać.
2: No tak, to jest rzeczywiście bardzo specyficzna sytuacja na świecie, bo to nie tylko muzyki dotyczy przecież, a wielu, wielu innych spraw. Ostatnio gitarzysta, z którym współpracuję, mój przyjaciel Paweł Ganses Oziabło, powiedział do mnie coś, co mnie bardzo zastanowiło, a mianowicie, Grzegorz, wiesz co, trzeba współpracować z tą sztuczną inteligencją, nie żeby ją wykorzystywać i się nią wypierać, że tak powiem, ale moim zdaniem, powiedział, ten, kto nie zauważy, co się dzieje, przepadnie. I coś w tym jest. To tak jak, wiesz, kiedyś ze wzmacniaczami i gitarami. nagle się to wszystko zaczęło zmieniać, nagle zaczęły powstawać coraz lepsze wzmacniacze, coraz lepsze gitary. Koniec końców się okazuje, że gitarzyści, instrumentaliści wychodzą z procesorami na scenę. I teraz wyobraź sobie, że taki gitarzysta, jeden, drugi, trzeci mówi nie i koniec. No to prawdopodobnie w niejednej imprezie, podczas niejednej imprezy prawdopodobnie by przepadł. Uważam, że ta sztuczna inteligencja może być, tak jak powiedziałeś, bardzo pomocna, ale wszystko jest dla ludzi z umiarem. O, tak bym określił.
1: No, ja gdzieś czytałem a propos jeszcze sztucznej inteligencji, że jeden z serwisów streamingowych usunął jakieś miliony utworów, które były wytworem nieistniejących artystów. Co ciekawe.
2: Słyszałem o tym, tak. Słyszałem nawet o jakichś setkach tysięcy wejść na jakąś kapelę, która w ogóle nie istniała, bo wszystko było robione przez AI. No są to na pewno ogromne zagrożenia. Zacytuję tutaj fragment tekstu z filmu Stawka większa niż życie. Są momenty przełomowe w życiu każdego oficera i biada temu, kto nie dostrzeże ich w porę.
1: Bardzo ładne, bardzo ładne. Jak brzmi twoja definicja rock'n'rolla w 2025 roku?
2: Wesoło, na luzie, bez spięć i przede wszystkim naturalność.
1: Przede wszystkim naturalność. Słuchaj, gdybyś mógł jednym zdaniem podsumować swoją muzyczną drogę, jakby ono brzmiało?
2: Piękny okres mojego życia, nie zamieniłbym się ani razu. Natomiast początek tej drogi był cięższy niż kompania karna w wojsku. To na pewno.
1: Czy Grzegorz Kupczyk po tylu latach kariery jest artystą spełnionym?
2: Tak, stanowczo tak. Uważam się za artystę spełnionego.
1: Piękne podsumowanie, drogie panie i panowie. Czegoś takiego jeszcze nie słyszeliście i nie ma się co dziwić, bo to zupełnie inna płyta. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków i nie tylko, od Purple przez Iron Maiden po Eltona Johna, Skaldów i Beatlesów, w wykonaniu prawdziwej legendy, czyli Grzegorza Kupczyka. Czy Grzegorz Kupczyk czuje się legendą?
2: Wiesz co, w jakimś stopniu tak, bo ciągle mi się to powtarza. Ale jakby to powiedzieć, powiedzmy, że jestem częścią tego świata w takiej postaci i ten tytuł najbardziej mi odpowiada.
1: A propos legend, no to artyści mają bardzo różne podejście do tego słowa, no bo tak Romuald Lipko, kiedy go tak nazwałem, powiedział, że przez grzeczność nie zaprzeczy. Krzysztof Krawczyk powiedział: Tomek, daj spokój. A Maryla Rodowicz powiedziała: jak nie ja, to kto?
2: No i miała rację. Wiesz, dla mnie legendą jest również Czesław Niemen i tak jak powiedziałem, wielu artystów z tamtego okresu, zresztą nie tylko z tamtego. Legenda jest i będzie. Kwestia tylko w tym, kto daną osobę czy daną sytuację w życiu lub inaczej cokolwiek określi mianem legendy i czy to się przyjmie i to wszystko. Mhm.
1: Mam nadzieję, że będziemy się widywać zdecydowanie częściej. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo mi było miło i jestem też przy nadziei, że będziemy się spotykać.
1: Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje i zmieniamy zupełnie muzyczny klimat. Cofniemy się do czasów, kiedy na polskiej i nie tylko polskiej scenie muzycznej zaczynały królować boys bandy.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce cofniemy się do niezwykłych lat 90. Rzeczywistość wokół nas zaczęła się zmieniać w przyspieszonym tempie. Niektórzy postrzegali to jako szansę, inni wręcz przeciwnie. Ale nie ulega wątpliwości, że dookoła nas zaczęło się robić kolorowo. Jeżeli chodzi o muzykę, do głosu zaczęły dochodzić panie. Zwłaszcza na koncertach. To był rok 1997. Zespół, który wstrząsnął polską sceną muzyczną, powstał, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, na castingu. Just Five. Tak to po latach wspomina Bartek Broda.
3: No jak najbardziej. Casting był w 97 roku do można już powiedzieć, historycznego zespołu Just Five. Dostałem się do tego zespołu, no i tak zaczęła się moja kariera.
1: Ale co ciekawe, to nie był taki zwyczajny casting. Bartek Wrona do zespołu Just Five dostał się niejako rzutem na taśmę.
4: Chętnych było około 1000 osób. Mnie akurat do zespołu zaprosił Robert Kryla, do którego chodziłem też na lekcje tańca, tam breakdance'u. Pamiętam, że zaprosił mnie właśnie na ten casting i ja czekałem, jako ostatni byłem. Po prostu czekałem na Roberta, który był tam, sprawdzał chłopaków pod względem tanecznym. No i w końcu producent wyszedł na korytarz, mówi, kto następny? No i zostałem tylko ja, no i zaprosił mnie, no i się okazało, że i fajnie tańczę, i że mam jakąś, jakby to powiedzieć, jestem wizualny, więc... No i zaprosił mnie do studia, żeby zaśpiewać jakąś piosenkę. Dostałem podkład, dostałem tekst i musiałem się tego nauczyć i stwierdzili, że jednak nadaje się i dostałem się do pierwszego polskiego boysbandu Just Five.
1: Bartek Wrona, jak się okazało, tak bardzo nadawał się do pierwszego polskiego boysbandu, że bardzo szybko zaczęły się porównania do światowych gwiazd.
4: Byłem porównywany i do Nicka Cartera, i do Justina Timberlake'a.
1: Jedno nie ulega wątpliwości. Sukces pierwszego polskiego boysbandu Just Five zaskoczył nawet samych twórców.
3: Nikt się nie spodziewał, że zespół Just Five osiągnie tak ogromny sukces i my też, ale na początku byłem bardzo przestraszony, bo byłem gówniarzem, 15-latkiem, więc trochę się bałem sceny, trochę bałem się publiczności, żeńskiej publiczności, więc, ale z czasem im więcej koncertów, tym takie większe przyzwyczajenie do sceny, do ludzi. No i teraz już jest okej.
1: Ale wtedy, w latach 90., boysbandy rządziły się zupełnie innymi prawami. W końcu wielokrotnie czytaliśmy różne niezwykłe opowieści na temat części garderoby, które lądowały na scenie. Owe części garderoby rzucały fanki, które obecnie pewnie piastują poważne stanowiska w równie szacownych firmach. Ale wtedy to był prawdziwy szał.
3: Tak, tak było. I to nie są żarty. Naprawdę dziewczyny po naszych koncertach wynajmowały sobie busy i jeździły za nami do hoteli, więc pamiętam, że taki rekord to był 8 busów i w każdym busie po 8 dziewczyn, więc powiem ci szczerze, że było grubo, więc dziewczyny naprawdę i wynajmowały sobie jeszcze dokładnie jeździły za nami, żeby wiedzieć, w jakim hotelu jesteśmy, no i tam wynajmowały sobie pokoje, żeby również z nami spędzać czas po koncertach.
1: Obecnie pewnie fanki pisałyby komentarze na Instagramie albo na Facebooku, ale wtedy pisały listy.
3: Tak, pisały listy. No, na walentynki to dostawałem chyba dwa worki takich karteczek różnych. Pamiętam, że mój listonosz jeszcze z osiedla, to po prostu jak on mi przynosił listy i kartki, to mówił, że przyniosę ci następną partię, bo nie mogłem unieść tych worków, więc no... Pamiętam, że teraz jeszcze gdzieś ostatnio byłem na strychu i znalazłem właśnie taki jeden worek i tak sobie przeglądałem po 20 latach właśnie te kartki. Bardzo miłe wspomnienia. Bardzo dziękuję za wszystkie karteczki.
1: Kariera pierwszego polskiego boysbandu to był koniec lat 90. No a potem przyszła era programów telewizyjnych typu Talent Show i mimo, że na pierwszy rzut oka obecnie karierę jest łatwiej zrobić, to w natłoku doskonale śpiewających młodych ludzi zdecydowanie trudniej jest się przebić. Bartek Wrona przyznał, że dawniej chyba jednak było odrobinę łatwiej.
4: Dokładnie tak jest, bo teraz jest mnóstwo tych programów muzycznych w telewizji, które tak naprawdę ludzie, którzy świetnie śpiewają, idą do takich programów, wygrywają te programy, firmy biorą tych ludzi, wydają im płyty, więc a tych programów jest raz, że mnóstwo, a dwa, ile edycji, nie? Więc jak już jest któraś 12 czy 13 edycja jakiegoś programu, to zobacz, ile jest uzdolnionych ludzi u nas w Polsce i każdy chce zaistnieć, a wiadomo, są tylko wybrani, którzy wygrywają te programy, a czasami wygrywają, a okazuje się, że ten, kto zdobył drugie miejsce albo trzecie, jest na półeczce, więc tak naprawdę, przez te programy to jest mnóstwo śpiewających fajnych ludzi, ale w tamtych czasach było łatwiej, bo był szczał, miałeś osobowość, fajnie śpiewałeś, firma cię brała, kontrakt, Cygi od razu radyjko, telewizja.
1: Kontrakt, radio i telewizja. I pieniądze. No właśnie, jak to jest z zarobkami? Pamiętam, jak to jeden z członków zespołu NSYNC kiedyś w pewnym wywiadzie przyznał, że kiedy byli u szczytu popularności, to każdy z tworzących ten zespół artystów otrzymywał kieszonkowe w wysokości $35 dziennie. Nie do uwierzenia, prawda? Jak to wyglądało w Polsce?
4: Miałem, oczywiście nie zarabiałem wielkich kokosów tam w zespole jazzowym na samym początku, ale można było powiedzieć, że zarabiałem więcej niż moi rodzice dwójkę, więc... Chociaż nie mam teraz jakiegoś wypasionego Mercedesa, nie mam milionów na koncie, więc no, myślę, że jakbym się urodził w Stanach i byłbym w voicebandzie w Stanach, to myślę, że już bym miał naprawdę... fajnie na koncie.
1: Rok 1997, wtedy to powstał pierwszy polski boys band. No i wiele rzeczy w muzyce zmieniło się bezpowrotnie. Zespół Just Five, czyli pierwszy polski boys band, który, o czym pewnie nie wszyscy wiedzieli, powstał na castingu. Bartek Wrona pokonał ponad 1000 konkurentów, a sam sukces zespołu zaskoczył, jak słyszeliśmy, nawet twórców. Ale okazuje się, że Bartek Wrona bardzo szybko zaczął myśleć o karierze solowej.
3: Wiesz, to chyba było tak, że już w 99 roku, po wydaniu trzeciej płyty zespołu Cieni Wielkich Miast, już miałem takie, żeby coś nagrać solowego. I pamiętam, że miałem rozmowę właśnie z producentem i producent powiedział, że oczywiście, jak najbardziej, ale to jeszcze nie ten czas i muszę jeszcze jakby dokształcić się do tego, żeby wyskoczyć solowo. I musiałem poczekać 2 lata i w 2001 roku wydałem swoją pierwszą płytę Zapomniałaś.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do lat 90. To jeszcze były czasy, kiedy nastolatkowie zaczytywali się w magazynach typu Bravo i Popcorn, no, które, jak wiemy, doskonale zniknęły z rynku. Jeżeli chodzi o te dwa magazyny, to Bartek Wrona ma na koncie nawet kilka nagród.
4: No i Bravo, właśnie Popcorn, jakieś jeszcze, pamiętam, dostałem jakąś indywidualną nagrodę, jakieś usta, złote usta, jakieś, nie wiem, jakieś gazety, nie pamiętam, co to za gazeta była. No ale wtedy właśnie pamiętam, że to były fajne czasy, dlatego że nie było tej doby takiej internetu jeszcze wtedy, że ludzie się interesowali muzyką tak naprawdę i interesowali się tym, zapraszali do radia, zapraszali do telewizji. Nie było jeszcze tych kolorowych pisemek, gdzie się czyta teraz, kto się z kim ożenił, kogo kto zdradził. Ludzie się interesowali muzyką, a teraz, żeby kogoś zaprosić, to no, musi bardziej opowiadać o swoim życiu prywatnym i wtrącić, że wydał płytę albo wydał nowy singiel.
1: No, z formalnego punktu widzenia w 1997 roku internet w Polsce był, z tym, że jak pamiętamy, być może chodził zdecydowanie wolniej.
4: Pamiętam dokładnie te portale, które wchodziły, te Nasza Klasa i te inne takie rzeczy właśnie, i Pudelek, nie Pudelek, i tam inne strony, więc po prostu to było... No, ludzie po prostu chcieli tego i... No i tak już zostało, no więc cały czas jest tak, że... No, sam wiesz, że przez to, że mamy wypasione telefony, no to każdy siedzi w tych telefonach, na Facebookach, sprawdza strony internetowe, wirtualną, niewirtualną, więc ma ten pogląd taki na informacje i na świat, więc wie, co się dzieje na świecie właśnie przez internet.
1: Ale my dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce cofnęliśmy się do czasów, kiedy internet w Polsce właściwie raczkował. Rok 1997, fanki oszalały na punkcie pierwszego polskiego boys bandu. Tymczasem, jak się okazuje, oszałamiająca kariera i popularność, ale widziana od środka, wcale już nie wygląda tak kolorowo, zwłaszcza jak się jest młodym chłopakiem.
4: Czasami było przykro, że moi koledzy z osiedla grali sobie w piłeczkę, a ja patrzyłem przez balkon i wiedziałem o tym, że musiałem tylko przyjechać do domu, wybrać sobie rzeczy i za chwilę uciekać z powrotem na trasę. No więc jak przyjeżdżałem, pamiętam, z koncertów i miałem na przykład jeden dzień wolny, no to wiadomo, spotykałem się tam z kolegami, ale wszyscy mówili, i jak na tych koncertach, i jak tam dziewczyny, i jak tam jest, i fajnie, i to, więc tak naprawdę, no to mówię, no brakowało mi tych moich znajomych z osiedla, ale tak naprawdę no, to mogę powiedzieć, że życzę wszystkim tak, żeby przeżyli tą przygodę, którą ja przeżyłem od 15 roku życia. Więc mówię, no ja przeżyłem, można powiedzieć, od tego 15 roku życia naprawdę fajne klimaty. Zwiedziłem Polskę wzdłuż i wszerz i byliśmy w Stanach kilkanaście razy. W Europę zwiedziliśmy, więc naprawdę tych koncertów było mnóstwo i przepiękna przygoda. No było coś wspaniałego, naprawdę.
1: To był rok 1997. Czy gdyby Bartek Wrona musiał obecnie zaczynać karierę od nowa, czy skorzystałby z dobrodziejstw YouTube'a, czy też programów typu Talent Show? No bo jak powiedziała wielka polska gwiazda, czyli Andrzej Piaseczny, obecnie innej drogi nie ma. Co zrobiłby Bartek Wrona?
3: Wiesz co, jak patrzę na to wszystko, to nie wiem, czy bym był artystą. Chyba poszedłbym w stronę kulinarną bardziej, bo pochwalę się, jestem bardzo dobrym kucharzem, gotuję w domu, więc może chyba w tą stronę, ale no nie wiem teraz, co jest lepsze, czy YouTube, gdzie są czasami ciekawe, fajne rzeczy, a czasami są takie głupkowate, że po prostu nie da się tego oglądać i słuchać. Talent Show, no jak najbardziej, ale mój serdeczny kolega Gabriel Fleszar był w The Voice of Poland, no i się okazało, że tam przeszedł do jakiegoś etapu, ale no niestety w którymś momencie odpadł, więc no tak nie za bardzo. Myślę, że dobrze jest, jak jest.
1: Na szczęście Bartek Wrona nie musi zaczynać od nowa. Pojawiły się już dzisiaj wątki finansowe. Zadajmy to pytanie. Czy z muzyki w naszym kraju można wyżyć na przyzwoitym poziomie?
3: No powiem ci tak, że ja już od 20 lat żyję z muzyki, więc chyba się da. Oczywiście zarobiłem swój pierwszy milion, ale tak naprawdę no, mi do życia dużo nie potrzeba. Szczęście, miłość, zdrowie przede wszystkim. A reszta jakoś się potoczy.
1: Bartek Wrona, pierwszy polski boysband założony w 1997 roku. Od tego czasu trochę minęło. Czego po latach prywatnie słucha sam Bartek Wrona?
3: Słucham muzyki różnej, od muzyki czasami nawet poważnej, z czego moje dzieci się śmieją, i po na przykład takie rzeczy już typowo takie rockowe, więc o, można powiedzieć, że tak. To jest taki przekrój mój muzyczny, taki rejs po muzyce.
1: I nasz rejs razem z Bartkiem Wroną też powoli się kończy. Bartek Wrona w roli głównej dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
0: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: Teraz artystka, którą po latach doskonale pamiętamy chyba najbardziej z piosenki Dmuchawce, Latawce Wiatr. Ale jak się przekonacie, w duszy Urszuli gra czasami zdecydowanie ostrzejsza muzyka.
5: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Jakże się cieszę, że tu jestem.
1: Ładnie
6: takie ładne przywitanie,
1: prawda?
6: Boże.
1: Ja pamiętam, bo spotykamy się po raz drugi w krótkim, że tak powiem, odstępie czasu. Kiedyś jak szukałem informacji o tobie, natknąłem się na taką opowieść z lat 80. Jak to pojawiło? W jakimś koncercie imprezowaliście i Papa Dance został zamknięty na 48 godzin.
6: No tak było.
1: Tak było.
6: Tak było wtedy. Tak zamykali. To był ten czas. 85. Szósty rok.
1: No właśnie, a propos imprezowania, to jesteśmy w takim wieku, że zaczyna obowiązywać moje ulubione przysłowie: im fajniej wieczorem, tym gorzej rano.
6: Tak jest, absolutnie. Tak jest. Tak.
1: Dzisiaj pewnie będziemy zanurzeni w muzyce z lat 80. No właśnie, czy moda na lata 80. wraca, twoim zdaniem?
6: Tak nie zupełnie 80. Na pewno dużo czerpiemy z lat 80. ciągle, z każdej dekady, myślę. To jest zawsze zmienione trochę i nie tak jak było. I dobrze, że nie tak jak było, bo przecież trochę się rozwijamy, cały czas idziemy do przodu. Ale czerpiemy z przeszłości na pewno.
1: Mhm. A propos mód wszelakich, ja nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma polskimi artystami i chyba zapanowała jakaś taka nowa moda na pozbywanie się z domu telewizora. Kiedyś w latach 80. marzyliśmy o tym, żeby mieć telewizor, a teraz się go pozbywamy. Czy ty też się pozbyłaś telewizora?
6: Nie, mam telewizor.
1: Masz telewizor?
6: Mam. Nie mam już w łazience, kiedyś miałam. I teraz nie mam, rzeczywiście. To już jest postęp. W kuchni nie mam, a miałam.
1: Aha.
6: Ale w livingu jeszcze jest.
1: Czyli kąpciałaś i sobie oglądałaś telewizor?
6: Ja uwielbiam filmy w ogóle. Ja jestem takim kinomanem, też chodzić na filmy, aha, do kina, oglądać filmy w ogóle. Mnie jest 30 w górę, czyli tam od cinema, czy tam od HBO do góry. Lubię. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć, jakby nie móc obejrzeć filmu na dużym ekranie, na przykład w domu.
1: A jeżeli chodzi o inne media, nie wiem, na przykład internet, czy ty lubisz sobie tak siąść wieczorem i tak sobie posurfować w nieznane?
6: Nie, raczej nie.
1: Nie?
6: Nie, interesuje mi do przepisów, na przykład jakiś gotuję coś, jadłonomia, coś skomplikowanego, wiesz, to to tak. Mhm. Wiadomo, Facebook, gdzieś tam maile, które muszą być przeczytane, trzeba odpowiedzieć, ale nie, żeby gdzieś tam...
1: A zdarza ci się szukać artykułów na swój temat?
6: Nie.
1: Nie?
6: Nie, już jakby wyrosłam z tego chyba, a poza tym chyba mało piszą.
1: Oj, tam piszą, piszą.
6: Nie trafiłam jakoś za bardzo ostatnio.
1: A jak miałaś ten okres, że zdarzało ci się szukać, to jaka była najdziwniejsza plotka, nieprawdziwa na twój temat, jaką udało ci się znaleźć? Było coś takiego?
6: Chyba nie. Znaczy, strasznie mnie rozśmieszały takie rzeczy typu Urszula maluje płot swój u siebie. Nie, tam sprawdzam farbę, ja uwielbiam takie rzeczy, ale mnie to akurat zupełnie mi to nie stanowi, bo ja to lubię robić na przykład. Nie wymaluję całego płotu, który ma kilkadziesiąt metrów, wiadomą jest rzeczą, ale gdzieś tam tego rodzaju właśnie przyłapane gdzieś tam właśnie i historie to bawią mnie bardziej niż męczą.
1: Ale gdzieś przeczytałem, że część osób, które pojawiają się na twoich koncertach, a znają twój repertuar z radia, no przede wszystkim, nie wiem, dmuchawce, latawce, są kompletnie zaskoczeni, jak słyszą na przykład, no nie wiem, Millennium albo Lewiatana. Po prostu oczy im się otwierają, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenie. Mm-hmm,
6: tak było. Graliśmy trasę 20-lecia płyty Biała Droga i graliśmy w klubach. I tam rzeczywiście, no wiadomo, przychodzą młodsi słuchacze. Mm-hmm. I rzeczywiście mieli takie miny zaskoczone bardzo poważnie, jak wchodziliśmy z Millennium czy z Lewiatanem, to bardzo zadziwione, ale w taki dobry, pozytywny sposób. Mhm. Bo rzeczywiście kojarzą z najmocniejszej rzeczy z tamtych czasów, to jest Konik dla nich, bo to leci gdzieś tam w radiu, słyszą i znają. Natomiast ani Lewiatana czy Millennium nie słyszeli. Mhm. Wielu z nich oczywiście. Albo, no wiesz, 10 lat dla człowieka młodego to jest po prostu kawał szmat czasu. No.
1: Czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś zrobić inaczej?
6: Nie wiem, czy bym dała radę. Może zagrać coś w jakimś filmie, może inaczej. Mhm. To chociaż nie, już zaczynam akceptować to, co robiłam. W sensie, jak grałam, czy jak śpiewałam, jak wyglądałam, te teledyski i tak dalej. Już jest akceptacja. Już
1: które
6: jest...
1: nie miały scenariusza. Kiedyś o tym pamiętam.
6: Tak, że wchodzisz i mówię, proszę bardzo, wpuszczają piosenkę i musisz, nie wiem, no śpiewać po prostu. Ale już jest, mam taką zgodę na te wszystkie rzeczy, które były po 80.
1: Pogodziłaś się.
6: Tak, pogodziłam się, akceptuję tą dziewczynkę, która tam jest i tą obecną. Nie, spoko. Chyba jest okej.
1: Okay. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o twojej, że tak powiem, amerykańskiej karierze.
6: Odsłonie.
1: Czy ty się zastanawiałaś, co by było, gdybyś na przykład nie wróciła do Polski?
6: Nie, bo raczej nie było takiej szansy, nie było takiego myślenia w ogóle, żeby nie wrócić. Nie nadaje się na człowieka, który daleko jest poza domem. Mhm. Od rodziny, w oderwaniu, od korzeni, czy od mamy, taty, o takie historie wtedy i teraz mają znaczenie dla mnie. Ciężko by mi było, za ciężko. Mhm. Pojechaliśmy z świadomością, że jedziemy na jakiś czas, bo tu było ciężko dla nas, nie było pracy, więc wyjechaliśmy, żeby grać gdzie indziej, ale jak tylko była szansa, okazało się, że możemy wrócić, bo zaczyna się jakby godnie ten zawód prezentować w Polsce, bardziej finansowo. Mhm. No to rzeczywiście od razu, bo wiesz, spakowaliśmy się i wracaliśmy.
1: A propos rzeczy, które można znaleźć o tobie w internecie, pogrzebałem, poszperałem, no i znalazłem taką informację, może to potwierdzenie jako u źródła, że ty masz w garażu malucha.
6: Nie w garażu.
1: Nie w garażu.
6: Ale zawsze troszkę musi być.
1: Przekręcą.
6: Stoi na dworze.
1: Aha.
6: Ale jest taki maluszek fajny, żółty.
1: Czy on jeździ jeszcze? Odpalasz go?
6: Jeździ. Troszkę to wygląda jak w filmie Nic Śmiesznego, jak pazura odpala swojego maluszka i tam stoi. Jest to ciężka sprawa i ta cała rura wydechowa, która, wiesz, lata. Ale nie, on jeździ. Młodszy syn czasami go przestawia, jeździ całym kwartałem naszym tutaj po lesie, w Józefowie, nie po ulicach, ale po tych leśnych dróżkach. I cóż, no taka pamiątka.
1: Skoro już o motoryzacji rozmawiamy, idealny samochód to dla mnie? Jakie cechy powinien mieć?
6: Który nie wymaga napraw, w sensie, który nie sprawia żadnych technicznych problemów. Może nie ma, no ale to taki jest idealny.
1: Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym twoim złotym przeboju, czyli o Dmuchawcach, Latawcach. Właściwie to o teledysku porozmawiamy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Piękna Łąka w tym teledysku to tak naprawdę jest lotnisko. Słuchaj, poważnie, lądowały tam samoloty?
6: Tak, w Radawcu. Nie wiem, czy... Nie, były malutkie. Mhm. Malutkie. To wojskowe jest lotnisko. Mhm. Nawet tam gdzieś mam jakieś zdjęcie z planu Dmuchawców w jakimś takim kukurydzniku. Ale to rzeczywiście była łąka, takie miejsce do lądowania, lądowisko.
1: A sama piosenka była nagrywana, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w zimie.
6: Tak, w Warszawie na Długiej. I nie wiem właśnie, czy opowiadałam już o tym. Na pewno już opowiadałam o tym wcześniej, że nagrywałam tę piosenkę rzeczywiście w chłodnym studio, gdzie trzeba było sobie wyobrazić, że jestem na łące. I
1: śpiewamy, obudzimy się w tuleni.
6: W tuleni, tak. No jeszcze z nogą na krześle rzeczywiście, bo miałam skręconą w kostce nogą, więc to takie było i ten, kojarzę Romka za szybą, tylko miał właśnie taki uśmiech, gorąco uśmiech i ty tak się cieszysz tym, jest dość, no. Mhm. No to, ale...
1: A dzieci w tym teledysku? Wszystkie dzieci nasze są, a te skąd?
6: Dzieci i kamerzysty. Ale nie wiem, czy dwóch kamerzystów właśnie, czy jednego kamerzysty, dwójka, dwie dziewczynki. Stały tak właśnie tak z boku, takie w tych sukieneczkach. Mama mówi, chodźcie tu na kocyk, posiedzimy, będziemy razem. No i w ogóle się wpisały ładnie. To, że też się spaliły z jednej strony, bo słoneczko grzało mocno. Mhm. I takie były mocno opalone. Tatusiu, tak się opaliłam.
1: No i tak oto kolejna historia sprzed lat ujrzała światło dzienne w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, czy ty pamiętasz, czego słuchałaś, będąc małą dziewczynką?
6: Małą. Na pewno dużo muzyki słuchałam, chyba najwięcej, jak byłam na wakacjach. Bo to tak zazwyczaj wtedy człowiek ma czas i od rana do wieczora jest na przykład nad jeziorkiem, tym moim podlubelskim, ulubionym, gdzie zawsze spędzałam wakacje, jak byłam mała. I tam, no cóż, było Lato z Radiem. Nie było raczej wyboru specjalnie. I to jedyna dobra strona, że wszyscy słuchali tego samego. Nie było jakiejś tam zawieruchy nad jeziorem, że jeden słucha tego, drugi tego, komuś przeszkadza. Wszyscy słuchali Lato z Radiem. I najczęściej, no to była na pewno ABBA.
1: ABBA jednak.
6: No i nasi polscy wykonawcy.
1: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje, w programie Cała Muzyka. Słuchaj, a gdybyśmy tak hipotetycznie, gdybyś była zmuszona mieszkać w innym kraju, jaki kraj byś wybrała?
6: Chyba bliżej niż Stany jednak. Mhm. Bo to zawsze był ten problem, że nie wsiądziesz do samochodu i nie przyjedziesz, tylko no trzeba jednak jechać. Mhm. Może Anglia. Mhm.
1: Spodziewałem się odpowiedzi Nowa Zelandia, bo najczęściej pada.
6: Nowa Zelandia? Daleko.
1: Daleko.
6: Troszkę, no ale pięknie, na pewno najpiękniej.
1: Mhm. Słuchaj, ostatnio sprzedawałem swój leciwy samochód z 1999 roku i znalazłem blankiet ubezpieczenia właśnie z zeszłego wieku. I to mnie po prostu przeraziło. Ty miałaś takie myśli, że któregoś dnia się obudziłaś i pomyślałaś sobie, o matko, kiedy to minęło?
6: Tak, kiedyś znalazłam legitymację uprawniającą mnie do wykonywania zawodu. Aha. Wydaną przez ministerstwo. I to był ten czas właśnie, który mnie tu zniechęcił i tu, dlatego też między innymi stąd wyjechałam na chwilę. Ale to były te egzaminy ministerialne, to gdzie każdy artysta musiał, oczywiście jeśli miałeś maturę, bo jeżeli nie miałeś matury, to w ogóle nie mogłeś podchodzić do tego egzaminu. Hołdys powiedział, no nie podejdę, bo przecież ja bez matury jestem. No więc jak ktoś miał maturę, mógł startować, stanąć na scenie, odpowiedzieć na ileś tam pytań, komisja skryta w takim cieniu na widowni.
1: Czyli to wyglądało dokładnie tak samo jak u Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiadała, że po prostu to było straszliwe przeżycie.
6: To było straszliwe przeżycie. Dla mnie tym bardziej, bo byłam chyba w 9 miesiącu ciąży i stałam na tej scenie, bo sobie mówiłam, nie wiem, co ja to robię w ogóle. Do widzenia. Nawet gdybym miała nie śpiewać więcej. Przecież wiecie, generalnie jak śpiewam, będą chcieli ludzie przychodzić na moje koncerty, to będą przychodzić. Mhm. Czy ja mam weryfikację, czy nie mam, czy... To było straszne, rzeczywiście taka... Koniec bata tej komuny. Tak już, końcówka bicza.
1: Powiedz mi, lubisz eksperymenty?
6: Zależy.
1: Niegroźne, niegroźne.
6: Tak, tak.
1: Okej, co innego mogłabyś robić, albo inaczej, co chciałabyś robić w życiu, gdyby nie muzyka?
6: Miałam takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zmieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką.
1: Doczytałaś do końca Dzieci z Bullerbyn?
6: Tak, ile razy. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
1: Ja gdzieś znalazłem wywiad z tobą, w którym przyznałaś, że nie myślałaś poważnie o śpiewaniu, nawet czułaś lekką niechęć do śpiewu. To były czasy...
6: A niechęć występowała u mnie po Opolu, pamiętam, w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
1: Z rozdzielnika dostałem.
6: Z rozdzielnika dostałam jakąś taką poważną, nie nauczyłam się do końca, była dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
1: No, na szczęście historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen gości. Dzisiaj Urszula. Rozmawialiśmy przed momentem o niechęci do śpiewania, która pojawiła się przed laty. Urszula nie wiązała swojej przeszłości właśnie z tym zawodem. Słuchaj, czyli co, możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś na przykład nie spotkała panów z budki suflera, to teraz robiłabyś coś zupełnie innego?
6: Ja myślę, że mogłoby tak być, że po prostu uczę dzieci do tej pory muzyki na przykład, chociaż chyba nie wydaje mi się to możliwe, ale faktem jest, że to dzięki temu, że Budka Suflera nagra ze mną pierwsze piosenki, to w ogóle zaczęłam poważnie myśleć o śpiewaniu.
1: Dzisiaj trochę eksperymentujemy z moim gościem, Urszula dzisiaj w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, czy gdybyś zaczynała teraz, skorzystałabyś raczej z programu typu Idol, czy publikowałabyś na przykład na YouTubie swoje piosenki?
6: Prędzej chyba na YouTubie, bo to robi się samemu gdzieś
1: w
6: domu w zaciszu, a Idol to jest nie dla mnie. Ja w ogóle nie nadaję się do takich występów typu festiwal, gdzie mam wyjść na jedną piosenkę, pokazać 100%, co potrafię i zejść. Zawsze coś spalę.
1: Czyli długo się rozgrzewasz, innymi słowy.
6: Długo się rozgrzewam, jestem bardzo emocjonalna i nieśmiała, przy okazji to zostało mi jednak do tej pory.
1: Powiedz mi, czy są jakieś miasta, w których lubisz bardziej się pojawiać niż w innych? Jakieś ukochane miejsca?
6: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Tam jest zawsze bardzo dobre jedzenie i bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o koncerty. Bardzo fajnie się gra też na południu. No nie wiem, czy są takie miejsca, które lubię mniej, ale chyba ten Poznań i okolice najbardziej.
1: Urszula, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy przed momentem o Idolu. Porozmawiajmy o idolach przez tych kilka dekad, a może nawet nieco więcej. Kto cię muzycznie fascynował?
6: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie. Tego typu historie. A potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
1: Czyli jednak na ostro.
6: Tak. Aha. Nie, zdecydowanie. I męsko.
1: Dzisiaj w Radiu Złote przeboje wspaniały gość Urszula. Spotykamy się przy okazji 35-lecia. Powiedz mi, bo jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jak to było z twoim pseudonimem artystycznym? Bo ja znalazłem taką historię, że ktoś po prostu zapomniał dopisać. I tak zostało.
6: Ja myślę, że tak chyba było. Aha. Nie bardzo pamiętam do końca tę sesję, bo nie byłam tak przejęta. Marek Dutkiewicz twierdzi, że to po zażyciu jakiejś ilości alkoholu w swojej książce to powiedział. Być może gdzieś tam na rozluźnienie tak było, ale nie... Taka historia jest i myślę, że jest bardzo prawdopodobna. Mhm. Ja ją przyjęłam jako pewnik, bo rzeczywiście nazwisko nie jest zbyt proste. Kasprzak. Mhm. I mało. Może ktoś nie wiedział, kto podpisywał tę taśmę z nagraniem zupełnie nowego, jakiejś nowej dziewczyny. Mhm. Było Urszula i Jurek twierdzi, że to on wymyślił coś takiego. Niech zostanie Jurek Janiszewski.
1: I tak zostało.
6: I tak zostało, dokładnie. Fajnie. W sumie ojciec był zły, ale co zrobić?
1: Słuchaj, pogadajmy o twoim pobycie w Stanach, bo ja znalazłem gdzieś informację, że artystka, która w Polsce była znana najbardziej z dmuchawców, za oceanem dawała czadu w klubach, a to Hendrix, a to Led Zeppelin, mówię o coverach właśnie granych w tych klubach. Jak to było?
6: Znaczy już próbowałam krzyczeć, wiesz, tak w cudzysłowie już tak powiem, czyli przeginałam po prostu na płycie czwarty raz. To była płyta pisana wspólnie przez Stasia i Romka. Romka bardzo delikatne rzeczy typu Raz, czy to miłość, to co czuję, bardzo piękne rzeczy. Natomiast my po drugiej stronie postanowiliśmy pokazać, że nie tylko te spokojne rzeczy mnie kręcą, ale też te takie bardziej mocne. A już jak wyjechaliśmy do Stanów, to no cóż, miałam wolną rękę. Tam nikt nie wiedział, czy ja rzeczywiście mam to piętno dmuchawcowe, czy w ogóle jak śpiewam, wychodziłam i śpiewałam co chcę. I to był ten moment, kiedy też Staszek mnie nakłonił do tego. Mówi, słuchaj, kurde, spróbuj. Wszystko możesz. Spróbuj po prostu. Improwizuj, śpiewaj to, co chcesz i tak dalej. Była Jan Jett, była Lita Ford. Tego typu rzeczy.
1: Potem nastąpił powrót do kraju. No i pojawiła się najsłynniejsza chyba płyta, czyli Biała Droga. Słyszałem, że ona powstawała w bólach głównie finansowych.
6: No też powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo, natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. Mieliśmy fajną taką salę prób przy Iveco. Tam próbowaliśmy bardzo długo. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nagrania Białej Drogi. No, ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się zapłacić za resztę tej sesji i dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać, znaczy bali się, myślę, że ta Urszula z dmuchawców i teraz ta, to się może nie sprzedać. Firmy były bardzo młode jeszcze wtedy, może nie chciały ryzykować, nie wiem. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną, a tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, no.
1: Kawał muzycznej historii. No, w końcu Urszula jest kilka dekad na scenie. Słuchaj, ja spotkałem się z opiniami, że jeden z twoich najbardziej popularnych kawałków, czyli Konik na biegunach, zdaniem niektórych nie pasował do płyty.
6: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten Konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego Konika na płycie. Rzeczywiście, no to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki, czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale z Konika koncert raczej się nie obywa teraz.
1: No właśnie, a propos koncertów, powiedz mi, jak stoisz na scenie i patrzysz na młodą publiczność, która ma czasami mniej lat niż twoja płyta i śpiewa z pamięci razem z tobą, to co czujesz wtedy?
6: No na pewno wielka to jest satysfakcja. Pamiętam w 2016 właśnie graliśmy 20-lecie płyty Biała Droga. Postanowiliśmy zrobić te koncerty właśnie w klubach. Mhm. I oczywiście dużo młodzieży, która z otwartą buzią słuchała w ogóle, wiesz, jak my gramy, te soluwy i te Lewiaton, Millennium, wszystko. Jechaliśmy po prostu tak, jak jest na płycie, w tej samej nawet kolejności. To byli zadziwieni, niektórych rzeczy naprawdę nie znali, no bo wiadomo, że to, co w radio jest, to nie jest często współmierne z tym, co jest na płycie. Jest granych, nie wiem, Ja Płaczę, Niebo dla Ciebie, Konik, właśnie tego typu rzeczy. Natomiast tych mocniejszych wielu z nich nie znało. To zadziwienie bardziej mnie chyba nawet satysfakcjonowało niż to, że są ludzie, którzy znają, no bo są fani, którzy jeżdżą za nami cały czas, prawda? Oni znają piosenki na pamięć, ale ich jest mniej niż tych, których zadziwiliśmy wtedy tym graniem i to mi się bardzo podobało.
1: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje. Przechodzimy do mojej ulubionej strefy trudnych pytań. Urszula, najbardziej lubię w sobie?
6: Otwartość.
1: Ciekawe, czy teraz będzie łatwiej, czy trudniej. Nie lubię w sobie.
6: Zaciętość.
1: I tylko te dwie rzeczy, jak rozumiem?
6: No nie wiem, chcę, żebym pogrzebała dalej jeszcze, tak? W psychę gdzieś tam. Przeświadczenie, że mam rację.
1: Za to się lubię, czy nie
6: za
1: lubię?
6: Za to się nie lubię. Nie lubię, ale mam coraz mniej takich momentów. Im jestem starsza, tym większa tolerancja i właściwie nie lubię radzić, nie lubię mówić, co jest, jak powinno być w ogóle.
1: Wspominaliśmy o początkach kariery. Powiedz mi, lubisz od czasu do czasu pooglądać swoje teledyski sprzed lat?
6: Już tak. Wcześniej było źle. Kilka lat później, czy nawet tak do 20 nawet powiedziałabym.

0: polsku chyba nie, ale wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został.
1: Żeby było śmieszniej, Krzysztof Cugowski nie umie na fortepianie grać.
0: Chyba nie, nigdy go nie widziałam, ale też... Nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, które jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
1: Dzisiaj Urszula w programie Cała Muzyka. Powiedzmy, bo wychowywałaś się w Lublinie. Czy był żużel?
0: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała, w niedzielę chyba to było, mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. A on mówił: Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. A tam dziewczynki nie bardzo. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Jakieś tam emocjonalne słowa, określenia i tak dalej też były. Ale to było fajne przeżycie.
1: Sprawdzałem długą listę nagród, jakie zdobyłaś, i wśród tych nagród znalazłem Złoty Samowar. To był festiwal piosenki radzieckiej
0: w 77.
1: Powiedz mi, czy ty masz ten samowar jeszcze gdzieś w domu?
0: Jest, Boże, nie jest, chyba jest. Bo zawsze stał u mamy w Lublinie na strychu. Ja miałam tylko plakietkę. To oczywiście był umowny Złoty Samowar, był z jakiegoś, nie wiem, srebrnego czegoś, z blachy czy... Nie chcesz, mam ci powiedzieć więcej. Oprócz tego, że był kością niezgody totalną w rodzinie. Mój dziadek obraził się na mnie na rok prawie. Zanim mu wytłumaczyłam, że no co, dziadzie, to jest jedyne takie miejsce akurat teraz, gdzie się może amator gdzieś pokazać, nie? Że to nie ma znaczenia. Ale jakoś zapomniał o tym. Wybaczył mi.
1: Kilka dekad na scenie, no moglibyśmy rozmawiać godzinami z Urszulą, moim dzisiejszym gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie, dziękuję ci za wizytę.
0: Ja dziękuję ślicznie, to była wielka przyjemność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Urszula. I na koniec zmieniamy zupełnie muzyczny klimat. Ponieważ sezon koncertowy w pełni, postanowiliśmy przepytać znane gwiazdy na temat ich niezwykłych koncertowych wspomnień. I okazało się, że każda gwiazda po latach pamięta niezwykłe koncertowe wydarzenie. O koncertowaniu rozmawialiśmy m.in. z Robertem Gawlińskim.
2: Z koncertami to jest tak, że zwykle pamiętamy najczęściej te ostatnie, chyba że te były złe. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejszy mój koncert, to jest to koncert niewątpliwie U2. To jest ten koncert na Czerwonej Skale, gdzie i powiem szczerze, że mi się płyta War nie podobała, a kiedy usłyszałem wersje koncertowe tych numerów właśnie na tym koncercie, to był koncert odsłuchiwany z kasety też, uwaga, to ja nie byłem na tym koncercie, ani nie miałem przyjemności w nim uczestniczyć, ani go nie widziałem, dopiero mogłem go zobaczyć tam w połowie lat 90., kiedy zaczęły do nas legalnie docierać, prawda, rzeczy, materiały tego typu. Kiedy usłyszałem, że na gitarze, na basie i na bębnach można zrobić tyle muzyki, do tego jeszcze śpiewając piękne chórki, w ogóle tam Edge przy Bono, usłyszałem utwór Sunday Bloody Sunday, ja zrozumiałem w ogóle jakby na czym polega ten utwór dopiero po wersji koncertowej. Jaką to ma moc, kiedy słyszałem tych ludzi, prawda, tak samo odśpiewujących to właściwie chórem. Nagle zdałem sobie z tego sprawę, że to jest chyba jeden z ważniejszych zespołów w moim życiu, jaki znam. Jaki udało mi się jakoś zobaczyć, poznać. Oczywiście przedtem był The Cure, przedtem było wiele innych. Był The Clash, był Sex Pistols, prawda? Ale nagle ten zespół zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że ja zapragnąłem być rockmanem. Ja nie chciałem być punkowcem, żeby z kolegami tam świrować i tam coś grać na gitarze albo na basie i tam, wiesz, coś tam śpiewać. Kolega krzyczał, ktoś pluł, wiesz, na publiczność. No takie, wiesz, chłopięce wyobrażenie punkowania, jakiegoś takiego, wiesz, bycia panczurem. To była zupełnie inna sytuacja. Ja zapragnąłem być muzykiem po prostu wtedy. I dlatego ten koncert jest dla mnie najważniejszy. A taki, szczerze mówiąc, najpiękniejszy, taki najbliższy, to musiałbym powiedzieć, że to był koncert Patti Smith w Warszawie w 2008 roku, a może nawet 2007 albo 2006.

0: Patti Smith przyjechała do sali kongresowej i zadała taki koncert po prostu. No to było coś przepięknego.
1: Temat koncertów, które po latach pamiętamy doskonale, no to temat rzeka. Łukasz Zagrobelny na przykład kiedyś nam się przyznał, że wybrał się na... no zresztą posłuchajcie sami.
2: Poszedłem z swoim kuzynem na koncert Uważaj Szyjki na Stevensa i powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny. Śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Szyjki Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyt były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig, był magnetofon. No i te wszystkie jego przeboje. To było cry just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy. I strasznie mi się ten występ spodobał.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o ulubionych artystów. Naszych ulubionych artystów. To wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Hey! Wyszedł Josef.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.